0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja.
7: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Data and free plan.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: innej.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
2: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor.
6: Ahoj. Yo.

0: Rano Meteor.
1: 25 minut po godzinie 7 to oznacza, że musimy już wstawać, a budzą was dzisiaj
0: Bartek Łęczuk
1: i Hania Kubiak.

0: Codziennie w Radiu Meteor świętujemy, czy to imieniny, czy to nietypowe święta, więc nie mogłoby zabraknąć tego także i dzisiaj w czwartek 11 czerwca. Oprócz imienin, o których wspomniemy za niemałą chwilę, trwają świętowania nietypowych świąt, a dokładnie obchodzimy dzisiaj na przykład Międzynarodowy Dzień Zabawy.
1: Dzień Komornika Sądowego, czy też chociażby Międzynarodowy Dzień Rysia.
0: Dokładnie tak. Międzynarodowy Dzień Zabawy, myślę, że to fajnie taka kropka nad i, żeby na przykład trochę zwrócić uwagę na jakieś takie, powiedzmy, place zabaw, na takich osiedlach blokowych i gdzieś tam tym dzieciakom zapewnić jakąś dozę rozrywki. Dzień Komornika Sądowego, no myślę, że taki dość niepopularny i nietypowy zawód, który wzbudza na pewno dużo emocji.
1: To na pewno zazwyczaj negatywnych mimo wszystko. Stąd też na pewno tym bardziej warto dzisiaj.
0: Nie poznałam nigdy żadnego komornika.
1: Ze względu na powiedzmy sądowniczość mojej rodziny, to poznałem paru komorników. To
0: ciekawe,
1: są generalnie w porządku ludzie.
0: W porządku ludzie. Myślę, że tak podobnie jak kontrolerzy biletów.
1: Tak,
0: którzy
1: mają złą famę po prostu.
0: Mają złą famę, ale kurczę, chciałam powiedzieć, że najczęściej o komornikach sądowych słyszałam w takich paru dokumentach typu Kryta Prawda. Nie, żebym oglądała, ale gdzieś tam zawsze jak jadę do babci, to leci, więc...
1: Nikt nie ogląda.
0: Więc gdzieś tam częściej właśnie z tymi komornikami sądowymi spotykam się właśnie w takich, nie wiem, czy z programach bym powiedziała. A Międzynarodowy Dzień Rysia, no właśnie, myślę, że to takie nietypowe zwierzątko, którego nie mamy za dużo w Polsce i o nim na pewno trzeba będzie wspomnieć więcej, więc jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj o Rysiu mamy do powiedzenia, to bądźcie koniecznie z nami.
1: Jeszcze jedna ważna rzecz warta nabąknięcia. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy i Międzynarodowy Dzień Rysia, ale Dzień Komornika Sądowego już nie jest międzynarodowy. Już nie jest tak ważny jak reszta.

0: Rysie.
1: Rysie, a o nich dzisiaj...
0: Pełna nazwa Richard.
1: Richard. A o nich dzisiaj mowa, o tych wszystkich Ryszardach, których w Polsce mamy niestety stosunkowo mało, ponieważ tylko 200 osobników i to głównie na terenach Karpat. Między innymi chodzi tu o chociażby Puszczę Białowieską. Ale rysie, no same rysie są, mimo że ich jest tak mało, to są szczególne, są wyjątkowe. Nie wiem, jak czy kiedykolwiek udało wam się takiego rysia zobaczyć, ale myślę, że gdzieś tam macie jakiś mniejszy, większy obraz jego w głowie. To one mają takie na uszach takie wystające, takie pędzelki. No i to jest ciekawe, ponieważ one działają jak takie anteny, które poprawiają sygnał i też pomagają lokalizować ich ofiary w lasach.
0: Jest ich doprawdy niewiele, tak jak mówisz, ale zdążyły wytworzyć się w Polsce dwie ich populacje, bo są te karpackie i są te nizinne, więc rysie również w różnych kolorach i rodzajach przychodzą i można tak sobie kolekcjonować, czy widziałeś akurat tego rysia, czy tego rysia, trochę jak z ptakami. Szkoda, że tylko dwa.
1: Szkoda, że tylko dwa. Mało tego. Nie wiem, w ogóle chyba w Polsce, w polskiej nomenklaturze też jest symbol rysia, to znaczy, że jest ktoś taki, jak ci powiem, że ale jesteś rysiu, to że jesteś taki bystry, co? Że jesteś taki spryciarz.
0: Nie wiem, czy bym to od razu
1: tak
0: powiązał.
1: Połączył kropki. To ale jest taki symbol
0: ale
1: rysia.
0: Ale jest kropkowaty.
1: Ale rysia. Też taki właśnie, że taki indywidualista. I to nie bez powodu, ponieważ właśnie rysie prowadzą taki skryty i samotny tryb życia. Więc jak cię ktoś nazwie właśnie, ale jesteś ryś, to musisz, wiesz, tak sobie przefiltrować, o co tutaj chodzi.
0: Tutaj jest dużo, dużo naprawdę rzeczy może to znaczyć, tak. Więc uważajcie, jak mówicie do kogoś per rysiu, można się nie zrozumieć. Można powiedzieć, przypisać komuś jakiś przymiot, który niekoniecznie chcecie i niekoniecznie atrybut. Nawet pasuje do niego.
1: Jak najbardziej. No, a my...
0: jeszcze jedna. Mhm. Ciąża rysia trwa od 67 do 74 dni.
1: Nie, to myślę, że taki naprawdę solidny fakcik.
0: Dziękuję.
1: A ja jeszcze kolejnym takim mięsistym faktem zapodam, że takie rysie mogą nawet do 17 lat żyć na wolności. No to 17 w sumie dużo, niedużo? Myślę, że na jakiego kotowego zwierzaka to sporo.
0: No tak jakby przeliczyć na psie lata, no to całkiem sporo faktycznie. Zaraz wrócimy do was.

0: A my dalej o drapieżnikach, tylko takich naszych polskich drapieżnikach, a dokładnie o Jerzym Kuleju, który obchodziłby dzisiaj swoje urodziny.
1: Niestety nie doczekał tego wszystkiego. Natomiast no warto o nim pamiętać. Dwukrotny mistrz olimpijski. Co jeszcze ważne, to o tym często się zapomina, dwukrotny mistrz Europy i srebrny medalista tychże w Rzymie w roku 67. Wszystko osiągnięte w wadze lekko półśredniej.
0: Tak, do dzisiaj jest jedynym polskim pięściarzem, który osiągnął tak coś wielkiego i w całej swojej karierze stoczył aż 348 walk i uwaga, 317 wygrał, co naprawdę stanowi niemałe osiągnięcie. I co ciekawe, jak na takiego, no wiadomo, boksera przystało, no to myślę, że sporo jest takich sytuacji, gdzie ktoś naprawdę zostaje poturbowany, czy to znokautowany, a tutaj Jerzy Kulej nigdy nie został właśnie znokautowany, nigdy nie leżał na deskach ringu, co tutaj też głośno mówi o tym, jak wielki był.
1: Po zakończeniu swojej kariery pięściarsko-bokserskiej, jak wielu jego podobny, poszedł w politykę. Zaczął w PZPR-ze, co ciekawe. Natomiast potem była, może nie plejada, ale kilka partii innych. Zaczynał w Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, potem Samoobrona Andrzeja Lepera, SLD, żeby potem skończyć w Socjaldemokracji Polskiej, gdzie w 2005 roku, już wtedy, kiedy PiS przejmował władzę po raz pierwszy, stracił już wenę i przestał kandydować,
0: niemniej jednak podkreślał swoje połączenie z rodzinnym miastem, z Częstochową, i też myślę, że wiele osób może kojarzyć Jerzego Kuleja z filmu biograficznego, który powstał 2 lata temu, w 2024 roku. Wydaje mi się, że jest też na Netflixie, który opowiada właśnie takie dwie strony medalu, nie tylko te wielkie mistrzostwa, te osiągnięcia bokserskie, ale także życie prywatne, więc myślę, że może dzisiaj jest taka ciekawa okazja, żeby wieczorkiem usiąść sobie i powspominać tego naszego polskiego wielkiego boksera.
1: Można też go powspominać, oglądając chociażby film lub też serial Ogniem i Mieczem, ponieważ nie wystąpił tam, ale był konsultantem. Ewentualnie jeszcze był film biograficzny Papa Stam, przepraszam, czy tu biją. Tam również, tam akurat nie był konsultantem, akurat wystąpił gościnnie.

0: 5 po 8 na zegarach, a to oznacza, że za 25 minut będzie pierwsze wydanie Wuchty Wieści, garści najważniejszych informacji z Poznania i z okolic. A co w niej?
1: Żeby wam nieco tutaj rąbka tajemnicy uchylić, no to pewnie już o tym wiecie, natomiast jest nowa rotacja wiceprezydentów, zastępców prezydenta miasta Poznania. Tym razem padło na nietypowe wybory, bo jest tutaj wójt Rokietnicy oraz pewna pani, której jeszcze teraz nie zdradzamy, natomiast poza tym chociażby zadymienie na ulicy Umultowskiej w dniu wczorajszym oraz nowe pociągi. To zawsze cieszy.
0: Myślę, że tak. I oczywiście pogoda na dziś, żebyście koniecznie wiedzieli, w co dzisiaj się ubrać, jak się przygotować na dzisiejszy dzień, więc bądźcie koniecznie na antenie Radio Meteor o godzinie 8.30.
2: Rano Meteor.

0: 11 czerwca przypada dzisiaj, także wspominamy historię, która wydarzyła się w roku 62 i jest do tej pory jedną z najbardziej tajemniczych ucieczek więziennych w historii całego świata. I tak było właśnie w więzieniu Alcatraz, położonego na wyspie w Zatoce San Francisco. Co ciekawe, Alcatraz należały właśnie do takich miejsc, z których naprawdę nie jest możliwe w ogóle się wydostać, ponieważ po pierwsze raz na wyspie, po drugie silne prądy, duża odległość od lądu, też przede wszystkim lodowate wody, ale mimo to wszystko się udało i trzech więźniów uciekło z tego więzienia i do tej pory nie zostali odnalezieni.
1: Nie zostali, zdecydowanie. Tak jak Titanic miał być niezatapialny, tak Alcatraz miał być nieuciekalny i ani to się w końcu nie spełniło, bowiem, no właśnie, dało się widocznie uciec, mimo że nie wiadomo, co tam się stało. Śledztwo było prowadzone przez ponad 17 lat. Oficjalne wersje wydarzeń są takie, że jednak nie udało im się do końca uciec i zwyczajnie utonęli w morzu, natomiast ich ciał nigdy nie odnaleziono, więc nie jest to takie pewne. W każdym razie pojawiały się też poszlaki, że być może jednak nawet przeżyli. Rodzice, znaczy rodzina w zasadzie, braci, którzy uciekli, dostawała podobno tajemnicze kartki świąteczne, które mogłyby sugerować, że jednak się gdzieś zaszywają zwyczajnie i udało im się uciec, chociaż to by było naprawdę imponujące.
0: To jest naprawdę imponujące, zważywszy w ogóle na cały plan tej zawieruchy, ponieważ ci więźniowie za pomocą tak naprawdę własnoręcznie wykonanych narzędzi wydrożyli otwory wentylacyjne, żeby uciec. Następnie, to też w ogóle jest hit, stworzyli swoje własne atrapy, uwaga, z mydła i z prawdziwych włosów, ponieważ w zakładzie więziennym także był salon fryzjerski. No i tak właśnie stworzyli takie swoje, można by było powiedzieć właśnie, chciałam powiedzieć maskotki, ale może nie maskotki, tylko bardziej takie właśnie manekiny, atrapy. No i w noc właśnie tej ucieczki podłożyli je pod poduszkami, wyglądali jakby spali, więc naprawdę no jest to nie lada wyzwanie. Oprócz tego, no słuchajcie, przez to, że to była wyspa, oni musieli jakoś przez tą wodę przepłynąć i wykorzystali do tego własnoręcznie wykonany ponton z kamizelą przeciwdeszczowych, które ukradli, więc naprawdę no myślę, że tutaj kreatywność to na najwyższym poziomie.
1: Tych płaszczów było ponad 50, więc na pewno dużo siły wymagało cała ta inicjatywa, więc tym bardziej totalny szacunek dla nich, mimo że byli złodzieżkami i wiadomo złymi ludźmi, bo byli w więzieniu, ale mam nadzieję, że są teraz safe and sound.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: mówi zastępcy prezydenta.
1: Dym nad Umultowską.
0: Nowe pociągi dla kolei wielkopolskich.
1: Pogoda na dziś.
0: Poznań ma nowych zastępców prezydenta miasta po odwołaniu Mariusza Wiśniewskiego oraz rezygnacji Jędrzeja Solarskiego z powodów zdrowotnych i rodzinnych. Prezydent Jacek Jaśkowiak zdecydował o powołaniu Bartosza Derecha i Magdaleny Pietrusik-Adamskiej.
1: Bartosz Derech od blisko 20 lat pełni funkcję wójta gminy Rogietnica. Aby objąć stanowisko zastępcy miasta prezydenta miasta Poznania, będzie musiał zrzec się swojego mandatu.
0: Nowe obowiązki rozpocznie 1 lipca.
2: Przepraszam. Panie prezydencie, 6901 mieszkańców gminy Rokitnica głosowało na pana w ostatnich wyborach. Co im pan chce teraz powiedzieć?
3: Że jestem po bardzo trudnej decyzji. To nie była łatwa dla mnie decyzja, że rezygnuję w trakcie kadencji.
1: Mówi Bartosz Derech. Jak podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania o wyborze zdecydowała przede wszystkim determinacja i gotowość do podjęcia nowych działań.
4: Koordynacja zadań związanych z kryzysem uchodźczym w Ukrainie, ale także dużo czasami ataków medialnych związanych z realizacją

0: realizacją zadań, co jest naturalnym na naszych stanowiskach, jednoznacznie potwierdziły, że daje radę i mam nadzieję, że tak dalej będzie.
1: Wspomniała Pani o możliwym powrocie.
2: Drugą nową zastępczynią została Magdalena Pietrusik-Adamska, dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Stanowisko obejmie już 11 czerwca, przejmując obowiązki po Jędrzeju Solarskim. Podczas konferencji prezydent odniósł się także do wyzwań, jakie czekają nowych współpracowników.
3: Nowi zastępcy mają odpowiadać m.in. za sprawy społeczne, zdrowotne, kulturę oraz część

0: COP podpisała umowę z firmą Stadler na zamówienie 10 takich pociągów z opcją zamówienia takiej samej liczby składów.
1: Koszt zamówienia to 553 miliony złotych. Po jego ewentualnym rozszerzeniu wzrośnie do ponad miliarda. Zamówione pojazdy to ciągi filtr cechujące się lekką aluminiową konstrukcją, niskimi kosztami eksploatacji i wysoką efektywnością energetyczną. Na wielkopolskich torach ujrzymy je od 2028 roku.
0: Pojadą w tradycyjnym dla spółki dobrze znanym pasażerom biało-czerwonym malowaniu.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: No jak widać za oknem, dzisiaj trochę pada. No mam nadzieję, że wybraliście się, drodzy słuchacze, z jakąś parasolką, ewentualnie z kapokiem w zasadzie, bo takie są tutaj warunki, że ciężko inaczej się poza dom wybrać. W każdym razie, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to to, że mamy aktualnie około 12 stopni Celsjusza, do mniej więcej 16 dobije. W najcieplejszym momencie dnia będzie to około godziny 15, natomiast około godziny 17, potem będzie to już zwalniać, będzie spadać w dół i około godziny 23, około 11 stopni możemy się spodziewać.
1: Wiatr średni, w porywach szybki, wręcz wilgotność będzie w ciągu dnia utrzymywała się na dość wysokim poziomie, więc dziewczyny, jeżeli macie ochotę zrobić sobie jakąś ciekawą fryzurę, to może przemyślcie, czy jest to na pewno dobry pomysł, ponieważ no, wilgotność w dniu dzisiejszym temu absolutnie nie sprzyja.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: There's no going back.
1: Katy Perry z utworem Dark House na antenie Radio Meteor, a o Katy Perry też głośno za sprawą troszeczkę piątkowego wystąpienia, które będzie miało miejsce w Los Angeles w ten piątek właśnie, za sprawą mundialu, ponieważ Katy Perry właśnie wystąpi tam jako jedna z wielu gwiazd amerykańskiej muzyki pop. Niemniej jednak my przechodzimy do Was właśnie z największym hot take'iem sportowym, jeśli chodzi o obecne newsy, czyli o Mundial 2026, który wzbudza naprawdę rekordowe kontrowersje. No i też jestem ciekawa tego, jak Polakom też będzie się oglądało ten Mundial, zważywszy na to, że Polska niestety w nim nie wystąpi. Pamiętamy przede wszystkim marcową porażkę ze Szwecją 2-3 i niestety brak zakwalifikowania się do Mundialu. Niemniej jednak będzie to na pewno wyjątkowy Mundial, ponieważ weźmie w nim aż 48 drużyn udział, więc naprawdę są to rekordowe liczby.
2: Wyjątkowe kontrowersje, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko zainteresowanie tym mundialem jest dużo niższe niż w którymkolwiek w historii. Już 4 lata temu były takie głosy, że przez to, że jest w Katarze i tak dalej, to jest takie miejsce niepiłkarskie, jakieś w ogóle bez sensu, sportswashing i tak dalej, że już wtedy były pewne bojkoty, ludzie mieli to trochę gdzieś i zwyczajnie nie oglądali, natomiast teraz jest jeszcze gorzej, bo Stany Zjednoczone są jeszcze bardziej, znaczy jeszcze mniej w zasadzie związane z piłką nożną, może Meksyk trochę bardziej, natomiast Stany Zjednoczone są tym głównym aktorem w tym wszystkim i na to wszyscy
1: Stany
2: zwracają
1: Zjednoczone, tak,
2: uwagę.
1: Meksyk i Kanada.
2: Tak,
1: prawda?
2: I Kanada. Natomiast, no tak jak mówię, mam wrażenie, że nikt nawet nie zauważył, że te mistrzostwa się powoli zaczynają, nawet mimo, że tych drużyn jest 48, ale dobre wieści dla Polaków są takie, że mają komu kibicować chociaż, bo przecież i Kurakao się zakwalifikowało, i Uzbekistan, i wiele innych wspaniałych drużyn, więc myślę, że taki meczek o 3 w nocy, 3:30 ewentualnie, bardzo dobrze siądzie dla każdego Polaka.
1: No trzeba też przyznać, że nigdy wcześniej Mundial nie trwał tak długo i nie miał aż tak wielu uczestników, ponieważ też w ogóle mecze będą się rozgrywać na 11 stadionach, co jest też dość sporą liczbą. A już pierwszy mecz dzisiaj o godzinie 21 czasu polskiego stoczy Republika Północnej Południowej Afryki z Meksykiem, więc naprawdę będzie się działo dzisiaj jeszcze raz o godzinie 21. No a co tak naprawdę zmierzania się będzie wiele, ponieważ grup jest tak naprawdę od A do L. O tym więcej dowiecie się jeszcze od nas po krótkiej przerwie, ale myślę, że takim przedsmakiem też, który chcemy Wam tutaj dać, są właśnie te takie troszeczkę polityczne zamieszki, które właśnie niestety z tym sportem się mieszają, albo stety, ale o tym, tak jak już wspomniałam, za chwilkę.
2: Nie wiem, czy wiesz, Haniu, jeszcze ostatnia rzecz na ten moment. Republika Południowej Afryki wydaje się być całkiem dobrym krajem piłkarskim. Nie? Mieli tam mundial lat temu, 16 chyba, i tak dalej, i tak wydaje się, że w miarę całkiem dobry. Ale była najgorszym krajem w kwalifikacjach w tym roku, z których się zakwalifikowały.
1: Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dzisiaj, więc myślę, że to godzina 21 przed telewizorami i sprawdzamy to.
2: Będziemy.

0: Wracamy do tematu tegorocznego mundialu, który zaczyna się tak naprawdę już dzisiaj i wprawia nas w takie dość ciekawe nastroje. Myślę, że takie nastroje też trochę niepokoju związane przede wszystkim z konfliktem Stanów z Iranem. Do kwalifikacji tak naprawdę... Przez kwalifikację przeszła drużyna irańska i to budzi niemałe frustracje, czy właśnie niepokoje, ponieważ no, to bezpieczeństwo tutaj w czasie turnieju może być gdzieś zagrożone. Ciekawe jest też, że rzeczywiście Donald Trump zgodził się na udział tej drużyny i ten mecz rozegra się drużyny irańskich właśnie na stadionach w Stanach. I tak naprawdę wiza tych zawodników obowiązuje tylko i wyłącznie w dniach tych meczów. Czyli tak naprawdę jak zagrają mecz swój ostatni, to tego samego dnia też muszą wyjechać z kraju.
1: Była całkiem intrygująca sytuacja z Iranem, ponieważ w momencie, kiedy był jeden z ostatnich meczów kwalifikacyjnych, mecz Bośni i Hercegowiny wraz z Włochami i Włochy przegrały ten mecz, to wiele osób nadziało się na taki cynk, że być może powstanie dodatkowa kwalifikacja i zamiast Iranu będzie turniej o miejsce właśnie na Iran. Miały w nim stoczyć bój właśnie chociażby Polska czy Włochy o ten ostatni spot turniejowy. Jednak, jak się okazało, faktycznie Iran na te mistrzostwa poleciał. Dostał się, nawet wpuszczono, z tego co wiadomo, zawodników, co też nie było takie pewne, bo chociażby zawodnicy z Afryki byli bardzo mocno prześwietlani na lotnisku, nawet dopiero co po wyjściu z samolotu. Jeden z sędziów somalijskich ich nawet nie został dopuszczony kompletnie, mimo że miał paszport dyplomatyczny, taki niebieski, który go upoważnia do wstępu w zasadzie wszędzie, gdzie tylko by chciał, ale jednak dla pana Big D nie starczyło to. Nie, Donald Trump nie wpuścił go do swojego kraju.
0: Ja myślę, że też może być głośno też o polityce międzynarodowej Trumpa związanej z właśnie traktowaniem imigrantów. Myślę, że ta sprawa się będzie przez mundial w Stanach też jak najbardziej nagłaśniać. No przecież pamiętamy, jak to było w Katarze przed 4 laty, gdzie zwracano też uwagę na chociażby łamanie praw człowieka, pracowników, którzy pracowali właśnie podczas przygotowań do tej wielkiej imprezy. Donosząc też, że naprawdę niektórzy byli traktowani bardzo, bardzo okropnie. No ale tak, kontrowersje trwają. Też sporo osób mówi, że zdecydowanie za dużo zespołów pojawi się na tegorocznym mundialu.
1: 48 zespołów, co przekłada się na to, że po fazie grupowej nie będzie jednej ósmej finału, a jedna szesnasta, co oznacza, że będzie jeszcze więcej. Tym bardziej jest to problematyczne, że w Stanach Zjednoczonych jest zwyczajnie w niektórych z tych miejsc, na których są stadiony, w jednym z tych 11 rozcianych po trzech krajach, jest tam zwyczajnie po prostu piekielnie ciepło i gorąco, co będzie miało, myślę, niebagatelny wpływ na większość zawodników, szczególnie tych, którzy nie są specjalnie przystosowani do takich temperatur. Na przykład jak przylecieli teraz bodaj Norwegowie do Stanów Zjednoczonych, to jak tylko by słońce wyszło, to od razu zaczęli się opalać, bo u nich to jest, wiesz, tak nie
0: luksus.
1: Ma.
0: No, nie ma czegoś luksus takiego. No ale też dużo osób spekuluje, że jakby poziom, który dowiozą zawodnicy, też nie będzie jakiś spektakularny, ponieważ mundial trwa długo, jest to na pewno intensywny czas. Też nie ukrywajmy, że sezon już naprawdę też dał w kość większości gwiazdorom piłki nożnej, więc myślę, że to też będzie ciekawe doświadczenie dla nich, żeby jeszcze po tak intensywnym sezonie zagrać tak wielkie mecze. Ale oprócz tego wysokie ceny biletów, to też wzbudza kontrowersje, ponieważ niektóre wejściówki, na przykład na półfinał w Teksasie, kosztują po 2,5 tysiąca dolarów, a ceny wzrosną nawet do ponad 11 tysięcy, więc jest to naprawdę fenomenalnie wysoka cena.
1: wybitnie wysoka cena. Jak sama FIFA mówiła, wiele biletów było sprzedanych po $60, jednakże śledztwa niezależne dziennikarskie dowiozły i jak się dowiadujemy, to tych miejsc piekielnie drogich też jest mnóstwo. Zresztą sam finał w tych najlepszych miejscówkach idzie po prawie 2,5 miliona dolarów, nie tysiąca, a miliona. Nawet sam Donald Trump, który pieniędzy ma nawet nie jak lodu, a nie wiem czego, ale dużo ma pieniędzy w każdym razie, mówi, że nie zapłaciłby za to.
0: No jest to dość wysoka cena, ale też zważywszy na to, być może, że być może jest to jeden z ostatnich, jak nie ostatni mundial takich piłkarzy jak chociażby Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. No ale właśnie, jestem ciekawa, jak też Argentyna sobie poradzi w tegorocznym mundialu, czy obroni ten tytuł, czy będziemy mieć tytuł innego mistrza. No to myślę, że tylko trzeba usiąść przed telewizorem i się dać przekonać.

0: A my z tematów sportowych przenosimy się nieco na nasze polskie grunty i wspominamy kultowy serial Rancho, który kultował w latach 2006-2016 i naprawdę oglądalność tych sezonów w tym czasie wzrastała naprawdę do nawet ponad 8 milionów widzów, co jest naprawdę ogromną liczbą, ale nie o tym, a o tym, że Rancho wraca, ponieważ już 9 czerwca, kilka dni temu, ruszyły pierwsze zdjęcia do kontynuacji tego serialu.
1: Zapowiada się kolejny 11 już sezon po 10 latach posuchy. Prawdziwa ranchomania trwała od lat 2006-2016, bo tak jak mówisz, miliony Polaków zwyczajnie to oglądały. Teraz można pomyśleć, ostatnio taki duży event, jak Maja Chwalińska była w finale Rolanda Garrosa, no to wówczas niecały milion Polaków zebrał się przed telewizorami wszystkich możliwych stacji, więc tutaj jest sporo tego więcej. Natomiast no, nie obeszłoby się to bez jakichś kontrowersji, bez podziału wśród fanów, no czy też kibiców i oglądaczy.
0: I w tym miejscu muszę się ciebie zapytać, Bartku, bo ty jesteś takim nieskromnym fanem serialu Rancho. Co ty właśnie myślisz na ten temat? Ponieważ wiele internautów tutaj, jak sam widzisz, melduje, że dla nich Rancho bez brakującej obsady to nie to same Rancho. Bo przecież pamiętamy odejście Pawła Królikowskiego, który także miał tam swoją główną rolę. Później także Franciszka Pieczaka i to Rancho gdzieś tam teraz, myślę, będzie próbowało tą fabułę rozgrywać bez nich. Jak myślisz, uda im się to wszystko zrobić?
1: Wiesz co, właśnie problem jest taki, że nie chcą tego ograć bez nich, tylko właśnie z nimi i do tego zrobiono tak zwany recast, więc będą po prostu nowi aktorzy w ich ciele, co prawda to nie jest nowość, nawet nie w nowość w tym serialu, bowiem już pan Franciszek Pieczka był zmiennikiem, bo już zdążył wcześniejszy członek tak zwanej ławeczki, zdążył niestety odejść od nas. No i teraz tak samo pan Franciszek, który miał już 100 lat na końcu tego serialu, co ważne, więc teraz będzie miał 110 lat i mimo to zamiast zwyczajnie dać panu Pieczce odejść godnie z jego ostatnimi słowami, które powiedział na koniec sezonu 10 podczas Wigilii, które pięknie wybrzmiewały, pięknie połączyły Polaków, piękne słowa zostały powiedziane, no to jednak zostało ogłoszone, że Daniel Olbrychski zagra pana Japycza. No kurczę, nie wiem co o tym myśleć, bo nie ujmuję wielkiego aktorstwa panu Danielowi, natomiast myślę, że to było całkiem niepotrzebne. Myślę, że można było po prostu to ograć fabularnie i nie robić takich przekrętów.
0: Ja myślę, że tu tych wakatów pojawiło się sporo, bo nawet scenarzysty niestety nie ma już z nami, więc scenariusz do tegorocznego czy następnego po prostu sezonu opracował syn poprzedniego
1: scenarzysty.
0: Scenarzysty, dziękuję. Marcin Grębowicz, więc myślę, że te tutaj ruszady, jest ich sporo, ale ten 11 sezon ma tak zwieńczyć w 6 odcinkach właśnie tą całą fabułę i domknąć wszystkie wątki, więc mam nadzieję, że chociaż mam nadzieję, nie mam nadziei, myślę, że te kultowe sceny z tej ławeczki na pewno będą powracać, kolejne cytaty na pewno gdzieś tam się będą pojawiać. No myślę, że to jest taki naprawdę taki polski serial z krwi i kości.
1: Tak, to jest definicja.
0: I to czuć.
1: Zobaczmy, to jest definicja polskości. Ale powiem ci jeszcze, jak już mnie tak nazwałeś nieskromnym fanem, to jeszcze ci powiem, że swego czasu po zakończeniu 10 sezonu miał powstać film Rancho, który właśnie też miał te wszystkie wątki niedokończone dokończyć, ale nie powstał ze względu na to, że nie było Kusego, że pan Królikowski zmarł. Jednakże, no właśnie, dlatego nie powstał. A jednak sezon 11 powstaje, mimo że sytuacja jest taka sama, a nawet jeszcze gorsza, bo jeszcze mniej osób z oryginalnej obsady jest, stąd też myślę, że całkiem uzasadnione obawy wśród komentujących i oglądających. Czy będzie to swoisty skandal w rodzinie, przekonamy się już, mam nadzieję, że w miarę niedługo, chociaż dopiero zaczynają kręcenie, więc powiedzmy, że dajemy im ten czas na dopracowanie tego, doszlifowanie.
0: Tak, też na pewno
1: diamentu.
0: Na rozgrzanie się, no. Powrót do całego skryptu też musi być na pewno ciekawym doświadczeniem.
1: Zobaczymy.

0: Californication od Red Hot Chili Peppers. Wybitna piosenka o zachodnim wybrzeżu. Teraz my
1: czerwone,
0: przenosimy się na...
1: gorące papryczki już za nami, a my się przenosimy...
0: Na wschodnie wybrzeże Polski.
1: Tak, na wschodnie wybrzeże Polski, a dokładnie do Podlasia, gdzie niestety, jeżeli znacie kogoś z Podlasia, to po prostu odpuśćcie mu przez te kilka dni, ponieważ myślę, że kontekst z nimi może być nieco utrudniony, ale to nie za taką sprawą błahą, ponieważ w dniach od dzisiaj, tak naprawdę 10 do 11 czerwca do jutra, służby będą organizowały tak zwane ćwiczenia Blackout 26, gdzie po prostu będą sprawdzać umiejętność współpracowania samorządów, instytucji, ogólnie służb podczas kryzysowych sytuacji. Więc tutaj mieszkańcy też są proszeni o takie zachowanie takiej poufności, nierozszerzanie tych informacji, bo przede wszystkim wszystko ma być sprawdzone w takim, powiedzmy, lokalnym ogródku.
0: Na szczęście nie całe Podlasie jest tym zaafektowane, bowiem jest to tylko kilka gmin. Konkretnie Mielnik, Turośń, Kościelna, Poświętne, Suraż, Łapy i największa z tych wszystkich, czyli Łomża. Więc osób dotkniętych będzie być może 30, może 40 maksymalnie, więc to nie jest aż taki duży problem. Natomiast warto mieć to z tyłu głowy, że przy okazji ewentualnej awarii nie będzie to prawdopodobnie awaria, a jedynie sprawdzenie, natomiast warto też mieć zawsze lampkę z tyłu głowy, że może coś się dzieje.
1: Może coś się dzieje, albo może po prostu te ćwiczenia są na takim zaawansowanym poziomie, ponieważ w ogóle w samych ćwiczeniach uczestniczyć będą takie jednostki jak chociażby Państwowa Straż Pożarna, Policja, w ogóle Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Sama kwestia tego, że Podlasie ma swoją Brygadę Obrony Terytorialnej, jest dość robiące wrażenie, i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, więc ogólnie wszystko brzmi poważnie. Ten cały blackout, tak można by się, tak trochę ludzie się śmieją, ale wszystko brzmi poważnie.
0: No, jest czego się obawiać na pewno, więc drodzy słuchacze, jeśli akurat jesteście w Turośni, Kościelnej lub w Surażu, no to sorry memory, ale Radio Meteor chyba nie posłuchacie mimo wszystko.

0: Remontowe plany ZTM.
1: Plażowe emocje nad Rusałką.
0: Startuje letnia pływalnia miejska.
1: Nie ma co rozpaczać, mleko się rozlało.
0: Przed nami czas remontów wielu linii tramwajowych. Obecnie trwają prace w rejonie Ogrodów i węzła Żeromskiego. W czerwcu dojdzie do remontu na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego.
1: Przez 4 tygodnie żaden tramwaj nie pojedzie na Junikowo. W tym samym czasie remonty obejmą ulicę Zamenhofa na Ratajach. Dojdzie do wymiany torów na odcinku od ronda Starołęka do osiedla Rzeczpospolitej. Prace na tej trasie również powinny potrwać około 4 tygodnie. W lipcu możemy spodziewać się remontu tunelu na Franowie.
0: Wymienione zostaną szyny na Łukach za centrum handlowym M1 oraz między przejazdem a przystankami Szwajcarska. Tramwaje nie będą kursowały na odcinku od osiedla Lecha do Franowa.
1: Te roboty potrwają około 6 tygodni.
0: Od 12 do 14 czerwca nad jeziorem Rusałka odbędzie się Lotto Plaża Wolności Poznań 2026. Ponad 100 zespołów z Polski i zagranicy będzie rywalizować w jednej z eliminacji mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
1: Na poznańskich boiskach będzie można zobaczyć czołowych polskich zawodników, a także gości m.in. z Czech, Litwy, Ukrainy i Libanu. Rekordowe zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy przygotowują aż 6 boisk do rozegrania kwalifikacji i turnieju głównego.
2: Dla mnie niezwykłą wartością jest to, że poprzez takie wydarzenia również upowszechniamy sport wśród dzieci i młodzieży. Ale oczywiście liczymy też na to, że dzięki nowej infrastrukturze, dzięki tego typu wydarzeniom poziom sportowy się zwiększy. Będziemy mieli reprezentantów, medale również z olimpiady będziemy przywozić. To oczywiście, na to też liczymy.
0: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania. Wśród faworytów znajdują się zarówno czołowe polskie pary, jak i zawodnicy związani z poznańskimi klubami.
1: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, a nad Rusałką nie brakuje również rodzinnej atmosfery i kibiców śledzących zmagania z trybun.
3: Ta potrzeba ruchu w takiej formie jest fajna dla ludzi. Nie chodzi o aspekt wielkiego wyczynu i sportu, ale o sam ruch na piasku i budowania sylwetki i zdrowia.
0: Mówi Damian Lisiecki, organizator Lotto Plaży Wolności. Finałowe mecze kobiet i mężczyzn zaplanowano na niedzielę 14 czerwca. Tego dnia poznamy zwycięzców poznańskiej odsłony eliminacji mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
1: Wstęp jest bezpłatny, a materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Letnia pływalnia miejska wystartuje od nadchodzącego weekendu. Mieścić się będzie na Łazarzu przy ulicy Kasprowicza.
1: Do niedzieli 21 czerwca będzie działać w godzinach od 12 do 20, natomiast od 22 czerwca będzie czynna już od godziny 9. Koszt biletu normalnego na pływalnię to 24 zł, a ulgowy kosztuje 17 zł. Na zniżkę mogą liczyć także posiadacze karty dużej rodziny, poznańskiej złotej karty.
0: Wejście po godzinie 18 będzie tańsze, kosztować będzie bowiem 13 zł. Uczestnicy programu OK Poznań wejdą na basen za złotówkę. Sprzedaż prowadzona jest przed wejściem na pływalnię oraz na stronie tobilet.pl.
1: Na trasie Grażyna Osiek w powiecie kościańskim doszło wczoraj do nietypowego zdarzenia. Jak udało się do tej pory ustalić, 29-letnia mieszkanka gminy Czepin, kierująca autem osobowym, wykonała nieprawidłowy manewr wymijania, przez co kierowca cysterny z mlekiem zjechał na pobocze i do rowu.
0: Pojazd z cysterną przewrócił się na bok, jednak na całe szczęście mleko z cysterny nie wylało się. Kobieta kierująca osobówką została ukarana mandatem za swój wyczyn.

0: Nowy Dwór Mazowiecki. Po ilości słów zawartych w tym mieście można pomyśleć, że jest jakiś Holender, jakieś miasto holenderskie, ewentualnie mieszkanie z Holandii, natomiast nie, jest to miasto w województwie mazowieckim, które ma... Tak się nazywa, po prostu Nowy Dwór Mazowiecki. W każdym razie ma ona pewien problem, ponieważ są tam deweloperzy.
1: Właściwie można było wręcz powiedzieć patodeweloperzy. Myślę, że to określenie też gdzieś tam w eterze krąży, a no przy tym rzeczywiście deweloperze to no jest to wręcz takie, może nie kluczowe, ale idealnie się wpasowuje właśnie w tą nomenklaturę. Ale o co chodzi? Jeden z deweloperów, który buduje tam właśnie osiedle w tym naszym dworze mazowieckim, nowym dworze mazowieckim, nie dostał pozwolenia, żeby na swoim osiedlu tereny zielone troszeczkę inaczej poprzerabiać, ponieważ na nich znajdowały się piękne drzewa, a dokładnie dęby. Takiego pozwolenia na wycinkę tych drzew nie zdobył, ponieważ no, przede wszystkim były to naprawdę takie dorodne wręcz, pisze burmistrz miasta, drzewka. No i o ten wniosek się nie doczekał, no ale on wymyślił inny patent, jak obejść te wszystkie zasady, właściwie nie obejść, tylko je po prostu złamać.
0: Można je zwyczajnie poprzewracać koparkami, które przy okazji ma przecież na podorędziu, ma na swojej funkcji. Co jeszcze jest całkiem intrygujące, jest to, że dużo miast generalnie teraz buduje takie nowe dzielnice, bo w Toruniu powstało osiedle młodych, pod Gorzowem w Wawrowie powstały moje Bermudy, natomiast to Nowodworskie, taki jest powiat miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powstaje osiedle o nazwie 17 dzielnica. Bardzo smutna nazwa, bardzo nudna moim zdaniem.
1: No taka zbyt zwyczajna.
0: No taka strasznie, strasznie bez polotu. Tym bardziej patrząc na to, do jakich środków jest w stanie powziąć te środki deweloper, żeby swój sukces osiągnąć, bo przewracanie dębów koparkami, i to takich bardzo zdrowych dębów koparkami, no to jest naprawdę, jak to powiedzieć, zacięcie, które jest godne podziwu.
1: Zacięcie, które jest godne podziwu, ale też, które jest bardzo kosztowne. Niemniej jednak może czasami warto po prostu wziąć pewną rzecz na klatę i pozostawić daną, no nie robić awantur, nie robić dram i po prostu cieszyć się ciszą, a teraz na antenie Radio Meteor Enjoy the Silence od Depeche Mode.

0: kawy myślę, że jeśli jeszcze nie wypite, to mogą być nieco zimne, niekoniecznie gorące, ale no cóż, tak to bywa, jeśli przez 3 godziny słucha się poranka w Radiu Meteor.
1: Przez 3 godziny poranek, ale też przez następne 3 godziny również KPW w składzie jeszcze do tej pory tajemniczym, ale myślę, że musicie po prostu zostać na antenie naszego radia, żeby się dowiedzieć. Niemniej jednak dzisiaj w ten czwartkowy, deszczowy poranek towarzyszyli wam
0: Bartek Łęczuk
1: i Hania Kubiak, i jak zwykle byliśmy tutaj dla was od godziny 7 i myślę, że dowieźliśmy wam dawkę takich, no, garści dobrych informacji.
0: Czy za tydzień uda się w pełnym składzie po raz ostatni? Zobaczymy. Tym razem się nie udało. Nadzieje były duże, ale nie tym razem, więc chociaż na finał, oby się udało. Tego nam i wam życzę.

0: Nie przystoi mi chyba witać, bo już przez ostatnie trzy godziny.
1: Witałeś.
0: No właśnie. Dlatego ja was nie witam, ale oddaję ci głos.
1: No dzień dobry, witam się z wami ja serdecznie. Nazywam się Michalina Tołaczewska, jest 10.07 i to zwykle ze mną słyszycie się w czwartki właśnie od tej godziny. Zwykle jest ze mną Agnieszka Tułacz również, ale akurat dzisiaj jej z nami, słuchajcie, nie ma, ale jest ze mną Bartek Łańczuk.
0: To ja witam, dzień dobry, nowe ciocie, nowi wujkowie. Tomy.
1: Dokładnie tak. I dzisiaj troszeczkę zaczarujemy antenę Radia Meteor, żebyście mieli dobry, może nie poranek, ale przedpołudnie. I zaczaruje was też również na pewno Lady Gaga ze swoim już powiedziałabym hitem, czyli Abracadabra.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Pozdro.
5: Dziękujemy.
4: Pozdro, dzięki. Słuchajcie, mamy czwartek, to oznacza,
5: jest
4: że
5: to
4: jest czwarty dzień tygodnia.
5: Tak!
4: Tak.
5: Przepraszam, to mnie zawsze bardzo ekscytuje, że czwartek jest czwarty i nadal mi to nie przeszło. Bo nie mają tego w angielskim.
4: Nie mają, bo oni nie mają też liczby 4. Oni mają 4.
5: Ojejku.
4: No tak,
5: czwartek jak 11 czerwca.
4: Ale też mają czwartek w Anglii pod inną nazwą i tak się teraz zastanawiam, do czego ono może nawiązywać i nie wiem, do czego może nawiązywać.
5: Nie ma rzeczy.
4: Będzie jak pierwszy, ale to będzie też nie miało sensu, jak first day, ale to też by nie miało sensu, bo jest czwarty.
5: No właśnie, to jest strasznie głupie i żaden...
4: Chyba, że pierwszy z nich był czwartkiem, jak Bóg stworzył Ziemię. Tego szóstego dnia.
5: Jedyne, co ma sens w nazwach angielskich dni tygodnia, to jest niedziela, bo niedziela jest w jakikolwiek sposób powiązana z... To źle zabrzmi. Jedyną, jakkolwiek powiązane są z tradycją chrześcijańską i z tego się wzięło Sunday, bo reszta dni tygodnia absolutnie nie ma sensu i są losowymi słowami wyplutymi z generatora.
4: Tak często u nich bywa.
5: Głupie.
4: No to jest głupie, ale to ogólnie jest głupi język też.
5: To prawda.
4: Bo tam bardzo dużo języków naraz się starło i też takich najgorszych, jakie mogły.
5: To prawda, francuski...
4: Niemiecki...
5: No...
4: Celtycki...
5: Nie fajna
4: dużo,
5: sprawa.
4: Dużo ciężka sprawa, no, też łacina.
5: Słuchajcie, w taki czwartek, 11 czerwca, jak codziennie ktoś ma jakieś święto i ma swoje święto, bo ma na przykład imieniny, a dzisiaj imieniny obchodzą Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, ale także na przykład, Bartek, co jeszcze?
4: Flora, Radomiła i Fortunat.
5: No to dzisiaj życzymy wszystkiego dobrego dla jubilatów, na przykład dla Radomiła. Radomił Wit. Chciałam właśnie powiedzieć, że jemu wszystkiego najlepszego życzymy. Życzymy najlepszego również Florze z Wings. To była ulubienica, myślę, że wielu, szczególnie małych dziewczynek, które oglądały właśnie tęże kreskówkę.
4: Jest jeszcze chociażby Felix, kot słynny z reklamy Felix.
5: O, właśnie, tak.
4: Ale jest też
5: Felix z klanu.
4: Tak, jest, tak?
5: Był Felix w klanie, tak. Nie był za fajny.
4: Przykra sprawa. Ale był też Jan, imię wielu papieży, imię Jana Pawła II.
5: Też z klanu.
4: Ale też był na pewno Jan... Był na pewno jakiś Jan.
5: Jan Paweł.
4: No i był Jan Paweł,
5: drugi.
4: Nawet drugi. No ale też wielu Janów bez Pawłów.
5: Jan Chrzciciel. Albo Jan Paweł Salomon, któremu też życzę wszystkiego najlepszego w imieniny.
4: Też, jemu zawsze.
5: Tak.
4: No cóż, mamy też parę dni, ale o tym już było na poranku, więc nie ma co się rozwodzić. Poza tym może, że po raz drugi jeszcze przypomnę, że jest Międzynarodowy Dzień Zabawy i Międzynarodowy Dzień Rysia, natomiast Dzień Komornika Sądowego nie jest międzynarodowy.
5: Nie jest międzynarodowy, ale i tak komornikom bym rzekła, że życzymy wszystkiego miłego, dlatego że to jest trudna praca, trudny kawałek chleba i często muszą robić rzeczy, których ja bym w życiu nie zrobiła, bo byłyby dla mnie za trudne.
4: Też mają złą famę, więc warto ich wspierać. To są kanarzy trochę. Robią coś, co muszą, a może nie bardzo chcą. Wiecie, ciężko sprawicie, rozumicie. Wspierajcie komorników. Komorniki mają nawet swoją gminę.
5: Mają komorniki swoją gminę i to, co powiedzieliśmy o komornikach sądowych, to jest wyraz naszej miłości, nieco dziwnej, bym rzekła. Dlatego teraz na antenie Radia Meteor Depeche Mode i Strange Love.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Już za kilka sekund 10:30, a to oznacza, że czas na ostatnie w tym dniu wydanie Wuchty Wieści, na które zapraszają Michalina Dobaczewska i przede wszystkim Bartosz Łęczuk.

0: poznańskiej F-16 w użyciu.
1: Niespodziewana pomoc razy dwa.
0: Na Ramowice bogatszy ochotnik.
1: Pogoda na jutro.
0: Na drogowym lotnisku Terwow na Finlandii wylądowały polskie samoloty F-16 z 31. bazy lotnictwa taktycznego oraz M-346 Bielik z 41. bazy lotnictwa szkolnego.
1: Operację przeprowadzono w ramach sojuszniczych manewrów powietrznych Ramstein Flak 2026, co wiązało się z tym, że piloci musieli widowiskowo wylądować na standardowym pasie drogowym. Równolegle sprawdzono też działanie personelu technicznego, który odpowiadał za odtworzenie gotowości maszyn do startu w warunkach polowych.
0: Ćwiczenia te mają na celu również polepszyć zdolność do szybkiego rozproszenia polskiego lotnictwa na wypadek braku możliwości operowania z lotniska macierzystego.
1: Dziś na wniosek marszałka Marka Woźniaka Zarząd Województwa w uzgodnieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego podjął uchwałę w sprawie powołania Adama Banaszaka na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
0: Pan Adam Banaszak przedstawił bardzo obiecujący autorski program działania Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Jego fachowe wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz wiedza powinny zapewnić właściwe funkcjonowanie tej instytucji, jej dalszy prężny rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy administracyjnej i stricte artystycznej, mówi marszałek Marek Woźniak.
1: Nowy dyrektor został powołany na czas określony, 5 sezonów artystycznych, czyli od 1 września 2026 roku do 31 sierpnia 2031 roku.
0: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach ruszyli na pomoc potrąconej ciężarnej łani.
1: Jak się okazało, po przybyciu na miejsce mundurowi mieli już dwa zwierzęta na głowie. Świadek zdarzenia, który znajdował się na miejscu, zauważył bowiem w pobliskim rowie nowonarodzone ciele. Jak się okazało, zwierzę przyszło na świat bezpośrednio po potrąceniu łani.
0: Dzięki szybkiej reakcji oraz zaangażowaniu policjantów młode zwierzę otrzymało niezbędną pomoc i szansę na dalsze życie.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
3: No i jeżeli chodzi o tę pogodę, słuchajcie, na jutro, no to co by tu powiedzieć? Czy jest jakoś świetnie? No powiedziałabym, że świetnie nie jest, bo maksymalnie 18 stopni Celsjusza w okolicach godziny 14 na naszych termometrach, ale to przychodzi w tandemie z zachmurzeniem i dość wysokim mimo wszystko ciśnieniem, które maksymalnie osiągnie 1020 hektopaskali.
0: Ale trzeba to mimo wszystko patrzeć na to w pewnym kontekście. Nie ma tutaj żadnej próżni, bo dzisiaj pada, co oznacza, że jutro nie pada, więc pogoda jest całkiem dobra, jeśli spojrzymy na to z tej strony. W każdym razie wiatr około 4 węzłów. Mniej więcej na kierunku południowo-wschodnim tutaj będzie nieco podróży po nieboskłonie, zależy w której godzinie dnia patrzymy. Wilgotność będzie całkiem spora, mimo braku zachmurzenia. Zachmurzenie będzie, ale nie będzie deszczu. O godzinie 15 osiągnie ono 67%.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: mamy dla was alert. Nowy trend na TikToku ma miejsce. Czy taki nowy znowu, to nie wiem, ale podobno nowy, a chodzi dokładniej o polowania na butelki kaucyjne.
1: Jesteśmy jak najbardziej na tym hype wagonie.
0: Partycypujemy.
1: Partycypujemy jako Radio Meteor. Ten hashtag jest nasz, przejmujemy go. W każdym razie właśnie, plastikowe butelki, metalowe puszki, wszystko co ma na sobie znaczek kaucja 0,50 zł, ewentualnie 1 zł, to już na tych szklanych. Natomiast no, jest to zdecydowanie imponujące, co ludzie potrafią osiągnąć.

0: i mając trochę samodeterminację, zaparcia i bezrobocia.
1: Tak, a chodzi dokładniej o TikTokera DJ-a Iskrę, który po gdańskim Mystic Festiwalu zarobił ponad 600 zł, bo wybrał się z dużym workiem na śmieci właśnie na miejsce tego festiwalu i zebrał te wszystkie puszki, butelki i inne rzeczy, które możemy oddawać do butelkomatów, no i sobie chłopak troszkę zarobił.
0: Ja nie powiem, że nie jestem również podobny trochę do DJ-a Iskry, bowiem na poznańskich juwenaliach, które były jakiś czas temu, były rozdawane za darmo puszki z napojami, które były kaucyjne. Natomiast problem był taki, że ochrona nie przepuszczała ludzi pomiędzy obszarem oddawania tych napojów, a sceną, co oznaczało, że niektórzy bambicy, że tak powiem, ludzie niedoświadczeni, zostawali ograbieni ze swoich puszek, natomiast ja, znając piłkę, trzymałem je w kieszeniach i nie znaleziono moich puszek, więc 4 złote zainkasowałem wychodząc z tego festiwalu.
1: Wysyłam gratulacje, ale Dziękuję. Nie wiem, czy wiesz, pojawił się też kontrtrend i ludzie...
0: Tak, ludzie wypalają i zamazują kody kreskowe. To jest żałosne, to jest okropne. Nie wiem, jak można
1: Dlaczego?
0: To jest wow. Rozmawiałem o tym swego czasu z redaktorem Konradem Dębińskim, to było 2 dni temu, i on również był wzburzony.
1: Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak robią, bo generalnie rzekłabym, że no mimo wszystko, że ta kaucja nie powinna wyglądać w taki sposób, że my musimy zapłacić więcej, żeby dostać z powrotem nasze pieniądze, to jednak to jest overall dobra rzecz dla planety i dla nas, więc no nie... Tak nie róbcie.
0: Nie róbcie tak.
1: Proszę.
0: Miejcie w swoim życiu pewien poziom. Wow, dzięki.
1: To było smooth.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Dziękujemy za pozdrowienia, ale nie wiemy, czy pan Skubas jest z Krakowa. Ja nie wiem na przykład, czy ty wiesz, masz takie informacje?
7: Tak, ja wiem, słuchaj.
6: Sprawdzam.
7: Słuchaj. Czekaj, bo coś nie łączy.
6: Okay.
7: Jest z Lublina.
6: Okej, pan Skubas jest z Lublina. No dobrze. Czyli nie jest na bieżąco z tym, co ma miejsce w Krakowie, a w Krakowie mają miejsce dosyć ważne, bym powiedziała, kampanie. Tak chyba mogę powiedzieć w liczbie mnogiej. Chodzi o kampanię na prezydenta miasta Krakowa po tym, jak z tego stanowiska w referendum został odwołany Aleksander Miszalski, czyli dotychczasowy prezydent miasta Krakowa. I jedną z kandydatek jest pani o wybitnej, bym rzekła, historii, czyli Marianna Schreiber.
7: Myślałem, że jej nazwisko jest wybitne.
6: Tak, no tak tego to nie wiem, bo nie chcę oceniać.
7: Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale aktualnie w wyścigu o fotel prezydenta jest 18 osób.
6: Oh God.
7: 18 osób chce walczyć o ten stołek, chociażby Marian Banaś, czy Aleksandra Owca, czy Darek Gosek-Popiołek. Dużo jest osób, ale no właśnie, Marianna Schreiber, która kupiła sobie koszulkę z napisem Polskość to normalność. Bardzo jej ładnie w tej koszulce, jest taka czerwona.
6: No właśnie, i też ma taką, nie kupiła, bo to jest spod wygenerowaną sztucznej inteligencji.
7: Kurka.
6: Tak.
7: Ale ma też taką spódnicę ludową, taką krakowską.
6: No, ma, a przynajmniej to, co wypluła sztuczna inteligencja, ma właśnie taki strój, słuchajcie. No bo o to też poniekąd chodzi. Marianna Schreiber zapowiedziała kandydaturę na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. No i właśnie wygenerowała spot w sztucznej inteligencji. I w tymże spocie zapowiada na przykład zdjęcie z budynków miejskich flag Unii Europejskiej i Ukrainy.
7: I powieszenie dwóch flag Polski, żeby podkreślić, jak bardzo polskie jest to miasto, ale co ważne, ten klip sfinansowano ze środków własnych. Więc tutaj chociaż przynajmniej żadnych dotacji ze strony państwa nie było, wielkie brawa. Cały budżet 2,50 i nie wiem co jeszcze.
6: I wiara w siebie
7: została sfinansowana przez panią Mariannę. Być może jakieś środki od byłych mężów, tutaj nie chcę nic spekulować. Natomiast no cóż, wielkie brawa.
6: Wiemy także, że poza zdejmowaniem flag i wieszaniem dwóch polskich, notabene w ogóle mi się to kojarzy z jakąś sytuacją, która totalnie mogłaby mieć miejsce w ranczu, Marianna Schreiber zapowiedziała również na platformie X, dawniej Twitter, że chce między innymi darmowej komunikacji miejskiej dla najmłodszych i likwidacji strefy czystego transportu, a pod jej rządami Kraków będzie polski i normalny.
7: O ranczu jeszcze sobie porozmawiamy.
6: Oj, tak.
7: Za minut parę, może paręnaście, może nawet i parę dziesiąt, ale wróci ten temat. Na pewno...
6: Musi.
7: Zawsze musi. Tak wilki też czasem wracają. Normalnie, jak jest watacha. Nie, to tak jak ptaki migrują, to wilki też wiedzą mniej więcej, gdzie są i wracają na swoje miejsce. Nie wiem, czy wiedziałeś.
6: To prawda, no. Wilki w watasze migrują, wracają i tak dalej.
7: I stamtąd się wzięły samiec alfa, samiec beta i samiec sigma akurat nie, ale samiec alfa, które nie mają przełożenia na ludzi, ale na wilki mają.
6: Mhm.

0: byłam dzieckiem, to w wielu takich amerykańskich, na przykład disneyowskich serialach, był koncept zabierania przez rodziców swoich dzieci do pracy. Kojarzysz?
1: Był taki, tak.
0: W Polsce nigdy tego nie było. Znaczy, moi rodzice mnie zabierali do pracy, ale nie dlatego, że był jakiś specjalny dzień tego tytułu. Ale można powiedzieć, że coś takiego chyba ma miejsce w polskim Sejmie, bo poseł Łukasz Mejza zabrał do swojej pracy, no może nie swoje dziecko, ale Danila Magikala.
1: Jest parę takich osób na naszych pasmach, czy to porannych, czy to KPWowskich, które są takie rodzinki, takie naprawdę wybitne persony. Chociażby wspomniana już Mariana Schreiber, czy właśnie Łukasz Mejza, który w nieco innym anturażu dzisiaj, bo dzisiaj nie popyla aż tak szybko jak zwykle, bo idzie na pieszo. Natomiast po salach sejmowych wraz z Danielem Magikalem właśnie.
0: No w ogóle jest to absolutne, bym rzekła, szaleństwo. Jeżeli ktoś nie zna postaci Daniela Magikala, no to jest to pionier i prekursor gatunku pato streamingu w Polsce. Czy za to trzeba chwalić i doceniać? Raczej uważam, że nie mimo wszystko, ale trzeba to koniecznie w tej sytuacji wspomnieć. No i wow.
1: Ale trzeba docenić jego poświęcenie i determinację w swojej pracy.
0: Tak,
1: myślę, że tak, bo zawsze mam w głowie tę pamiętne pierwszą czy drugą galę Fame MMA, na której walczył i złamał sobie nogę. Wszystko dla sportu, wszystko dla swojego kontentu, no wielkie brawa, myślę, że się należały mu wtedy, czy teraz nie do końca, no bo jednak trochę zmienił swoją działalność gospodarczą, już nie robi śmiesznych filmów, tylko już nie robi.
0: No
1: już jest
0: nie.
1: Nuda.
0: A dlaczego w ogóle Daniel Magikal akurat się tam pojawił? No bo słuchajcie, w Sejmie aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu karnego i ten projekt właśnie zakłada kryminalizację rozpowszechnienia na żywo treści przedstawiających przestępstwa lub ich upozorowania. I właśnie takie treści bardzo często na tych pato streamach się pojawiają.
1: Swego czasu Daniel Magikal wrzucał bardzo, nawet tak na swoje standardy, kontrowersyjne treści, co związało się z tym, że dostał zwyczajnie blokadę i na YouTubie, i na TikToku, czym bardzo hełbił się wtedy Robert Biedroń, bo on bardzo też był przeciwko Danielowi Magikalowi jako twórcy internetowemu i w sumie sobie przypisywał nawet to, że dzięki niemu zbanowano go. Czy to koniecznie dzięki niemu? Może nie, ale był ze Słupska, więc warto go docenić.
0: No pewnie jakiś wkład to miał, bo faktycznie Robert Biedroń był bardzo zaangażowany w tę walkę, ale ciekawostką jest to, że partnerka Daniela Magikala, czyli Natalia Magikal, to nie jest nazwisko, ale wiecie o co chodzi, zapowiedziała, że będą wchodzić na drogę sądową z europosłem Biedroniem. Więc sprawa jest, bym rzekła, dosyć gorąca, grzejąca i szalona. A dlaczego zaprosił go akurat Łukasz Mejza? Dlatego, że Łukasz Mejza również ma właśnie za niedługo zadebiutować we Freakfightach.
1: Tak, we Freakfightach w tej samej federacji zresztą z Jackiem Murańskim, postać znana bodajże w kategorii boksu.
0: Brudnego
1: boksu, tak. Dokładnie tak. Zobaczymy, kto wygra w sądzie. Dużo jest tutaj jeszcze niewiadomych, dużo jest pojedynków. Warto każdy z nich prześledzić, myślę.
0: Ale chcę tylko rzec jedną rzecz i za jedną rzecz tak minimalnie, mimo wszystko, docenić państwo Magikal, bo w rozmowie z mediami w trakcie swojej wizyty w Sejmie powiedzieli, że planują założyć fundację działającą na rzecz osób wychowywanych w alkoholu i wpłacać tam pieniądze ze swoich walk właśnie we Freakfightach. Jeżeli to będzie miało miejsce, to skoro już muszą koniecznie takie rzeczy robić, no to mimo wszystko uważam, że lepiej, żeby te pieniądze właśnie szły na takie rzeczy.
1: Wzruszyłem się.
0: Tak.
2: Radio Meteor.

0: Baron Trump, najmłodszy syn Donalda Trumpa, pozazdrościł najmłodszemu Polakowi w Polsce, Krzysztofowi Ibiszowi, i wydaje swój własny napój.
1: Jest to prawda, tak jak najbardziej. Chodzi o markę Solos, słuchajcie.
0: Chyba Sojos. Tak, po hiszpańsku.
1: No tak, ale tak jest napisane, to tak sobie przeczytałam. No ale bardzo możliwe, że masz rację, bo ty znasz hiszpański, ja natomiast nie znam i bardzo nie lubię tego języka. Donald Trump, mający 20... Donald, nie, Baron! Baron Trump, mający 20 lat, wraz ze swoimi znajomymi ze szkoły, a dokładniej z New York University Stern School of Business, założyli właśnie markę napojów, słuchajcie. Z grupą bliskich przyjaciół w wieku od 19 do 23 lat. I tak jak powiedział Baron Trump, też dosyć istotnym faktem było to, że wszyscy pochodzą z południowej Florydy. Nie wiedziałam, że przy robieniu biznesu aż tak liczy się nasze pochodzenie i to aż z taką dokładnością co do szerokości geograficznej, także szaleństwo. No i jest to napój inspirowany życiem właśnie mieszkańców Florydy. Napój o smaku, uwaga, ananasa, kokosa i yerby mate. Ciekawostka. Albo yerby mate, jak już jesteśmy tacy drobiazgowi, jeżeli chodzi o wymowę. I ten właśnie napój zawiera organiczną brazylijską yerbę mate, aromaty ananasa i kokosa, cukier trzcinowy, surowy miód, a także ekstrakt z owocu mnicha.
0: Nie wiadomo, jakiego mnicha.
1: No właśnie, to jest problem.
0: Może to jest Gucci mnich.
1: No właśnie.
0: W każdym razie jest drogi. Jest drogi. Baron Trump nie szczędzi. Nie szczędzi na swoich florydzianinach. I 12 puszek, to nie jest tak dużo, kosztuje $39. To może też nie brzmi zbyt dużo, ale dla osób, które nie wiedzą, jaki jest aktualny kurs dolara, to około 140 zł polskich za 12 puszek, czyli to jest prawie 12 kwadrat, czyli mniej więcej 12 zł puszka kosztowała w Polsce.
1: Wow. Ten napój jest dostępny też tylko w jednej wersji smakowej, więc jeżeli ktoś już kupuje ten zestaw, zgrzewkę, opakowanie, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, to musi być faktycznie bardzo zadedykowany, bo niczego innego raczej nie posmakuje. A nie posmakuje dlatego, że twórcy stwierdzili, że na tyle długo pracowali nad recepturą, która ma być czysta, która jest funkcjonalna, smaczna i pasuje do stylu życia w słonecznym stanie, że no po prostu pod jej decyzję, że skoro wyszło nam coś tak dobrego, to niczego innego nie robimy.
0: Ale jeśli ktoś ma przy okazji za dużo pieniędzy przy sobie i bardzo lubi Barona Trumpa lub jego przyjaciół lub markę Sojos, no to może sobie przy okazji kupić też bluzę lub torbę plażową lub czapkę typu trucker. Problem jest taki, że bluzę już nie ma w sprzedaży, już jest wyprzedana, niestety, natomiast czapki jeszcze są, po torby też jeszcze są i też są piekielnie drogie, bo to bluza prawie $100, czapka 30, natomiast torba 80.
1: Absolutne szaleństwo. Nie jest to pierwsza działalność biznesowa Barona Trumpa, też warto to wspomnieć, bo wcześniej współtworzył firmę kryptowalutową World Liberty Financial, słuchaj. I właśnie przy tej firmie współpracował ze swoimi starszymi braćmi.
0: No to zmienił towarzystwo trochę. Czyli nie lubił się chyba.
1: No i nawet w nieruchomościach pracował, tylko ten projekt został zamknięty. No, czy liczymy na to, że jak to mówiłeś?
0: Sojos.
1: Że Sojos się nie zamknie aż tak szybko? Nie wiem, wy sami to ocencie. Ja wiem w sumie tyle, że Sojos brzmi trochę jak Selgros.
0: Trochę tak.
1: No nie?
0: A to chyba francuski akurat.
1: Nie wiem.
0: Selgros.
1: Nie wiem, wiem, że Filip Koliński, którego serdecznie pozdrawiam, często chodzi tam na zakupy.
0: A może tam kupisz lody Wilisz?
1: Nie.
0: To akurat niemieckie.
1: Nie, to wągrowieckie.
0: No to po niemiecku.
1: No dobra.
0: Wągrowiec też.
1: Niemiecki?
0: Wagrownik chyba się nazywał po niemiecku.
1: No okej, ale chodzi o to, czy wiesz.
0: Co? Czy Niemcy zakładali?
1: No nie czy zakładali, tylko czy jest faktycznie niemiecki.
0: No to trzeba będzie to wyjaśnić na pewno.
1: Wrócimy do tego.
0: No to tak, Wangrawic się nazywał. A potem Eisenbrück. Dużo nazw.
1: Szaleństwo. No, w każdym razie my zaraz skonsultujemy się z specjalistami do spraw wągrowca, a tymczasem mówimy wam dobrze, tak jak Happy Set.
2: Autopromocja.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Rafał Rogiński z Szaj Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia.

0: na naszej antenie The Smashing Pumpkins, ale wydaje mi się, że takie rozmiażdżanie dyni może być trochę takim doświadczeniem katarzis. Jak się bardzo denerwujesz, to możesz to zrobić. I teraz na przykład powinni to robić Albańczycy.
1: Tak, ale też od razu pomyślałem sobie o tym, że trochę to jest taki modus operandi tej audycji, bo już było o baronie Trumpie i teraz będzie o zięciu Trumpa, a wiadomo, jakiej karnacji jest Donald Trump.
0: Pomarańczowej.
1: No, to jest takie trochę Smashing Pumpkins.
0: Aha! Fajne. Ej, strasznie mądre, Bartek, brawo. No ale wracając, tak, zięć Donalda Trumpa i Albania. Otóż Komisja Europejska zobowiązała właśnie to państwo do przeprowadzenia oceny środowiskowej budowy kurortu na obszarze chronionym Wiosa Narta. Jest to inwestycja właśnie zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.
1: I protestują przeciwko niej tysiące Albańczyków. To jest bardzo dużo Albańczyków naraz. Urzędnicy?
0: Ciekawe, czy Dua Lipa też?
1: Nie wiadomo. W każdym razie urzędnicy, jak to mają w zwyczaju, przypominają, że są pewne przepisy i trzeba tych przepisów właśnie nie unikać, tylko się stosować, do nich przestrzegać. Szczególnie unijnej polityki klimatycznej, która jest jednym z warunków przyjęcia potencjalnie Albanii do wspólnoty. No i tutaj pojawia się problem, bo kurort pana Kushnera ma powstać na chronionym obszarze Wiosa Narta i bezludnej wyspie Sazan na Adriatyku, to jest koło Albanii. I to jest teren, na którym mieszkają chociażby foki, żółwie czy flamingi. No i stąd też te protesty.
0: Jak najbardziej. Albańczycy sprzeciwiają się tej budowie ze względu z jednej strony na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ale też dlatego, że może ona zniszczyć tereny nęgowe flamingów. Więc no, dosyć byłoby to bardzo przykre i też pojawia się tutaj ciekawy wątek korupcyjny. To też tak lekki foreshadowing tego, że będziemy mówić o ranczu, a w ranczu korupcja miała miejsce oczywiście, bo zarzucają właśnie tenże czyn premierowi Albanii, czyli Ediemu Ramie.
1: Ciężka sprawa na pewno. Senator Bernie Sanders też się pojawia w tej dyskusji, jest jedną ze stron, też jest przeciwko Trumpowi, co nie jest specjalnie dziwne. Natomiast on sam mówi, że tych osób, które wyszły na ulicę, było nie tysiące, a ponad 100 tysięcy. To jest trochę wyższa magnituda jednak osób przeciwko działalności pana zięcia Trumpa, pana Kushnera. Odniósł się też Guillaume Mercier, rzecznik Komisji Europejskiej.
0: O proszę. No,
1: kolejny
0: niesamowita.
1: Francuz.
0: Oj, to akurat najgorzej. Właśnie on powiedział, że no, oczywiście wspiera działania społeczności albańskiej i podpisuje się pod tym, że Albania powinna powstrzymać się od działań, które mogą podważyć wypełnienie tych kolejnych już warunków dołączenia do wspólnoty. Dodatkowo oczekują, że albańskie władze podejmą bezzwłoczne działania. Minister środowiska Albanii zapowiedział także przeprowadzenie oceny środowiskowej inwestycji pana Kushnera i jej budowa została do końca przeprowadzenia ekspertyzy wstrzymana.
1: Pojawia się tutaj również Wojciech Szewko, czyli patron audycji Stan Rzeczy w każdą niedzielę o godzinie 16 na antenie Radia Meteor i on mówi, że rząd albański ogłosił w zasadzie zatrzymanie prac nad projektem Kushnera i Iwanki oraz zawieszenie projektu. Tłumy, czyli ci protestujący, namawiają powrotu do domu, dopóki projekt nie będzie całkowicie anulowany. Więc dumny naród albański jak zwykle dowozi. Możemy tylko się cieszyć, że tak blisko są.
0: Tak.

0: Lewitujemy, słuchajcie. A wiecie, kto jeszcze lewituje? Prawdopodobnie Honorata Skarbek, która została stalkerką.
1: I to nie byle kogo. Słuchajcie, Honorata Skarbek zadarła ze złym fandomem. To jest cytat. Bo w swojej stalker era wybrała sobie, żeby stalkować k-popowych idoli. Tak jak swego czasu Little Monster 96 stalkowała Justina Biebera, tak Honorata Skarbek wybrała sobie nieco bardziej wschodni kierunek. Ale nie jak Kazachstan, jak Kuba Lubawy, ale właśnie Korea Południowa, jak Lena Czerniak.
0: A wiesz, że w tym roku minie dokładnie 10 lat od dotknięcia dłoni Justina Biebera przez Angelikę Muchę?
1: Tak?
0: Tak.
1: To już strasznie dużo czasu.
0: No strasznie dużo czasu.
1: Ona się popłakała po tym, nie?
0: Tak.
1: Wow.
0: Jest ciekawe, czy Honorata Skarbek też tak ma. No bo słuchajcie,
1: co za czasy.
0: Honorata Skarbek faktycznie wiadomo, że jest fanką K-popu, ale generalnie no gwiazdy mają też swoich idoli, gwiazdy mają ludzi, których lubią słuchać. Tylko szkopuł robi się tutaj dlatego, że faktycznie przez fandom jest podejrzewana o stalkerstwo, bo sobie tak podąża za tymi swoimi celebrity crushami, jak to mówimy. Regularnie jeździ na występy artystów. Oczywiście ten fenomen jest ogromny i jest taki, no, dosyć zrozumiały, bym rzekła, ale faktycznie no, jest to już troszeczkę, bym rzekła, śliskie, ale Honorata się troszeczkę próbuje usprawiedliwić i powiedzieć, że spokojnie, kochani, ja wam przyniosę koszulkę z koncertu i wam wyślę i wam zrobię rozdanie na platformie społecznościowej i będzie git.
1: Ja myślę, że można rozgrzeszyć w tym momencie Honkę Biedronkę. To jest jej oficjalna ksywka, czy tak ją nazwali tylko? Bo jest piekielnie śmieszna.
0: Ona ma chyba taką nazwę znowu na jednej platformie społecznościowej, wiesz?
1: No ja mega nie znam. To jest jedyna Honorata w historii, jaką znam. I też jej za bardzo nie znam.
0: Pamiętam, że ona... Ona miała jakąś ksywkę, jak wydawała muzykę tak bardziej... bardziej aktywnie. Ale to nie była Honka Biedronka? I na platformach społecznościowych ma teraz Honka Biedronka.
1: W porządku. W porządku. Tutaj jeszcze jest taka informacja, że jesteś upokorzenie jakieś jest. Nie, i że Honka Biedronka nie miała żadnych screenów dowodowych i ich nie pokazała i została przyłączona do Makówki Music.
0: Czemu?
1: Nie wiem.
0: Też zrobiła Ironmana?
1: Nie, właśnie... Właśnie chyba chodzi o to, że Makówka Music też nie pokazała żadnych screenów dowodowych.
0: Aha.
1: A powinna. Tak rozumiem.
0: No po Ironmanie pokazała.
1: Tak. I 67 była w swojej kategorii.
0: Tak.
1: Niesamowite sprawa.
0: Ale to nie jest segment Ewy Makówki. Jak będziecie bardzo chcieli, drodzy słuchacze, to jeszcze do niego wrócimy. Ale tymczasem czas na segment dobrej muzyki, słuchaj.
1: Tak, jak co 5 minut mniej więcej. Mhm.

0: Finn, Travis Scott i Playboy Carti, powiedziałabym, że już szlagier, a jak mówimy o szlagierach, no to też nie sposób właściwie nie wspomnieć pewnej eurowizyjnej artystki, czyli Blanki Stajkow.
1: I co jeszcze ważniejsze, polski Travis Scott, Malik Montana. Byli razem w związku.
0: Czy oni byli Kylie Jenner i Travisem Scottem?
1: Tak.
0: Wow. No, posłuchajcie. Otóż jakiś już czas temu, wydaje mi się, że nawet to mogło być jakiś rok temu, dużo mówiło się w kuluarach o tym, że Blanka i Malik Montana pozostają ze sobą w romantycznej relacji. Oni tego nigdy nie potwierdzili, ale też nigdy jakoś się nie ukrywali ze swoimi uczuciami, bym powiedziała. I byli tacy bardzo milusińscy.
1: Jeździli razem na wakacje.
0: Tak.
1: I byli widywani podczas schadzek na mieście.
0: To już jest znak, być bliska przyjaźń, ale to mogło być coś więcej.
1: No, oni totalnie to już jest małżeństwo prawie.
0: No, ja uważam, że jak się z kimś spotykasz na mieście, to już to co najmniej pierścionek na ręku.
1: I zostawiali sobie wymowne komentarze pod postami.
0: No.
1: Nawzajem. No. On jej, ona jemu, więc to jest, wiesz...
0: I słuchajcie, jak udało się ustalić redakcji Pudelka, więc wiemy, że źródło jest jak najbardziej rzetelne, no prawdopodobnie ta już miłosna sielanka się zakończyła, a związek przeszedł do historii.
1: Blanka śpiewała z dużą emfazą na te słowa. Każda walka z tobą sprawia, że bardziej cię chce. Nie potrafię odejść, nawet jak doprowadzasz do łez. Chcę, żeby nam wyszło. Nie zastąpi ciebie milion. Z tobą sobie wyobrażam przyszłość. I to było o Maliku.
0: Wow.
1: Montanie.
0: Szaleństwo. No ale niestety, okazało się, że ktoś potrafi odejść nawet jak doprowadza do łez, nie wiadomo kto. A nie, właściwie to wiadomo kto, bo inicjatorką rozstania miała być właśnie Blanka. I to jeszcze śmieszniejsze jest, jeżeli sobie pomyślimy o tym tekście, który zacytowałeś.
1: Zupełnie mnie to nie dziwi, bo Blanka swego czasu w wywiadzie powiedziała, że Malik Montana jest mega dżentelmenem. Tu znowu jest emfaza na mega dżentelmenem.
0: Mega?
1: Mega.
0: Mega dżentelmenem?
1: Tak, tak powiedziała.
0: Wow.
1: Więc on by tego nie zrobił.
0: No, wiemy, że się rozstali, że inicjatorką rozstania była Blanka, jednakże nie wiemy dlaczego. To jest akurat duży kłopot. Wiemy tylko, że pod koniec maja Malik Montana został przyłapany podczas nocnego wyjścia, które zakończyło się dopiero nad ranem. I wiemy również, że balował w towarzystwie tajemniczych kobiet. Z jedną z nich wsiadł do auta i odjechał z klubu. Więc kto wie...
1: Może nie mógł prowadzić po prostu.
0: Ona też chyba nie prowadziła.
1: Odjechał.
0: No może ją podwoził do domu, no.
1: Nie no, ona jego.
0: No to może się podwozili nawzajem.
1: Bo on wsiadł do auta. To chyba tajemnicza kobieta. Nie ma co strząsać.
0: Tajemnicza kobieta, tak. No w każdym razie, jeżeli ten związek miał miejsce, to już się skończył. Jesteśmy ciekawi, co było powodem, ale pewnie za jakiś czas się o tym dowiemy.

0: nędza, żałość, nieszczęście, niedola. Tak można przetłumaczyć słowo misery na język polski i to właśnie wam zwiastujemy, jeśli jesteście...
1: No właśnie nie.
0: Nie?
1: No właśnie nie.
0: No to zależy.
1: No nieszczęścia, nędzy i misery na pewno nie będzie dzisiaj i jutro na kampusie Morasco.
0: No chyba, że ktoś nie lubi, jak jest głośno na przykład.
1: No to wtedy,
0: albo
1: no to wtedy
0: ciepło.
1: No to wtedy okej, okay. No bo słuchajcie, chodzi nam głównie o to, że jeżeli jesteście mieszkańcami Piątkowa, Moraska, Różanego Potoku, Różany Potok to jest Morasko, prawda?
0: Tak.
1: No, to co?
0: Radojewo jest chyba blisko, bo tak. Ma taką samą nazwę.
1: Morasko-Radojewo, tak.
0: Jest Morasko, chyba taka miejscowość, taka wioska. No nie wiem, gdzie jeszcze można.
1: No w każdym razie, jeżeli w tej części miasta bywacie, mieszkacie i tak dalej, to może być troszkę głośno, słuchajcie, ponieważ dzisiaj ma miejsce coroczne, tradycyjne ognisko akustyków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a poza tym jutro również są dwa duże, bardzo ważne wydarzenia, bo po pierwsze na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest grill wolontariuszy, na którym osoby najbardziej zaangażowane w życie wydziału, osoby, które pomagają, wspierają i są po prostu, będą jutro nagrodzone podczas właśnie tego corocznego, tradycyjnego grilla. I ja. Kolejna rzecz, słucham?
0: Ja.
1: Ja też tam.
0: Tak? No. Będziesz tam?
1: Nie będę, bo jest równolegle inne wydarzenie, na którym muszę być, ale zostałam zaproszenie.
0: Ja też dostałem, ja będę.
1: Okej, to akurat fajnie, bo równolegle jest również coroczny grill radiowy, grill Radia Meteora, właściwie grill. I zaczniemy sobie go o godzinie 19:00, rozdamy, słuchajcie, rozdamy srebrne meteory, czyli nagrody dla osób najbardziej zaangażowanych, najlepszych w danej kategorii. Tych kategorii troszeczkę jest, więc można to trochę zająć, no a potem czas na integrację i na świetną zabawę, więc jeżeli jesteście mieszkańcami tych rejonów, no to szykujcie się, że może być trochę hałasu.

0: Teraz informacja dla was na taką, bym powiedziała, poważną nutę, na poważną notę, bo miała miejsce dosłownie chyba wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, wielka akcja polskiej policji i prawie 2000 osób zostało w wyniku tej akcji zatrzymanych. Była ona wymierzona w osoby poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury, a brało w niej udział 24 503 funkcjonariuszy w całej Polsce.
1: Całkiem dobre ratio osób zaangażowanych w to i osób złapanych, bo jak teraz tak na szybko liczę, jeśli to były 2000 osoby złapane, no to mniej więcej 12 osób na jedną. To jest całkiem nieduży wydział policji ewentualny, więc całkiem dobrze to zostało tutaj rozegrane. To była piąta ogólnopolska akcja policyjnych poszukiwaczy, więc to już nie pierwszy raz, nie drugi, nie trzeci i nawet nie czwarty, tylko właśnie
0: piąty.
1: 140 osób z krajów obcych. Nie z Polski, tylko z zagranicy. To też ważne. Może bardziej wtorkowy poranek by się tym zainteresował, ale to też ważne. W każdym razie 31 państw. Nie. 31 obywateli innych państw niż chociażby Ukraina czy Gruzja, ale dużo było Polaków też.
0: Tak, jak najbardziej. Co ważne i co warto podkreślić, policjanci zatrzymali również 4 osoby poszukiwane na podstawie europejskich nakazów aresztowania i czerwonych not Interpolu. Wśród osób zatrzymanych były poszukiwane też te osoby za najcięższe przestępstwa, na przykład narkotykowe, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za przestępstwa na tle seksualnym i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych.
1: Wow. To wszystko się tak rozmyło na tych osobach. To nie, że jedna osoba te wszystkie te, tylko dużo osób.
0: No tak, bo zatrzymanych prawie 2000. I ja chcę tylko rzec, że na pewno tam w grę wchodziły miliony monet, tak jak w piosence Mroza.
1: Tak?
0: No.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: Nico, Helena. No, wprawdzie na temat, na jaki chcemy z wami porozmawiać, no w tym temacie nie ma żadnej Heleny, z tego co mi wiadomo, ale jest ważna rzecz, słuchajcie. Po 10 latach Rancho wróciło na plan.
1: Są już na planie, a kibice, fani i widzowie, oglądacze różne są teraz aktualnie, jak to się mówi?
0: Słowa?
1: Słowa,
0: określenia?
1: Ale też...
0: Nastroje.
1: Stany. Nie wiem, czy słychać?
0: Słychać.
1: Okej. Okay. Różne są stany generalnie. Ludzi, którzy są zajawieni całą sytuacją ranczową. W każdym razie są podzieleni, że może być farsa, a może nie być.
0: To prawda i szczególnie wiele kontrowersji związanych jest z zastąpieniem Franciszka Pieczki, który grał rolę Stanisława Japecza, Danielem Olbrychskim. Bo co ciekawe, z informacji, które podał nam reżyser, to nieżyjący już scenarzysta Rancha, który napisał również właśnie ten nowy sezon pod tytułem Zemsta Wiedźm, nie uśmiercił żadnego z bohaterów. Nawet nie zostali uśmierceni bohaterzy, których odtwórcy nie żyją w życiu prawdziwym. Czyli na pewno możemy się spodziewać Kusego, na pewno możemy się spodziewać również właśnie Stacha Japycza w roli Daniela Olbrychskiego, chyba że na przykład Daniel Olbrychski zostanie jakimś krewnym Japycza, a Japycz gdzieś pojechał do sanatorium czy coś.
1: To jest ciekawe, bo już sam Pieczka przecież zastępował Niemczyka.
0: Tak, dokładnie.
1: To jest podwójny recast.
0: No.
1: To raczej niespotykane na skali światową.
0: I oni też byli o tyle... No nie, to była o tyle ciekawa sytuacja, że znowu Franciszek Pieczka nie zastąpił w 100% Leona Niemczyka, dlatego że nie przejął jego roli, tylko po prostu zagrał jego krewnego.
1: Tak. Może to samo będzie.
0: No właśnie, to mnie ciekawi, czy

0: faktycznie to będzie tak, że czy to będzie tak, że ta rola zostanie przejęta, czy Daniel Olbrychski będzie nową postacią, ale powiązaną z Ławeczką i ze Stachem Japyczem. I bardzo mnie ciekawi to, co się wydarzy z Kusem, ale najważniejsze jest już na planie i jest na miejscu. Pies hot dog jest.
1: Jest. I nasz reporter, mam nadzieję, też będzie jakiś.
0: Na pewno.
1: Jakiś się uda.
0: Na pewno, koniecznie.
1: Mam nadzieję też, że ktoś, jak był ten casting, nie? Słynny, no. Na ten sam, też ktoś się zgłosił.
0: Nie odpowiedzieli mi.
1: A zgłosiłaś się?
0: Tak. Oczywiście, że się zgłosiłam. Halo.
1: Ja myślałem o tym, totalnie, ale uznałem, że...
0: Nie bym chciała. Ale drodzy słuchacze, może wy będziecie statystami w ranczu. Jeżeli możecie nam o tym powiedzieć, no to koniecznie to zróbcie i do nas napiszcie, na przykład na radiometeor.uam. My się podzielimy wtedy chętnie waszą historią na antenie.
1: Albo ewentualnie na radiometeor.pl/pkp.
0: Tak.
1: To też jest opcja.
0: Meteor@amuedo.pl/pkp.
1: Tak, dokładnie.

0: Kto późno wstaje?
1: Ja wstałam późno, Bartek natomiast wstał bardzo wcześnie, bo był z wami od 7 rano. My mamy dla was jeszcze jednego szybkiego newsika, newsiora, a potem no to wiadomo. Nie wiem, czy kojarzycie takie persony jak Kacper Błoński i Yang Leosia. Oni byli parą przez pewien, wydaje mi się, że nawet dłuższy czas, ale już z tą parą nie są. I pojawiły się z tego powodu pewne zgrzyty.
2: I to takie całkiem spore, bo skończyło się na rozstaniu nawet. Co poskutkowało tym, że każdy poszedł w swoją stronę, co poskutkowało tym, że było dużo czasu na przemyślenia.
1: Dużo skutków.
2: Dużo skutków, naprawdę dużo skutków. Kiedyś na lekcjach historii trzeba było wypisać 3 skutki, a 3 przyczyny jakichś wydarzeń, to tutaj można wypisać 50.
1: Minimum.
2: W każdym razie, no jak sama Leosia mówi, to była swego czasu w Kenii, tak jak na przykład Marcin Dubiel, ale ona była nagrywać piosenki, a nie ratować biedne dzieci. Chociaż Marcin Dubiel też nie był tam ratować biedne dzieci. W każdym razie ona tam była nagrywać piosenki. I jak wróciła z tej Kenii, no to licząc, że jej ówczesny apsztyfikant Kacper będzie, wiadomo, pytał, co tam, jak poszło, ale super, pokaż,
1: może pokaż, co
2: nagrała.
1: Nie,
2: to ona to kompletnie gdzieś i w ogóle nie był zainteresowany, co ona tam robi, jakie piosenki nagrywa i miała takie wrażenie, nie wiadomo, czy poparte kompletnie, nie znamy tutaj statementu Kacpra, natomiast z jej perspektywy wyglądało to tak, że no, ona tam robi, rób se tam co chcesz, ja gram swoje, ty se rób, tam whatever.
1: Tak, i Leosia też w tym kontekście wspomniała o tym, że czuła się, jakby była zamknięta w złotej klatce. Po rozstaniu młoda Leokadia i Kacper Błoński się ze sobą spotkali i te rzeczy ponoć mieli wyjaśnić. Leosia doszła do wniosku, że Kacper po prostu potrzebuje w związku cheerleaderki, która będzie pracować w konkretnych godzinach, przygotowywać mu obiadek i jeździć z nim na koncerty, a nie kogoś, kto prowadzi równie intensywny, powiedzmy, koncertujący i muzyczny tryb życia.
2: No
1: i
2: nie zgrali.
1: Się zgodził.
2: Po prostu się nie zgrali. No. On potrzebował tego, ona potrzebowała czego innego. Tak bywa. Tak,
1: w życiu. I to jest okej. I w takich sytuacjach, jeżeli nie da się tego wyjaśnić i przegadać, to dobrym rozwiązaniem jest po prostu rozejście się w pokojowej atmosferze.
2: I tak było.
1: Dokładnie tak.
2: I my też tak robimy.
1: A mamy jakieś zgrzyty?
2: Nie, ale rozstajemy się.
1: Rozwodzimy się?
2: Nie, z wami to słuchacze się rozstajemy teraz.
1: No rozstajemy się, słuchajcie, w pokojowej atmosferze oczywiście. Radio Meteor nie przestaje grać, bo gra cały czas, więc dzisiaj koniecznie go słuchajcie. Ale to już jest koniec tego czwartkowego południowego pasma.
2: No już nie ma nic. Już.
1: No to jest już koniec. Nie ma już nic. Jesteście wolni.
2: My nie możemy iść, bo jeszcze musimy się przestawić.
1: Tak, więc dzisiaj przez te 3 godziny obrzucali was wręcz ciekawymi ciekawostkami, newsami i tego typu rzeczami. Bartek Łęczuk.
2: Michał Nowaczewska.
1: I pozdrawiamy.
2: Ale jeszcze, żeby nie było, czy to były ciekawe ciekawostki, to zostawiamy oczywiście wam do interpretacji.
1: No,
2: nie narzucamy wam żadnych przemyśleń co do tego, co usłyszeliście przez ostatnie 3, można nawet 6 godzin.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
5: Gitarowe hymny teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. No!

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocji. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. No.

chcesz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku!

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Notatki z Poznania.
3: Mamy dzisiaj czwartek, 11 czerwca, godzina 15.01, więc najwyższy czas na notatki z Poznania, które będą dla Was dzisiaj prowadzić.
4: Dominika Rosiewicz.
3: I Amelia Ogrodowczyk. Naszym realizatorem przez najbliższe dwie godziny będzie Kacper Pancewicz, a naszymi gościniami są dzisiaj Noemi Szafrańska i Kamila Rochna. Cześć dziewczyny.
5: Hej. Hej.
3: Dziewczyny są organizatorkami ogólnopolskiej konferencji naukowej Nieobecne kobiety w kanonach literackich, która odbywa się już jutro i pojutrze na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i przez najbliższą godzinę porozmawiamy sobie z nimi o tej właśnie konferencji.

0: Tak jak zapowiadałyśmy, wracamy do naszej audycji. Myślę, że dzisiaj bardzo ciekawej, ale najlepiej chyba dowiedzieć się na początku od naszych gości, czym tak naprawdę się zajmują, co studiujecie, czym się zajmujecie poza studiami. Czy możecie po prostu trochę o sobie opowiedzieć?
1: Jasne. My jesteśmy obie ze szkoły doktorskiej nauk o języku i literaturze i obie studiujemy literaturoznawstwo, jesteśmy na pierwszym roku. Zajmujemy się troszkę innymi rzeczami, bo Kamila...
2: Ja zajmuję się raczej XIX wiekiem, poezją i prozą równocześnie. Jestem też w zakładzie literatury pozytywizmu i młodej Polski. A Noemi?
1: Tak, ja siedzę bardziej w XX wieku i głównie w poezji, w kompozycji i piszę, mój doktorat będzie o poezji Iwaszkiewicza. Także tak, tym naukowo. A poza naukowo ostatnio mamy chyba obie ten sam problem, to znaczy stwierdziłyśmy, że mamy trochę za mało pasji i za mało rzeczy, które by nas od tego doktoratu odciągały. Także nie wiem. Jest rower, jest taniec.
2: Kamili. Jest bieganie.
1: A tak. Także troszkę próbujemy ze sportem.
3: No to myślę, że ta konferencja może być taką rzeczą, która, jeżeli dobrze rozumiem, trochę odciąga was od waszych doktoratów. Powiedzcie nam, czy jest to pierwsze tego typu wydarzenia, które organizujecie?
1: Tak.
2: Tak. To jest nasz debiut organizatorski, bo brałyśmy już udział w różnych konferencjach, oczywiście wcześniej, jako uczestniczki, prelegentki, a tym razem zdecydowałyśmy się zorganizować same takie wydarzenie i uczymy się tego od kuchni. Wchodzimy w szczegóły techniczne i dowiadujemy się, do kogo pójść, żeby załatwić różne rzeczy. Więc jest to pouczające od takiej innej strony właśnie, nie tylko naukowej, ale też praktycznej, jak załatwić pewne rzeczy. Więc tak, to nas zdecydowanie odciąga od czysto intelektualnej pracy.
0: Wiemy, że ta konferencja ma trwać 2 dni. Czy możecie coś zdradzić co do tego, jak będzie wyglądał jej program tego pierwszego i drugiego dnia?
1: Jasne. To już konkretnie powiemy, dlatego że...
0: I rozumiem, że jest to konferencja studencko-doktorancka.
1: Tak. Jest to konferencja studencko-doktorancka, bo chciałyśmy się po prostu otworzyć na młodych badaczy i badaczki, ale eksperci też, powiedzmy, będą obecni.
2: Tak. Tak, zależy nam na młodych głosach, które pojawią się w tej dyskusji, ale mamy też wsparcie eksperckie, nasze opiekunki, pani profesor Kuczyńska-Koszany, pani doktor Bąkowska, pani profesor Agnieszka Kwiatkowska, która otworzy jutro konferencję swoim referatem. Mamy też wsparcie innych, mamy panią doktor Rozalię Wojkiewicz, mamy panią profesor Przymuszałę, które będą prowadzić nasze panele, więc to jest ta nasza konferencja łączy pokolenia, mam wrażenie.
3: To w sumie poruszyłyśmy tutaj, wydaje mi się, trochę taki ciekawy temat, bo teraz bardzo dużo mówi się o polskiej nauce, ale w takim dość negatywnym kontekście. To znaczy, że jest niedofinansowana, że w ogóle doktorantom to się bardzo ciężko żyje. Czy mogłybyście coś powiedzieć na ten temat ze swojego doświadczenia?
1: Kamila, masz jakieś przemyślenia na ten temat?
2: Znaczy, możemy powiedzieć o tym chyba w kontekście tej inicjatywy, bo ta inicjatywa powstała w sumie z naszego czystego zaangażowania i chęci do zrobienia czegoś ciekawego i robimy to na tyle, ile możemy i poświęcamy tyle czasu i wysiłku, ile też wymaga od nas to wydarzenie. Nie mamy też żadnego dofinansowania, bo nie składałyśmy żadnych wniosków. Działamy w sumie z wpłat. Też starałyśmy się, żeby te wpłaty były minimalne. To znaczy, to nie jest zwykła cena, powiedzmy, za konferencję, a my jednak potrzebowałyśmy trochę środków na przykład wydruk pewnych rzeczy, czy przerwy kawowe i tak dalej. Więc to jest robione czysto chyba z pasji i zaangażowania.
3: Okej, okay, rozumiem. Nie, pytam tak tylko dlatego, że tak przynajmniej wydaje mi się, że jest to teraz bardzo nośny temat, plus obie jesteście doktorantkami, tak jak nam powiedziałyście, więc też fajnie jest usłyszeć taką perspektywę. No a do szczegółów programu i do tego w ogóle o czym ta konferencja będzie, wrócimy już za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wracamy do naszej rozmowy i wracamy do kwestii programu konferencji. Jak on wygląda?
2: Pierwszy dzień obrad otwiera panel pierwszy i to jest panel autorki epok dawnych. No i on nas przenosi w głąb historii literatury staropolskiej. To są pisarki, które twórczość realizowały na długo przed ukształtowaniem się nowoczesnego kanonu, a które z różnych powodów w tym kanonie znalazły się w sposób wybiórczy albo nie znalazły się wcale. Później będzie panel drugi, to są kobiece doświadczenia w literaturze XIX wieku. No i on się skupia na pisarkach, których twórczość często funkcjonowała w cieniu wielkich pisarzy epoki. I to będą zarówno jakieś kobiece biografie literackie, jak i pytania o to, w jaki sposób doświadczenie kobiecości kształtowało ówczesne pisarstwo, jak było przez krytykę literacką przyjmowane lub pomijane. Następnie mamy panel trzeci, on jest takim panelem czysto teoretycznym, to są wzorce kobiecości, budowanie kanonu. I panel czwarty to jest skala kobiecej wyobraźni. Więc to takie referaty pokazujące, jak szeroka, różnorodna była ta kobieca wyobraźnia, czego się jeszcze możemy z niej nauczyć. To jest dzień pierwszy.
3: Tak. Drugi dzień konferencji przyniesie kolejne cztery panele. Panel piąty i szósty to są panele dotyczące autorek XX wieku. I jest to rozległy przegląd pisarek z ubiegłego stulecia, których obecność w kanonie pozostaje nieproporcjonalna do znaczenia ich dorobku. Mamy tutaj referaty, które przybliżą też ich recepcję od pisarek częściowo obecnych w obiegu akademickim, przez te zepchnięte na margines, czy te, których dorobek wciąż czeka na rzetelne opracowanie i należne mu w historii literatury miejsce. Panel siódmy dotyczy przestrzeni kobiecej twórczości i on przeniesie uwagę z biografii jednostkowych na instytucje i na środowiska literackie, na czytelnie, na kluby książki czy akademickie ośrodki polonistyczne. I te referaty w panelu zaświadczą, że kobiety to nie tylko autorki, nie tylko pisarki, ale też aktywne uczestniczki i współtwórczynie życia literackiego, oczywiście często konsekwentnie pomijane. I panel ósmy, panel ostatni, strategie kobiecej nieobecności w literaturze, zawiera refleksje o automarginalizacji pisarek, o ich społecznej recepcji, o problemach też metodologicznych związanych z pisaniem historii literatury, która uwzględnia głosy kobiece. I to panel, który choć wieńczący naszą konferencję, to tak naprawdę w naturalny sposób otwiera rozmowę o tym, co dalej, czyli jakie narzędzia, jakie języki i jakie narracje są potrzebne, by historia literatury była pełniejsza.
1: Tutaj bardzo się przewija ta kwestia marginalizowania kobiet w literaturze. Dlaczego waszym zdaniem genialne pisarki z przeszłości, można powiedzieć, że lądowały na marginesie historii literatury? To też się przejawia przecież u was w tytule konferencji.
2: No to jest złożone pytanie, bo my dużo myślałyśmy też chyba o tym, jak wiele one same się ograniczały. Więc tutaj zaczęłybyśmy od tego, że często one po prostu uznawały, że to nie są teksty warte publikacji. Pisały je do szuflady, albo nie pisały wcale, albo pisały bardzo mało. Więc to jest pierwsza kwestia, a jeżeli już te teksty powstawały, to różnymi decyzjami nie były publikowane.
3: Tak, ja bym tutaj dodała jeszcze tą kwestię tworzenia kanonu, który bardzo często zamiast dopasowywać się do autorek, to sprawiał, że autorki przycinano, w cudzysłowie, do kanonu. Więc kiedy mówimy o Rzeszkowej czy o Konopnickiej, jako o tych wielkich pisarkach, którymi oczywiście były, i ja tutaj nie chcę ich w żaden sposób kwestionować, to bardzo często w tej powszechnej świadomości istnieją jako pewne wzorce, jako pewne ikony narodowe, które zostały odpowiednio sprofilowane, żeby takie być. I często pomijamy jakieś wątki niewygodne, czy jakieś wątki no właśnie pomijane w analizach i przymykamy na nie oko, zamiast się nim przyjrzeć.
4: A o tym, jak wygląda odzyskiwanie być może utraconej twórczości tych kobiet, o których mówimy, dowiecie się już za chwilę.

0: W rozmowie już zahaczyłyśmy troszeczkę o tą kwestię kanonu. A gdybym tak was dopytała, które może polskie pisarki czy poetki tak najbardziej ucierpiały na przestrzeni wieków przez ten tak surowo zdefiniowany kanon literacki? I o kim na przykład zapomnieliśmy, a może warto by było pamiętać?
1: No to ja powiem od siebie, bo jako, że zajmuję się Iwaszkiewiczem, no to zafascynowałam się właśnie Anną Iwaszkiewicz, która wiecznie była w cieniu i którą się teraz bardzo ładnie, no w cudzysłowie, odkopuje i o niej powstaje coraz więcej i więcej tekstów, ale wciąż mam wrażenie za mało i wciąż funkcjonuje jako no po prostu żona, a nie osobna twórczyni. Więc wskazałabym na nią i na jej niesamowite, naprawdę pasjonujące dzienniki, które udowadniają jednoznacznie, że była po prostu pisarką bardzo mądrą, bardzo przenikliwą, ale tak jakbyśmy nie chcieli znaleźć narzędzi do odczytania tego. Więc ja bym wskazała prywatnie konkretnie ją.
2: To jest ciekawe pytanie. Ja może powiem też o tym, co jest mi w jakiś sposób najbliższe i powiem o poetkach młodopolskich, bo wydaje mi się, że kiedy myślimy o młodej Polsce, to myślimy o niej bardzo męsko, to znaczy jest Tytmajer, jest Staw, są inni pisarze i poeci, jest Wyspiański. A rzadko się w ogóle mówi, no pisze może nie, bo w tym obiegu akademickim one istnieją, ale w takiej powszechnej świadomości, czy nie wiem, w lekturach szkolnych, to bardzo rzadko mówimy o poetkach młodopolskich, o Zawistowskiej, o Marii Grosek-Koryckiej, o Wolskiej, o Komornickiej. To są wszystko nazwiska oczywiście znane, no właśnie, w obiegu akademickim, ekspertom z młodej Polski, ale pozostają nieznane w społeczeństwie, czy właśnie nawet w takim popularnym obiegu szkolnym. Więc wydaje mi się, że one dalej cierpią na ten brak recepcji społecznej.
3: To ja może trochę nawiązując do tego zapytam, bo teraz dużo wydaje się takiej literatury uznawanej za klasyczną ponownie, czy to jakieś nowe wydania, czy na przykład powieści graficzne i też pojawiają się takie, czy to reportaże, czy jakaś inna literatura non-fiction, która jest wpasowywana do kategorii herstorie. I to jest już taka duże zjawisko na rynku. Czy mogłybyście nam powiedzieć, czy waszym zdaniem to jest pozytywne zjawisko i czy te historie opowiadane są tak, by zwrócić uwagę na to dziedzictwo twórczyń, czy to nadal są tylko żony, kochanki, czy też jakieś towarzyszki?
2: Tak, ja się nad tym zastanawiałam, bo oczywiście z jednej strony ja bardzo popieram przypominanie pisarek, artystek, kobiet, które się dzieje współcześnie i to jest zawsze cenne, kiedy się te historie przypomina, czy na przykład odczytuje też je teksty na nowo, tych autorek, ale jest we mnie jakiś niepokój czy obawa, bo ja wiem, o jakich książkach możesz mówić, bo ja też niektóre te książki znam i czytałam. I często schemat tych książek jest bardzo podobny, to znaczy jeden rozdział to jest zwykle jedna historia jakiejś pojedynczej kobiety i załóżmy, że ta książka ma 12 rozdziałów i mamy tam 12 historii kobiet. I ja bym to porównała do zjawiska, którym ja się zajmuję naukowo, czyli sylwetka. Sylwetka w literaturze XIX wieku polegała na tym, w wielkim skrócie i upraszczeniu, że pisze się wspomnienie na przykład o wielkiej osobie i zwraca się uwagę tylko na jej cechy aprobatywne, na jej wskazuje się jej panegiryczny wymiar i przedstawia się w bardzo afirmatywny sposób i raczej pomija się jej wady, przez co dochodzi do powstania jakiejś ikony czy jakiegoś wzorca do naśladowania. I mam wrażenie, że teraz może się dzieje podobnie z tymi książkami, o których mówisz, że my tworzymy znowu jakąś galerię ikon, które są oczywiście wzorem do naśladowania, ale czy one nie tracą życia przez to? To jest moja obawa. Czy znowu nie sprowadzamy ich do kilku wybranych cech, a pomijamy całą resztę? To takie jest moje zdanie. Nie wiem, co ty sądzisz o tym.
1: Tak, ja się podpisuję pod wszystkim. To znaczy też często mam takie poczucie braku autentyczności w tym, co się wydarza. Że to jest jednak skrojone pod jakieś nasze oczekiwania, nasze schematy myślenia, nawet jeżeli nam się wydaje, że my te schematy właśnie wywracamy. To tak jakby je troszeczkę czasem wywracamy. Bez wywracania, no nie? Także tak, ja bym się po prostu podpisała.
0: A wracając troszeczkę do tematu konferencji, w momencie, kiedy zaczęłyście tak naprawdę o tym myśleć, zdecydowałyście o tym, że takie wydarzenie się odbędzie i to wy będziecie to organizować, jaki był wasz taki nadrzędny cel, który stawiłyście sobie w tamtym momencie, czy stawiacie też na koniec tej konferencji? Czy planujecie na przykład zwieńczyć ją jakąś publikacją naukową, czy coś po prostu będzie wchodziło po niej do obiegu akademickiego, tak kolokwialnie mówiąc.
1: Tak, pojawił się taki pomysł i myślę, że uda nam się zrealizować monografię. Jeszcze nie wiemy właśnie, czy to będzie monografia, czy nawiążemy współpracę z jakimś czasopismem, ale chciałybyśmy, żeby te teksty zostały zebrane i zostały po prostu opublikowane w większości, jeśli się nie uda wszystkich. Więc tak, takie mamy chyba ambicje.
3: A do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Omówiłyśmy sobie już bardzo szczegółowo, myślę, program konferencji i też troszeczkę wyszłyśmy dalej. A czy możecie nam powiedzieć, czy na tej konferencji można pojawić się jako taki wolny słuchacz i czy trzeba mieć jakąś specjalistyczną wiedzę, żeby zrozumieć coś w ogóle z paneli?
1: Można jak najbardziej pojawić się jako wolny słuchacz i serdecznie wszystkich zapraszamy. Mamy dużo miejsca. Nie, powiedziałabym, że nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy. To znaczy oczywiście pojawi się tam jakaś fachowa terminologia literaturoznawcza, która czasem może być troszkę niejasna, ale po to też są przewidziane dyskusje po panelach, żeby dopytać o rzeczy niejasne. I myślę, że każdy z chęcią wyjaśni jakiś termin, jeżeli cokolwiek będzie sprawiało trudność, ale nie, wydaje mi się, że tematyka jest przystępna i że to będzie po prostu to będą po prostu przyjemne referaty do wysłuchania, nawet jeżeli ktoś nigdy nie studiował literatury.
2: Tak, i ja jeszcze dodam, że jeśli ktoś by chciał do nas dołączyć, to będzie też opcja dołączenia zdalnego, online, i więcej szczegółów dodamy dzisiaj wieczorem na naszym wydarzeniu na Facebooku, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcamy, żeby nas tam śledzić.
3: A ja mam takie pytanie jeszcze właśnie pod kątem, można powiedzieć, takiego mięsa tej konferencji, o czym będzie mowa. Czy możecie nam troszeczkę zdradzić, czym młodzi badacze będą chcieli nas zaskoczyć w ciągu tych 2 dni? Tak mniej więcej może.
1: Pamiętam, że pojawiały się tam takie nazwiska, których my same nawet nie kojarzyłyśmy, więc tam będą naprawdę smaczki co do pisarek. Będą też twórczynie, które niekoniecznie można zakwalifikować jako jednoznacznie poetki czy pisarki, ale takie z przecięcia dyscyplin ekologii, przyrodoznawstwa i literatury właśnie. Coś byś dodała jeszcze. Będzie na pewno też ciekawy panel, cały poświęcony przestrzeniom kobiecym. To też troszeczkę wychodzi poza nasze typowe badania, dlatego że skupia się głównie na, nie wiem, interakcjach i na byciu kobiet po prostu wspólnym, na tworzeniu jakiejś przestrzeni, w której mogłyby się rozwijać.
3: To tak jeszcze z boku chciałabym was trochę podpytać. Tutaj oczywiście już mówiłyśmy o Annie Iwaszkiewicz, ale chciałam podpytać o to, gdybyście miały taką możliwość, jaką jedną zapomnianą autorkę chciałybyście na przykład dopisać do kanonu lektur obowiązkowych?
2: Chodzi o ten akademicki kanon czy szkolny?
3: Może jeden i drugi, jakbyśmy tak zdradziły. Co o tym myślicie? Jakie macie przemyślenia w tym kierunku?
2: Jeśli chodzi o kanon akademicki, to ja mam jedną pisarkę, którą bardzo bym chciała dopisać do kanonu XX wieku. I to jest pisarka, która nazywa się Aniela Gruszecka. I ona jest autorką Przygody w nieznanym kraju, która jest absolutnie wspaniałą powieścią. Trochę, czasami się ją utożsamia z Virginią Woolf i do Latarni Morskiej. Często się mówi, że to jest taka nasza polska odpowiedź. I moim zdaniem ona jest wybitna, a absolutnie nikt o niej nie pamięta. I ja się o niej dowiedziałam tylko przez przypadek kiedyś na wykładzie. A jej w kanonie nie ma, więc ja bym dopisała ją.
1: No to ja bym chyba dopisała Zofię Romanowiczową, która mnie też ostatnio zafascynowała. Nie widziałam jej na swoich listach lektur, a jej powieść Słońce 10 linii jest po prostu hipnotyzująca. I myślę, że dobrze by było, gdyby się znalazła.
0: A czy miałyście już okazję uczestniczyć gdzieś tam w przeszłości w takich wydarzeniach, jakie same organizujecie teraz? Gdzieś w innym mieście może, czy jesteście prekursorkami takich konferencji?
1: Uczestniczyłyśmy obie w konferencjach studencko-doktoranckich i nie tylko. Ja studiowałam w Krakowie, więc tam zazwyczaj brałam udział, ale nigdy nie od tej strony organizatorskiej. I Kamila chyba podobnie.
2: Tak, ja tak samo.
3: A tak pod kątem technicznym organizowania konferencji, jest już coś, co pojawiło się na waszej drodze, było taką kłodą pod nogami, było jakimś wyzwaniem, czy jeszcze na przykład z jakimś konkretnym wyzwaniem się mierzycie, co było takie albo jest najgorsze?
1: Myślę, że gdyby nie było, bo oprócz nas w komitecie jest jeszcze Aleksandra Jęczewska i Katarzyna Staciwa, gdyby nie było Katarzyny, która zajęłaby się finansami, byłoby naprawdę trudno, tak. Za co z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania. Więc to byłoby dla nas chyba najtrudniejsze. A tak, to...
2: Tak, właśnie chyba to jest też takie zaskoczenie, że myślałyśmy, że będzie trudniej pozałatwiać pewne sprawy, ale okazuje się, że wszyscy są w ogóle bardzo pomocni i życzliwi, kiedy przychodzi kiedy przychodzimy do nich z pytaniami, jak trzeba zrobić jakąś rzecz, to oni

0: Był entuzjastyczny odbiór, to znaczy raczej wszyscy nas od razu wsparli i wyrazili chęć udziału i pomocy. Tak, i też dużo dostałyśmy takich głosów, że jest to bardzo potrzebna konferencja, że w zasadzie może się wydawać, że już kolejny raz mówimy o tych kobietach nieobecnych, ale że udało nam się znaleźć takie punkty, które faktycznie są jeszcze warte omówienia i palące i to wciąż jakoś pozostaje ważne.
1: Tak, i zaskoczyła nas chyba też skala zainteresowania tą konferencją, bo oczywiście nasze środowisko naukowe nas wsparło i szczególnie profesorowie i panie profesorki okazały nam wsparcie i zainteresowanie, ale też naszym wydarzeniem na Facebooku jest zainteresowanych 350 osób, co jest liczbą dosyć dużą, jeśli spojrzymy na inne konferencje, które są organizowane. I pojawiają się tam też nazwiska profesorów i profesorek z całej Polski. Pojawia się pani Zyta Rudzka, co nas absolutnie zachwyca, że ona też jest tym zainteresowana. No i miałyśmy około 40 zgłoszeń na mailu, co też jest oczywiście bardzo dużą liczbą i niestety nie wszyscy mogli się na tej konferencji znaleźć jako prelegenci, ale było to bardzo trudne też w odrzucaniu niektórych zgłoszeń, także...
2: Rozmawiałyśmy już trochę o historii, a już za chwilę przeniesiemy się do współczesności i zapytamy o to, czy współczesne autorki też pomijane są w dyskursie.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą.

0: wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
1: To już tutaj troszeczkę poza anteną porozmawiałyśmy sobie o współczesnych polskich autorkach, ale czy mogłybyście nam powiedzieć, które waszym zdaniem są takie najważniejsze i czy one, mimo to, że tą pozycję posiadają, to są pomijane nadal w dyskursie?
2: Ja bym powiedziała, że są i nie są, dlatego że jeżeli chodzi o spisy lektur akademickich i szkolnych, to tak, to wciąż nie są obecne i jest bardzo duża dysproporcja. Natomiast jeżeli pomyślałybyśmy sobie o po prostu współczesnym życiu literackim i ich nominacjach do różnego rodzaju nagród, to myślę, że mają się dobrze. To znaczy, że po prostu wiele słyszymy o nich i nie ma już tego rodzaju marginalizacji, która być może była jeszcze niedawno. Natomiast co do najważniejszych jakichś, masz jakiś pomysł, kogo byś wskazała?
3: Znaczy ja też nie będę ukrywać, że mogę mówić czysto subiektywnie na ten temat, bo profesjonalnie się nie znam na literaturze współczesnej, więc mogę tylko powiedzieć o moich ulubionych, jeśli już. I to na pewno będzie właśnie już wspomniana Zyta Rudzka. Ja ją bardzo lubię szczególnie jej powieści z ostatnich lat są dla mnie ważne i bardzo ciekawe pod względem językowym i to, jak ona z nim eksperymentuje. Ja myślę, że to jest w ogóle pisarka jedyna w swoim rodzaju, jaką mamy. Druga ważna pisarka to dla mnie jest Renata Lis, która też w ostatnich latach wydaje świetne rzeczy. No już wcześniej też wydawała. Z poetek ja bardzo też cenię Małgorzatę Lebdę, lubię jej tomy poetyckie. Ona jest z tego kręgu ekokrytycznego, prawda?
2: Można to tak chyba nazwać. No ja bym chyba jeszcze dorzuciła Annę Adamowicz, też ostatnio bardzo dużo jej czytałam i nie poznałam jej na studiach, a właśnie gdzieś poza, w tych innych obiegach. No a tych tomów ma już jednak sporo i myślę, że spokojnie mogłaby wejść w obiegi akademickie.
4: Oczywiście zgodzimy się raczej, że feminizm i takie właśnie badania nad tożsamością płci i ten wasz temat jest dosyć, można powiedzieć, niekontrowersyjny, ale na pewno jest to trudny. Trudny temat, trudne zadanie powzięcia tego tematu i kwestia tego, czy poza konferencją zamierzacie na przykład w obszarze swoich badań nadal gdzieś tam skupiać się na tym, gdzie te kobiety są w tej literaturze, czy jednak zostaje to w tej obszarze konferencji i tej późniejszej monografii.
2: O, to fajnie, że o to pytasz, bo w sumie miałyśmy tę rozmowę na ten temat przed przyjazdem do was, dlatego że chyba obie mamy takie poczucie, że obok tej naszej głównej ścieżki tematycznej, doktoratowej, chciałybyśmy zawsze mieć przestrzeń na szukanie wśród kobiecych tekstów też i żeby nie zapominać o tym i na różne sposoby po prostu zgłębiać to, co nas interesuje. Także nie, mam nadzieję, że ta konferencja to jest raczej początek niż koniec tego wszystkiego i że ona nas po prostu uruchomi i pootwiera jakieś nowe sposoby myślenia.
1: No, ja jednak wrócę jeszcze na chwilę i chyba wydaje mi się przynajmniej, że nie można też mówić o polskich współczesnych pisarkach bez wspomnienia Olgi Tokarczuk. I może takie pytanie, bo teraz na pewno jest o niej bardzo głośno we wszelkich mediach, ale moje pytanie dotyczy tego, czy samo to jej działanie, czy to, w jaki sposób ona się prezentuje, wpływa na jakiś sposób na to, jak w ogóle są odbierane polskie współczesne pisarki.
2: Cisza.
1: Cisza. Nie chcemy rozmawiać tutaj o Tokarczuk.
2: Myślę, że to, co się wydarzyło ostatnio, wpłynęło bardzo na to, w jaki sposób się myśli. Nie wiem, czy zawężałabym to do pisarek tylko. Myślę, że w ogóle do tego, w jaki sposób się myśli o twórcach literatury, o literaturze, o pisaniu, o twórczości.
1: No bo w sumie pojawia się pytanie teraz, czy pisarz to jest zawód, czy to jest jednak coś zupełnie innego, czy pisarz powinien otrzymywać jakieś wynagrodzenie i skoro on posługuje się tym, czym posługuje się Tokarczuk, jak sama nam powiedziała, to czy jest wyjątkowy i czy każdy nie może robić tego, co on?
4: I pytanie, czy patrzenie na nią w tym momencie przez opinię publiczną da się odkręcić, czy jednak to był dosyć mocny cios?
2: Ja myślę, że nie da się tego odkręcić, że to, co się stało, już się nie odstanie.
1: No bo ona też jest taką twarzą trochę literatury tej pięknej, tej takiej literatury wysokiej. I czy jej działanie nie odpycha trochę ludzi od literatury pięknej, której jednak no, coraz mniej czytamy?
2: To pewnie pokażą kolejne lata. Pewnie przydałoby się zrobić jakieś badania i ankiety na ten temat, bo chyba przez to, że jestem już tak odklejona od po prostu szerokiego obiegu i żyję w tym swoim akademickim świadku, trochę trudno jest mi sobie wyobrazić, co to może wywołać w umysłach ludzi, którzy po prostu sięgają po Tokarczuk i po jakąkolwiek inną literaturę po to, żeby sobie poczytać. Także myślę, że to się okaże po prostu przez kolejne lata, czy to wywołało jakąś lawinę, czy było po prostu chwilową aferą.
1: No jest to na pewno trudny temat, którego myślę, że tutaj już nie będziemy dalej rozwijać. A do zaproszenia na konferencję, którą organizują nasze dzisiejsze gościnie i do już zakończenia naszej rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Niestety zbliża się powoli godzina 16, a więc koniec pierwszej części Notatek z Poznania. Dzisiaj naszymi gościniami są organizatorki Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nieobecne, kobiety w kanonach literackich, Noemi Szafrańska oraz Kamila Rochna. No i pozostało nam chyba zaprosić naszych słuchaczy do udziału w waszym wydarzeniu, także proszę, to teraz wasze 2 minuty, żeby zachęcić tutaj wszystkich, którzy nas słuchają, do udziału.
1: Tak, serdecznie wszystkich zapraszamy na te 2 dni, które będą miejscem i czasem spotkań, rozmów o kobietach, bardzo różnych, bardzo wyjątkowych, ale też właśnie nie, bo chyba chcemy zdjąć to brzemię wyjątkowości z kobiet i spojrzeć na nie po prostu jako na autorki, pisarki, jako na ludzi. I możemy zachęcić też tym, że nasze panele będą bardzo różnorodne, bo oczywiście będziemy rozmawiać o pisarkach dawnych, będziemy mówiły o pisarkach XIX-wiecznych, ale też o wzorcach, o mechanizmach budowania kanonu, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Tak jak mówiłyśmy, można przyjść na wydarzenie bezpłatnie i posłuchać wybranych paneli, albo wszystkich, jeśli ktoś bardzo chce. Startujemy jutro o 9:15, w sobotę startujemy od 9:00. Nie wiem, co byś jeszcze dodała do tego.
2: Że przewidziane są też przerwy kawowe, więc zawsze można porozmawiać przy ciastku w kuluarach i napić się kawy. I że to nie jest, gdyby ktoś tak sobie chciał wyobrazić, sztywne wydarzenie, na którym trzeba siedzieć ładnie ubranym, tylko po prostu spotkanie, na którym będziemy się starały jak najwięcej rozmawiać.
1: Tak, z badaczami z całej Polski, to też podkreślmy, tak, że nasi goście przyjadą z różnych stron Polski, co nas bardzo cieszy, więc będzie też okazja, żeby wymienić się kontaktami, nawiązać relacje międzyuczelniane, co wydaje mi się, że jest wartością, bo często wydaje się, że ten świat akademicki jest bardzo zamknięty i że po prostu praca badawcza jest bardzo izolująca, a takie konferencje wydaje mi się dają możliwość wymiany myśli między uczelniami, co zawsze jest wartością.
0: A to wszystko oczywiście przy Fredry na Filologii Polskiej.
1: Tak, w salonie Mickiewicza.
0: Przyłączamy się do zaproszeń i wracamy z 2 godziną Notatek z Poznania już za chwilę. Do godziny 17:00 będą z wami
3: Dominika Rasiewicz
0: i Amelia Ogrodowczyk.

0: Notatki z Poznania.
1: Wracamy do Was z notatkami z Poznania, tym razem już w okrojonym składzie przy mikrofonach.
2: Amelia Ogrodowczyk,
1: Dominika Rosiewicz. I jakie mamy ciekawe informacje na dzisiaj, na teraz? Pewnie zaczniemy od nietypowych świąt.
2: No, dzisiaj tak się składa, że wypada Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ten dzień jest obchodzony po to, by oczywiście uczcić najmłodszych, czyli tutaj dzieci, które tą aktywnością się zajmują. No i to święto powstało, by przyznać, by właściwie uczcić ustanowienie Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku, no i uznać, że międzynarodowa społeczność musi tworzyć ten specjalny dzień, by ratować ginące dzieciństwo. No nie wiem jak ty, Dominika, ale ja bym bardzo chętnie do tego dzieciństwa teraz powróciła, zwłaszcza w tym ciężkim czerwcu dla studentów.
1: Dokładnie, to zaraz ci się przypomina ten czas, kiedy miałaś tak od 7 do 10 lat, tak jak ty powiedziałaś, że najlepsze lata podstawówki, to ja bym powiedziała, że z tych lat podstawówki najlepsze były dni, kiedy się chorowało.
2: To
1: i
2: prawda.
1: I siedziało sobie w domku i w momencie, kiedy chorujesz na studiach, to już jest... To już jest mniej wesoła sprawa, to już jest ciężko się odnaleźć później. A tu co? Zwolnienie od mamusi, nieobecność.
2: No niestety nie można włożyć termometru do herbaty i powiedzieć mamie, że tak. Zostaje się w łóżeczku. Tak. Tylko trzeba się potem tłumaczyć takiemu wykładowcy albo
1: Dokładnie.
2: Też stać w kolejce godzinami po zwolnienie. No cóż.
1: Ale tak sobie myślę, że przy okazji tego święta warto też pewnie zwrócić uwagę, tak jak tutaj też wspominałaś poza wejściem, o tym, że dzieci tak naprawdę nie bawią się z rodzicami. Rodzice, może na odwrót, rodzice nie bawią się z dziećmi. Rodzice nie rozwijają takiej, można powiedzieć, motoryki dziecka, sensoryki. Że to już po prostu taki wolny czas dziecka przyjmuje ta elektronika, ale myślę, że oprócz tego też warto zwrócić uwagę na kraje trzeciego świata, gdzie kompletnie już tego dzieciństwa nie ma.
2: No, gdzie właściwie dzieciństwo kończy się w momencie, w którym jesteśmy zdolni pójść do pracy, czyli gdzieś tam w wieku 10-11 lat.
1: Czasami wcześniej.
2: Wcześniej i no i jest to niestety przykra rzeczywistość, bo wydaje nam się, że tutaj, tu gdzie my mieszkamy, to takie, no użyjmy tego słowa, niewolnictwo już się skończyło, a jednak w tych krajach nadal jest to bardzo, bardzo obecny problem.
1: Tak, myślę, że to święto też nam przypomina o tym, żeby docenić mimo wszystko to, gdzie się urodziliśmy.
2: No i też docenić to, że my mieliśmy ten czas taki spokojny, wesoły, dany, a nie każdy też może, czy po prostu ma ten czas, jest mu poświęcany.
1: To co, ja myślę, że teraz docenimy nie tylko dzieciństwo, ale też piękne, stare polskie przeboje.
2: Zgadzam się, zapraszamy.

0: Radio Meteor.
1: W tym roku, nie wiem czy tutaj wszyscy nasi słuchacze mają taką wiedzę historyczną, ale obchodzimy okrągłą, bo 70. rocznicę poznańskiego czerwca. No i w związku z tym już dzisiaj rozpoczynają się właściwie obchody. O godzinie 17 na Rynku Łazarskim odbędzie się wydarzenie powiązane z tymi wydarzeniami historycznymi o treści Łazarz pamięta. No i jest to właśnie rozpoczęcie obchodów tej 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Tradycyjne obchody rozpoczną się uroczystą paradą, która wyruszy z dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 33 w stronę Rynku Łazarskiego i ta trasa będzie przebiegała między innymi ulicą Głogowską czy ulicą Wyspiańskiego. No i podczas tych obchodów będzie można także obejrzeć wystawę Targi Poznańskie do 2026, a o godzinie 18 pojawi się także element muzyczny, więc tutaj to wydarzenie będzie takim zwieńczeniem właściwie, czy też początkiem obchodów tej okrągłej rocznicy Poznańskiego Czerwca.
2: No tak, no to teraz z Poznańskiego Czerwca trochę poważniejszej rzeczy przechodzimy do przelotu, albo przelatujemy do przelotu. Niestety, klub Przelot zamyka się po 9 latach, aż albo tylko 9 latach. Znika on z rozrywkowej mapy Poznania. Był to niezwykle popularny bal koktajlowy, muzyczny, bardziej w tym klimacie, na ulicy Wrocławskiej. Oczywiście, słynna ulica Wrocławska. Myślę, że każdy ma stamtąd jakieś wspomnienia, jakieś.
1: Lub też ich brak.
2: dokładnie. Miejsce to wpisało się w to nocne życie Poznania. Będzie kojarzone z charakterystycznym różowym neonem. Nastąpiło już takie pierwsze, można powiedzieć, pożegnanie, oficjalne poinformowanie o zamknięciu lokalu przez właścicieli. I w miniony weekend odbyła się też pierwsza, można powiedzieć, część tego pożegnalnego cyklu. I w najbliższe dni dalej będzie to pożegnanie trwało, więc myślę, że warto śledzić pewnie social media tego pubu, klubu do momentu jeszcze oczywiście trwania. A ty wolisz puby czy kluby?
1: Oj, chyba puby. Mhm. Mm.
2: A ja chcę wiedzieć twój ulubiony poznański pub.
1: No to chyba musi być pod Minogą.
2: Ja nie mogę, a pasuje mi, a to myślę, że chyba z radia też tam trafialiśmy, prawda?
1: Być może tak było, nie potwierdzę i nie zaprzeczę. No ale niestety w przelocie poznańskiego czerwca świętować nie będziemy w tym roku, no bo tutaj to miejsce już znika nam z mapy Poznania. No ale być może czekają nas jakieś tutaj bardziej weselsze newsy, a o tym dowiecie się już za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Notatki z Poznania to oczywiście najświeższe informacje z Poznania i takie też przygotował dla nas dzisiaj Stanisław Mazurczak, który był obecny na miejscu pewnego wydarzenia dzisiaj w Poznaniu. Dzisiaj około godziny 11 policja poznańska otrzymała zgłoszenie dotyczące sytuacji, do której doszło na przystanku tramwajowym Świętego Czesława w Poznaniu. Motornicza tramwaju, podjeżdżając na przystanek, zauważyła dwóch mężczyzn szarpiących się ze sobą. Po zatrzymaniu wyszła z tramwaju, aby zareagować na tę sytuację.
2: Dokładnie, poprosiła mężczyzn o rozejście się. Jeden z nich wsiadł do tramwaju i kiedy motornicza z powrotem wsiadła do tego pojazdu, została uderzona przez drugiego z mężczyzn. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nie doznała poważnych obrażeń, nie wymagała pomocy medycznej. Mężczyzna, który uderzył motorniczą, został ujęty przez świadków tego zdarzenia.
1: Po przyjeździe na miejsce policjantów został on zatrzymany. Okazało się, że to 38-letni obywatel Węgier. W momencie zatrzymania był nietrzeźwy, miał w swoim organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci aktualnie przyjmują od pokrzywdzonej zawiadomienie w tej sprawie. No i mamy też wypowiedź młodszej aspirantki Anny Kluj.
3: Dziś około godziny 11 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące sytuacji, do której doszło na przystanku tramwajowym Świętego Czesława w Poznaniu. Motornicza tramwaju, podjeżdżając na przystanek, zauważyła dwóch mężczyzn, którzy szarpali się ze sobą. Po zatrzymaniu wyszła z tramwaju, aby zareagować na tę sytuację. Poprosiła mężczyzn o rozejście się. Jeden z nich wtedy wsiadł do tramwaju. Kiedy motornicza wsiadała z powrotem do pojazdu, została uderzona przez drugiego z nich. Na szczęście w wyniku tego uderzenia nie doznała ona poważnych obrażeń, nie wymagała także pomocy medycznej. Mężczyzna, który uderzył motorniczą, został ujęty przez świadków tego zdarzenia. Po przyjeździe na miejsce policjantów został on zatrzymany. To 38-letni obywatel Węgier. W momencie zatrzymania był nietrzeźwy. Miał w swoim organizmie około 1,2 promila alkoholu. Policjanci aktualnie przyjmują od pokrzywdzonej zawiadomienie w tej sprawie. 38-latkowi grozi zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Przypominamy, że motorniczy w trakcie wykonywania swoich obowiązków ma właśnie taki status. Młodszy aspirant Anna Kluj, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
1: Także wydarzenia, które są związane z tym, co dzisiaj stało się na Świętego Czesława, najprawdopodobniej będziecie mogli śledzić w lokalnych mediach.
2: Dokładnie tak.

0: to ja myślę, że zmienimy trochę drastycznie tematy, ale nadal utrzymujemy was na pewnym stopniu adrenaliny, dlatego że mamy do przedstawienia dosyć dynamiczną sytuację, która miała miejsce w powiecie obornickim. Otóż policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zostali wezwani do wypadku. Ale jakiego wypadku? Samochód osobowy potrącił ciężarną łanię. Oczywiście funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, prowadzili niezbędne czynności. Obecny na miejscu świadek dokonał odkrycia w tamtym momencie, dlatego że w pobliskim rowie zauważył maleńkie nowonarodzone ciele i okazało się, że to przestraszone zwierzę przyszło na świat, czyli to ciele tak bardzo było zaskoczone tym wydarzeniem, że stwierdziło, że pewnie się szybciej pojawi ze względu na ten stres, i mundurowi natychmiast ruszyli do akcji wspólnie ze świadkiem, który odkrył to ciele, zabezpieczyli maleństwo. Szybko wezwano też specjalistę zajmującego się pomocą dzikim zwierzętom i w ten sposób nastąpił transport noworodka do specjalistycznej lecznicy weterynaryjnej i tam otoczono go oczywiście fachową opieką. Oczywiście to wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby ta niezwykła spostrzegawczość świadka wydarzenia. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Czy mama żyje?
1: No, tego nie dowiedzieliśmy się z tego newsa.
0: Ze wstępnych informacji nic tam nie było podane, a coś czuję, że pewnie kiepska sytuacja może być.
1: Więc może już nie poruszajcie się w najbliższym czasie, czy to z własnymi środkami transportu zmotoryzowanego, czy komunikacją miejską, jak tutaj przed chwilą mogliśmy usłyszeć nieciekawą historię ze Świętego Czesława. Ja zachęcam do podróży pieszo razem z kołem przewodników PTTK imienia Marcelego Mottego, które to organizuje spacer śladami najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. To wszystko już w niedzielę, w tą niedzielę o godzinie 11:00 zbiórka jest na Placu Kolegiackim. No i tutaj ten spacer odbywa się pod takim hasłem: czy jest lepszy sposób na poznanie historii własnego frytla niż spacer po nim z przewodnikiem? No i to jest część serii takiego chodzenia po Poznaniu i trochę szukania jego historii, przechadzki po mieście. I to jest już 34. edycja tych spacerów, które odbywają się z roku na rok coraz częściej w Poznaniu i właśnie ma opowiadać historię tajemnic stolicy Wielkopolski. Więc tutaj śladami najdłuższej wojny nowoczesnej Europy pieszo można przejść w tą niedzielę od godziny 11:00 z Placu Kolegiackiego.
0: Tak, to my zachęcamy do pieszych podróży, ale może nie dzisiaj. Dzisiaj zachęcamy, żebyście razem z nami posłuchali Kwiatu Jabłoni. Może dzisiaj wszyscy pójdziemy wcześniej spać, później spać.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i utrzymujemy, można powiedzieć, Was w tej adrenalinie, dlatego że tym razem opowiemy o zarzutach dla pilota za zerwanie linii energetycznej podczas festynu. I to miała być jedna z głównych atrakcji rodzinnego festynu, a skończyło się właśnie takim incydentem. Skończyło się sprawą w prokuraturze. 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, nawet można bardziej to sprecyzować, dlatego że impreza ta, może festyn, odbywał się w Pulko Ostrówku, w miejscowości Pulko w gminie Stawiszyn. Pozdrawiam moją gminę. Nawet taki element zaskoczenia, że tak, to jest moje miejsce, jesteśmy teraz sławni w może niezbyt zadowalający sposób. Wydarzenie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną, więc tutaj gratulujemy też zachowania wszelkich kwestii bezpieczeństwa. Pilot pilotował masło maślane, śmigłowiec Robinson R-44 i do niebezpiecznego zdarzenia doszło w trakcie lotów widokowych, które były odpłatnie organizowane dla uczestników wydarzenia i w pewnym momencie, krótko po starcie, maszyna właśnie zahaczyła o przewody energetyczne i sytuacja wyglądała dosyć poważnie, ale na pokładzie, żeby było jeszcze ciekawiej, na pokładzie helikoptera znajdowało się dziecko. Na szczęście nikt nie ucierpiał i sprawa przez dłuższy czas nie była nagłaśniana w mediach. Dopiero teraz, właśnie po roku, została nagłośniona ze względu na to, że nie było ujawnione, szczegóły, nie był ujawniony oficjalny dokument opublikowany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych i dopiero po przeanalizowaniu zebranego materiału prokurator przedstawił 37-latkowi aż dwa zarzuty, czyli wykonywanie lotów statkiem powietrznym niespełniającym wymogów, ponieważ śledczy ustalili, że maszyna nie posiadała wymaganej zdatności do lotu oraz brak uprawnień, gdyż mężczyzna realizował przeloty bez ważnej licencji pilota lub odpowiedniego świadectwa kwalifikacji i sprawa wciąż pozostaje w toku, a śledczy oczekują obecnie na kompletne opinie powołanych biegłych i ekspertów z zakresu lotnictwa i dopiero po ich otrzymaniu prokuratura dokona takiej wstępnej oceny prawnej i zadecyduje, czy czasem pilot nie usłyszy kolejnych zarzutów spowodowanych właśnie związanych ze sprowadzeniem takiego bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, bo oczywiście mogło skończyć się to gorzej. Ja mogę powiedzieć tak po cichu tyle, że bardzo często ten śmigłowiec pojawiał się na różnych festynach w okolicy. Prawdopodobnie pewnie z tym samym pilotem, także dobrze, że wcześniej też nie doszło do czegoś bardziej poważnego.
8: Ojej, same dzisiaj tragiczne wydarzenia w tych naszych notatkach z Poznania. Zaczęłyśmy tak spokojnie, a teraz przeszłyśmy tutaj do jakiejś kroniki kryminalnej praktycznie.
7: Jedna bójka, dwa wypadki. Co tu się dzieje w tym powiecie?
8: No ale może tak z troszeczkę bardziej pozytywnych, ale nadal jednak elektryzujących wydarzeń, to już dzisiaj rozpoczyna się w Poznaniu kolejna, już 19. edycja festiwalu Etnoport. Będą to 4 dni, 3 niezależne sceny muzyczne, ogromna ilość gości z wielu zakątków świata, czy to z Bałkanów, Karpat, Kaukazu, czy nawet Afryki Południowej i Ameryki Łacińskiej. Program jest bardzo bogaty, bo łączy w sobie wiejskie pieśni, muzykę taneczną, wielogłosowe śpiewy z nowoczesnymi interpretacjami, improwizacje, więc tutaj dla dla każdego coś może się znaleźć. No i to już dzisiaj na terenie CK Zamek, głównie w sali wielkiej, ale też w parku Mickiewicza ten festiwal potrwa przez 4 dni. Bilety są oczywiście jeszcze dostępne, czy to karnety na wszystkie 4 dni festiwalu, czy to na poszczególne wydarzenia są dostępne na stronie Centrum Kultury Zamek. No i tutaj jest naprawdę z czego wybierać, bo mamy lokalny chór białoruski, czy właśnie zespoły takie bardziej w jakichś rytmach iberoamerykańskich, więc myślę, że niezależnie od gustu muzycznego każdy znajdzie coś dla siebie.
5: A jestem ciekawa, muszę zadać ci pytanie. Bardziej taka kultura właśnie wschodnia, tutaj po naszej stronie, Bałkany czy Kaukaz?
8: No ja jednak chyba ze względu na moje studia, to kultura wschodu jest mi najbliższa i do tego wschodu europejskiego.
5: Super.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wracamy do was z notatkami z Poznania. No i niestety, no, niestety znowu, może nie poważnie, a dosyć ciekawie, ale znowu wszystko wokół łamania prawa, dlatego że, ale można się cieszyć ze skutecznej akcji wielkopolskiej policji z powodu złapania, można powiedzieć, trzech poszukiwanych osób w dwa dni. Trzy osoby w dwa dni to jest naprawdę dużo. Wielkopolscy policjanci odnotowali właśnie taki kolejny sukces w walce z przestępczością. Były to dwie osoby, które próbowały ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Do pierwszego zatrzymania doszło w Gnieźnie i tu funkcjonariusze tamtejszej komendy namierzyli 27-latka poszukiwanego na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie, przed którym mężczyzna miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przewinienia. Prawdziwym też wykazaniem się międzynarodową współpracą okazały się jednak kolejne dwa zatrzymania i tu zrealizowali to policjanci z Wrześni oraz Chodzieży. W tych przypadkach mundurowi ujęli osoby, które figurowały jako poszukiwane w systemie informacyjnym Schengen, w skrócie bardzo często pojawiające się właśnie hasło SIS, czyli jest to taka europejska baza danych służąca do ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Tu od siebie mogę powiedzieć, że jak ktoś już jest na tej liście, to naprawdę coś zrobił i naprawdę już

0: już jest na tej czarnej liście, już jest taką czarną owcą, będzie mieć ciężej z pojawieniem się za granicą i dzięki właśnie czujności i sprawnemu działaniu wielkopolskich stróżów prawa wszyscy zatrzymani trafili już do policyjnych aresztów, skąd zostaną przetransportowani do odpowiednich zakładów penitencjarnych. Tam odbędą się zasądzone im wyroki, prawdopodobnie w tych dwóch poprzednich, następnych przypadkach deportacja może.
1: No cóż, próbujemy trochę odejść od tej tematyki kryminalnej, ale ciężko nam to dzisiaj idzie.
0: No nie udaje się. I to widzisz, ja sprowadzam ciągle na tą drogę, to chociaż ty nas rozweselasz po tym, co ja narobię.
1: No, ja tutaj powiem o festiwalu Ludzie Książki, który trwa teraz w Bibliotece Raczyńskich jeszcze do niedzieli. Zaczniemy znowu wątkiem kryminalnym, bo dzisiaj będzie jeszcze quiz wiedzy o Agacie Christie, czyli takiej chyba najbardziej rozpoznawalnej autorce kryminałów, więc jeżeli czujecie się na siłach i macie wiedzę o Agacie Christie, no to dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich w Filii Sztuki takie wydarzenie czeka na was. Jutro natomiast odbędzie się spotkanie z Joanną Bator, również jedną z rozpoznawalnych, tym razem polskich pisarek. Jej książki były wielokrotnie nagradzane i nominowane w najważniejszych polskich i zagranicznych konkursach literackich. No i tam to spotkanie będzie dotyczyło tego, jak wygląda współpraca pisarza z ludźmi, innymi ludźmi, książki, czy też no właśnie jak wygląda to życie w świetle reflektorów jako pisarka. Natomiast w ten już weekend, w sobotę, wydarzenia dla najmłodszych, teatr w Bibliotece Raczyńskich oraz w ostatni dzień festiwalu, czyli w niedzielę jeszcze spotkanie z Magdaleną Grzebałowską, czyli kolejną pisarką i tutaj już bardziej o biografiach, o tym, jak w ogóle wygląda czytanie biografii w Polsce, czy Polacy nadal się interesują tym tematem, czy już utknęli do końca w kryminale. No i może jeszcze taka ciekawsza tutaj wiadomość, podczas festiwalu zarówno 12, jak i 13 czerwca, czyli jutro i pojutrze, w holu Biblioteki Raczyńskich będzie trwał kiermasz książki używanej, to od godziny 11 do 13, więc będzie można sobie za niewielką kwotę uzupełnić swoją domową biblioteczkę.
0: A jestem ciekawa, masz może taką biografię w ogóle, czy lubisz czytać biografię i czy masz taką, która wywarła na tobie większe wrażenie?
1: Może nawiązując do tej naszej rozmowy z pierwszej części notatek z Poznania, kilka lat temu, może to nie jest biografia, pojawiła się taka książka Panny z Wesela, która właśnie opowiadała o tych kobietach, które w Weselu Stanisława Wyspiańskiego się pojawiły i które też często właśnie są pomijane. Tak jak rozmawiałyśmy dzisiaj z naszymi gościniami w pierwszej godzinie, no jednak jest to problem nadal aktualny i tam w tej książce akurat dużo było o Annie Tettmajerowej, o tej Jadwidze, która jest tą panną młodą z Wesela, też o żonie Stanisława Wyspiańskiego, więc myślę, że to bym wskazała na pewno.
0: A to widzisz, to ja tak trochę odmiennie od ciebie, biografia Anny German. Tak, bardzo, bardzo mocna. Bardzo mocny życiorys, no to mocna biografia.
1: Rozumiem i szanuję. No a my jeszcze troszeczkę wokół książek i troszeczkę wokół wydarzeń z Poznania, ale i też z okolic opowiemy wam już za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: No to ja jeszcze nawiążę trochę do tych wydarzeń wokół książek i literatury, bo jednak trochę dzisiaj o tym rozmawiałyśmy. Mianowicie do jutra w Bibliotece Raczyńskich trwa wystawa pod tytułem Co czytali Raczyńscy, czyli fundatorzy i też w ogóle twórcy całej tej biblioteki, która też jest pierwszą biblioteką publiczną w ogóle w całej Polsce. Na wystawie zaprezentowane są łącznie 64 woluminy, którym towarzyszyć mają reprodukcje portretów i fotografii ich dawnych właścicieli. Eksponowane książki wyróżniają się zachowanymi śladami użytkowania, wpisami na kartach tytułowych i innymi znakami, które pozwalają odtworzyć tą historię nie tylko samych książek, ale i też korzystania z nich. No i tutaj właśnie twórcy tej wystawy odwołują się do tego znamienitego rodu Raczyńskich, samego fundatora biblioteki, czyli Edwarda Raczyńskiego, jego żony Konstancji z Potockich oraz jego brata Atanazego. Więc ta wystawa jutro, właściwie mamy jej finisaż, więc to ostatnia szansa, żeby przekonać się, co czytali nasi poznańscy społecznicy i bohaterowie. I myślę, że też jest to ciekawy moment na refleksję nie tylko nad samą literaturą, ale nad samym jej użytkowaniem, no i tym właściwie, jak ona jest przekazywana dalej.
2: Tak, a w prasie? Już nie będziemy się bić, nie będziemy deportować, nie będziemy podróżować do prokuratury, będziemy podróżować pociągami. Nowe pociągi Flirt dla Wielkopolski. Ciekawe, czy będziemy w nich flirtować. Samorząd województwa wielkopolskiego oficjalnie zaprezentował wizualizację nowoczesnych pociągów, które pojawią się na torach w 2028 roku. Szkoda, że tak późno. Kontrakt realizowany jest przez firmę Stadler Polska i jest to tak naprawdę największa inwestycja taborowa w historii regionu, a w projektowanie składów zaangażowany jest m.in. zespół inżynierów z biura w Poznaniu. I będą to pięcioczłonowe pojazdy, które pomieszczą do 627 pasażerów, w tym 250 na miejscach siedzących. No szkoda, że jest to przewyższenie liczby miejsc stojących. Będą one rozwijać swoje prędkości do 160 km na godzinę. Nowe składy zostaną też w pełni przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności czy rodzin z dziećmi oraz rowerzystów. Na pokładzie pasażerowie skorzystają z klimatyzacji gniazdek do ładowania urządzeń nowoczesnego systemu informacji oraz pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać monitoring oczywiście, defibrylatory AED, tego chyba jeszcze nie spotkałam w pociągach, oraz zaawansowany system sterowania ETCS poziomu 2. I nowe pociągi będą obsługiwać kluczowe trasy z Poznania, czyli na przykład Piłę, Rawicz, Zbąszynek, Mogilno czy Mój Kalisz.
1: Cieszymy się oczywiście, no bo tutaj bardzo dużo też mówi się w ostatnim czasie o tej dostępności komunikacyjnej tych mniejszych miast, czy też miasteczek, więc cieszymy się, że tutaj z Poznania będzie można się szybko, nowocześnie i bezpiecznie dostać do miejsca zamieszkania.
2: Ale wiesz co, no tak nie wiem, czy do końca cieszyć, bo to tak zawsze jest. Wtedy, kiedy coś się kończy, kiedy kończysz szkołę, to jest nowe boisko.
1: To prawda.
2: Kończysz studia, coś się dzieje, nie? Na uczelni. I zobacz, będę kończyć studia, będą lepsze pociągi. No,
1: no ale tutaj kolejne pokolenia studentów im będą mogły na pewno skorzystać z tej inwestycji. No a my powrócimy już za chwilę pożegnać się z wami, bo godzina 17 zbliża się nam niestety nieubłaganie i zakończyć dzisiejsze notatki z Poznania.

0: No niestety musiał nastąpić ten moment, że zbliża nam się już godzina 17 i notatki z Poznania muszą się zakończyć, które prowadziły dla was dzisiaj
1: Dominika Rosiewicz
0: i Amelia Ogrodowczyk. Naszym realizatorem od godziny 15 był Kacper Pancewicz. Dziękujemy ci bardzo za tutaj wsparcie techniczne, a naszymi gościniami w pierwszej godzinie były Noemi Szafrańska oraz Kamila Rochna, organizatorki konferencji dotyczącej kobiet w kanonach literackich, na którą serdecznie was zapraszamy i zapraszamy także do pozostania dalej z Radiem Meteor. A my dziękujemy wam bardzo za słuchanie nas.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Kącik popkultury.
2: Czwartek po godzinie 17 w Radiu Meteor i jak już się zdążyliśmy przyzwyczaić w tym roku akademickim pora w takim układzie na kącik popkultury Julii Okoniewskiej. A przy okazji tego, że mamy obecnie czerwiec i ja wiem, z jednej strony jest to taki okres, że wszyscy myślą tylko o zbliżającej się sesji. Inni myślą o przygotowywaniu swoich prac dyplomowych i obronie. Ale w tym całym zamieszaniu trzeba gdzieś spróbować dojrzeć jakieś kolory. A wyjątkowo właśnie w czerwcu jest wybitnie kolorowo, bowiem mamy tak zwany Pride Month, miesiąc dumy, czyli moment, kiedy społeczność LGBT bardziej ochoczo i bardziej chętniej wychodzi na ulicę. Częściej poruszane są tematy związane z tą społecznością. Jednakże dlaczego właściwie czerwiec i o co chodzi z tymi flagami, jaka jest ich symbolika? Coś o Stonewall warto byłoby też powiedzieć, bo to było ważne wydarzenie. I właśnie dzisiejszy kącik poświęcony będzie wszelkiego rodzaju symbolom, ważnym wydarzeniom, które odznaczyły się w historii społeczności tęczowej i czemu właśnie akurat czerwiec jest im poświęcony. Także o tym dzisiejszy kącik, który realizować będzie dla was Kacper Pancewicz, za co mu serdecznie dziękuję. A ja was zostawiam w tym momencie z The Weather Girls, ich hitowym utworem It's Raining Men.

Wydaje mi się, że najbardziej sensownym byłoby zacząć od symbolu całej społeczności LGBT+, coś, z czym my ją kojarzymy, coś, co tak naprawdę od razu rzuca się w oczy. I oczywiście od razu myślimy o tęczowej fladze, która stała się symbolem nie tylko społeczności, ale także całego ruchu. Stała się także symbolem walki o równość, walkę o prawa, które chciano uzyskać, żeby była, istniała ta równość wobec osób różnej orientacji seksualnej. I sama flaga też jest rzeczą nie aż tak nowo, ponieważ wszystko zaczęło się w roku 1977 i flagę wykreował Gilbert Baker, który był artystą, aktywistą i przy okazji weteranem wojskowym, który był gejem, do którego się przyznawał i dostał zadanie od Harveya Milka, który był taką historyczną figurą, jeśli chodzi o walkę o prawa dla osób nieheteronormatywnych. I zadanie było bardzo proste. Miał stworzyć flagę właśnie dla tej queerowej społeczności. No to Baker stwierdził, że nie ma problemu, on to jakoś spróbuje wymyślić. I inspiracją dla niego była piosenka z filmu Czarodziej z Krainy Oz z roku 1939 i była to piosenka Over the Rainbow. Zresztą sama piosenka, sam film jest uznawany za jedną z tych takich bardzo ważnych, kultowych przestrzeniach tych queerowych i bardzo jest z nimi powiązana. I tak jak wspomniałam, to on właśnie stworzył tą flagę, jednak ona troszeczkę różniła się od tego, z czym my ją kojarzymy. I na czym polega tak naprawdę zmiana? Dzisiaj tęczowa flaga to jest ta sześciokolorowa. Tymczasem flaga stworzona przez Gilberta Bakera miała tych kolorów znacznie więcej, a konkretniej było ich 8, bo oprócz tych czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, fioletowego dochodził jeszcze różowy oraz turkusowy. I jeśli chodzi o kolory, które zostały dobrane do tej oryginalnej flagi, one miały konkretne znaczenie. Różowy seks, czerwony oznaczał życie, pomarańczowy symbolizował takie leczenie, bardziej duchowe, żółty do światła słonecznego, zielony naturę, turkusowy magię oraz sztukę. Był także kolor fioletowy, który reprezentował taki duch całej społeczności LGBT. Później oczywiście ta flaga została zmodyfikowana, ponieważ był bardzo prozaiczny powód. Ten różowy kolor był bardzo ciężki do znalezienia jako płótno do tworzenia flagi. No to z tego względu stwierdzono, że trzeba trochę zmniejszyć te kolory, żeby właśnie nie było problemu przy tworzeniu flag. I właśnie po tych kilku latach, pod koniec lat 70. zmieniono tą flagę do 6 kolorów, które dzisiaj tak bardzo dobrze znamy i kojarzymy i widzimy tak naprawdę bardzo często na ulicach. A tu jeszcze od razu też wspomnę, że oprócz fioletu był jeszcze jeden kolor, był kolor indigo w oryginalnej fladze, żeby się oczywiście zgadzało. Także właśnie ta flaga dzisiaj obowiązuje i oczywiście w późniejszych latach tych flag powstawało coraz to więcej i one odnosiły się też do innych podgrup, nie wiem jak to najlepiej nazwać, ze konkretnych osób z społeczności LGBT, dla osób transpłciowych, dla lesbijek, dla osób biseksualnych, dla także osób niebinarnych, aseksualnych i tak dalej. Tych flag jest nadal bardzo dużo, te, i one powstawały
z biegiem czasu, kiedy coraz więcej osób mówiło o swojej identyfikacji, czy to płciowej, czy też seksualnej. Ale warto byłoby sobie w sumie tak zadać kluczowe pytanie, bo ja mówię, czerwiec, miesiąc dumy. I wiadomo, to jest ten konkretny moment w roku, ale dlaczego akurat ten, a nie inny? Spróbuję wam to wytłumaczyć już za chwilę, a ja was zostawiam z swojego rodzaju hymnem dla społeczności LGBT+, czyli utworu Lady Gagi Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Musimy przenieść się w samą końcówkę lat 60., konkretnie do roku 1969, do dzielnicy Greenwich Village na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. To właśnie tam miały miejsce zamieszki, które stały się symboliczne dla całego ruchu LGBT, dla całej społeczności, które zmieniło wiele, jeśli chodzi o historię i jeśli chodzi o postrzeganie tych osób i tak dalej, ale od samego początku, w czerwcu 69 roku, trwała kampania wyborcza w Nowym Jorku, która miała wyłonić nowego burmistrza. I John Lindsay, który był urzędującym burmistrzem, szukał sposobów, aby zwiększyć swoje szanse w wyborach. I on prezentował siebie jako człowieka, który walczył z wszelkimi przestępstwami, występkami i tak dalej. I tutaj trzeba też odnotować, że był on republikaninem, był on osobą, która mówiła, że będzie walczyć z wszelkimi miejscami, które byłyby jakkolwiek zagrożeniem. Sama dzielnica Greenwich, która była tłem wszystkich wydarzeń, była takim miejscem, gdzie spotykały się osoby, które były częścią ruchu hipisowskiego, które były członkami ruchów antywojennych, które brały udział w organizacjach feministycznych, antyrasistowskich. Było to także miejsce, gdzie narastało takie ogromne niezadowolenie z wojny w Wietnamie. I było to też miejsce, gdzie młodzież postrzegała policję i armię jako taki aparat represji. Trzeba z nią, przeciwko niej walczyć. I tak naprawdę było to miejsce, gdzie, prawda, te ruchy anty, wszelkiego rodzaju antyrasistowskie, antywojenne wzrastały i to był też taki okres, kiedy dokonywano wszelkiego rodzaju naloty na gejowskie lokale, ponieważ mniejszości seksualne często były karane, one były, nie posiadały własnych praw, często takie miejsca były piętnowane, były określone zasady, że jeśli ktoś chcesz mieć takie miejsce, no to trzeba było mieć na przykład licencję na sprzedaż alkoholu. Traktowano brutalnie osoby, które tam przychodziły, były adresatem takich złośliwych komentarzy i przy okazji jeszcze ich aresztowano. Jaki był zarzut? Nieprzyzwoitości. Rzeczy, które gdzieś były poza tą listą praw, które obowiązywane. I często przypadkowo aresztowano i to raczej była taka łapanka na zasadzie, o, mi się wydaje, że ty taki trochę dziwny. Rzucasz mi się w oczy i najczęściej były to osoby transpłciowe, były to drag queen, no to na zasadzie zapraszamy. I często nazwiska takich osób drukowano w gazetach, one nie były jakkolwiek sposób utajniane. I między innymi były takie zasady, że na przykład mężczyzna nie mógł tańczyć z mężczyzną, bo to było nieprzyzwoite. Jak ktoś jest kobietą, mężczyzną, to musi mieć takie części garderoby, które odpowiadają biologicznej płci i tak dalej, prawda? I właśnie w Greenwich znajdował się Stonewall Inn, czyli gejowski lokal, który nie był licencjonowanym klubem, który działał właśnie w dzielnicy i w środku można było tańczyć z kim się chce, można było pić drinki i większość osób, które tam przesiadywała, to byli robotnicy, imigranci wszelkiego rodzaju, w dużej części były to osoby czarnoskóre i latynosi. I wszystko zaczęło się w nocy z 27-28 czerwca, kiedy właśnie policja miała rutynowy nalot na Stonewall Inn, gdzie, prawda, mieli nakaz rewizji i weszli do baru, przepytywali klientów. I chodziło też o to, że ludzie, którzy zostali wypuszczani, oni nie wracali do domów. Oni zatrzymywali się przed wejściem, co sprawiło, że tłum wzrasta. Było około 200 osób. Kiedy policjanci wyprowadzili kelnera, ochroniarza, trzy osoby transpłciowe, jedną lesbijkę do wozu policyjnego, no to tłum zareagował okrzykami "We want freedom, gay power". Doszło do
przepychanek, które zaczęły się coraz bardziej rozrastać. Przypadkowo jeden z przechodniów, heteroseksualny, tu trzeba tutaj sobie powiedzieć, muzyk, został schwytany przez policjantów, ściągnięty do środka baru, gdzie był bity. Funkcjonariusze zabarykadowali się w środku, no i to spowodowało, że tłum był wściekły i chciano wedrzeć się do środka. Policjanci oczywiście, jak to chyba policjanci w Stanach Zjednoczonych, oczywiście grozili bronią. Tłum był dla odmiany coraz większy, no bo był hałas, ludzie się zastanawiali, ej, co się dzieje? I jeśli chodzi o mieszkańców Greenwich, no to zaczęli wychodzić i tłum zaczął wzrastać i osiągnął liczbę 1000 osób. I w końcu przyszła policja, posiłki konkretniej, uwolniły poaresztowanych i aresztowano około 13 uczestników całego zajścia. I cała ulica była wymazana różnymi napisami typu support gay power, drag power, they invaded our rights, gay is good. I Stonewall Inn też było zabite deskami i widniał tam napis gay power. I o ile też trzeba sobie powiedzieć, że nie doszło do sytuacji, że były ofiary śmiertelne, to trzeba sobie powiedzieć, że to był taki pierwszy ogromny opór osób, które w większości były członkami, właściwie członkami trochę dziwnie brzmi, należały do społeczności LGBT i sprzeciwiały się tak publicznie w grupie, sprzeciwiały się sposobom, jak ich traktowano. Stwierdzono, że oni nie godzą się, aby traktować ich jak ludzi trzeciej kategorii, że oni też domagają się swoich praw, że to nie może być tak, że można nimi rzucać jak szmacianymi lalkami, tylko będą walczyć o swoje prawa. A jakie konsekwencje tych wydarzeń były? Opowiem wam już za chwilę, a ja was zostawiam z utworem Believe od Cher.

Jedną z konsekwencji wydarzeń na Stonewall było to, co wydarzyło się rok później, 28 czerwca 1970 roku w Nowym Jorku. To właśnie wtedy odbyła się pierwsza Parada Równości, którą jako marsz został nazwany Christopher Street Liberation Day March, który właśnie został zorganizowany w pierwszą rocznicę zamieszek wspomnianym przeze mnie Stonewall, aby upamiętnić prawa, których domagała się społeczność LGBT oraz właśnie wspomnieć o osoby, które wtedy zbuntowały się przeciwko władzom, które stwierdziły, że oni nie dadzą aż tak łatwo się złamać panującym wtedy zasadom, panującym wtedy zwyczajom i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie to sprawiło, że te marsze stały się taką już odznaką wszelkiego rodzaju walk o równość i wolność. Właśnie wychodząc na ulicę, dumnie pokazując siebie, że hej, jesteśmy też ludźmi. I co ciekawe, na drugą na świecie taką paradę równości trzeba było czekać w Wielkiej Brytanii, bo wtedy odbyła się ona w roku 72. I tak naprawdę te parady równości przez wiele lat były domeną tego zachodniego świata, bo na przykład u nas w Polsce to było raczej przedstawiane, że wszelkie geje, nie geje, no to są jakieś wymysły zachodu, to jest sprzeczne z naszymi obyczajami, to jest wbrew naturze. Dodajmy sobie także, że przecież przez wiele lat bycie osobą homoseksualną było uznawane za chorobę i trzeba było wiele lat, aby w końcu sobie zdać sprawę, że hej, to tak nie jest, to nie jest choroba. I jeżeli ktoś się zastanawia w tym momencie, to kiedy w Polsce miała miejsce pierwsza parada? Otóż na pierwszą paradę musieliśmy czekać do roku 2001, bo właśnie wtedy odbyła się pierwsza parada. A jeżeli chodzi o takie pierwsze razy, to na przykład w swoją pierwszą paradę równości miało w 2024 roku San Marino. O, takie niepozorne państewko. Ogólnie ja bym powiedziała, że był taki okres, kiedy to te państewka miały te swoje pierwsze parady, bo rok wcześniej był Liechtenstein, a dwa lata wcześniej Monako. Więc myślę, że warto to sobie odnotować, że jest jeszcze wiele państw, w których te parady jeszcze nigdy nie miały miejsca, gdzie tak naprawdę osoby LGBT są karane właśnie za to, że nimi są. I tutaj nie mówię o karach po prostu więzienia, ale nawet o karach śmierci. Ale społeczność LGBT to nie tylko flagi, to nie tylko parady. Jest jeszcze wiele elementów, które są stricte połączone właśnie z tą społecznością, ale o nich opowiem wam już za chwilę, a ja was zostawiam z Abbo i Dancing Queen.

Dancing Queen pojawiło się nieprzypadkowo, ponieważ chciałabym teraz powiedzieć wam o jednej z ważniejszych subkultur LGBTQ+, czyli tak zwane ballroom scene, czy ballroom culture. Coś, co można przetłumaczyć jako scena balowa, bo też się nazywa to ball culture. I oczywiście słysząc ball, bale, no to my raczej widzimy takie sceny z tych opowieści, filmów, zresztą sceny balowe, pięknie odziani panowie, które elegancko tańczą.

które miały miejsce już w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. I jedną z takich miejsc, które można powiedzieć, że to rozpoczęły, był William Dorsey Swan, który był wcześniej niewolnikiem w mieście Washington i jest on taką pierwszą osobą, znaną osobą, tutaj należy podkreślić, który mówił o sobie, że jest drag queen. I właśnie on organizował te sekretne bale w Waszyngtonie, znane jako House of Swan, bo fakt, że były tak zwane domy w rodzinach drogowych, też jest dosyć istotne, bo te bale to były właśnie takie miejsca, gdzie osoby ze społeczności LGBT mogły przychodzić, które właśnie mogły się spotykać, mogły, prawda, przyjść na przykład przebrane za kogoś innego. Co ciekawe, byli to chociażby mężczyźni przebrani za kobiety, kobiety przebrani za mężczyźni. Zresztą ten takie przebieranki, gdzie ktoś kreował siebie na osobę innej płci. To nie jest też koncept aż tak nowy, bo on pojawił się już w Europie, coś co w języku angielskim określane jest jako cross-dressing. I trzeba też sobie powiedzieć, że te bale coraz bardziej zyskiwały na popularności i w pewnym momencie wszystko zaczęło się też zmieniać, ponieważ te domy były istotne z prostej przyczyny, ponieważ były to miejsca, gdzie ludzie mogli w pewnym sensie szukać swojej nowej rodziny. Były to bowiem czasy, kiedy osoby o innej orientacji były dyskryminowane. Takie osoby, jeżeli ktoś się odkrył, kim są, no to często były wydalane z własnych domów, więc przynależność do takich domów, potrzeba szukania takich miejsc była istotna, żeby odnaleźć sobie tą inną rodzinę, bo może nie łączyły te osoby więzy krwi, ale często łączyło ich właśnie ten fakt odrzucenia, fakt walki o to, żeby zostać uznanym po prostu za człowieka, co było istotne. I chociażby w późniejszych latach 30., kiedy istniały właśnie już te domy, wszelkie bale dragowe, w tych społeczności zaczęto używać po prostu takiej terminów rodzinnych, że na kogoś mówił mother, czyli matko, i była to właśnie osoba taka już z doświadczeniem, która przygarniała do siebie młodsze osoby, które także chciały brać udział w wszelkiego rodzaju występach. Były chociażby takie już frazy, które się zakorzeniły, jak strike a pose, czy też vogue, których właśnie można się doszukać już w latach 30. Coraz więcej w XX wieku powstawało różnych organizacji, różnych bali dragowych i w pewnym momencie oczywiście to już nie były tylko przestrzenie dla osób pochodzenia afroamerykańskiego czy też latynosów, tylko także osoby białe. I w pewnym momencie doszło do takiego punktu, gdzie tych osób białych, czyli które wkraczały do tej społeczności, było coraz więcej. I niestety zaczęły pokazywać się różne przypadki rasizmu wobec osób czarnoskórych, co doprowadziło do tego, że wiele osób zaczęło po prostu tworzyć kolejne domy i zaczęły także sprawdzać inne sposoby ukazywania siebie. Te dragowe występy także się zmieniały. Istotnym wydarzeniem były chociażby fakt, że Lott i Crystal LaBeija założyły swój pierwszy dom House of LaBeija i stały się to o tyle istotne, że właśnie ich ten ballroom house zwracał uwagę na wzrost zagrożenia HIV oraz AIDS. To właśnie tam też zbierano chociażby wszelkiego rodzaju pieniądze na pomoc osobom dotkniętych tymi chorobami, tym wirusem, i to też sprawiło, że zaczęto coraz częściej mówić o tych chorobach, jak się próbować przed nimi chronić, bo tak naprawdę też trzeba sobie powiedzieć, że dla osób z zewnątrz, czyli spoza tej społeczności, no to były po prostu dziwacy, jakieś dziwne osoby, które nie wiadomo po co i na co się przebierają. Plus jeszcze AIDS i HIV były mocno powiązane ze społecznością LGBT. Uważano, że tylko oni to się mogą pozarażać, co oczywiście okazało się później bzdurą. I właśnie ta scena balowa, czy kwestia dragowa,

0: Później, po wielu latach, przeszło w mainstream, między innymi dzięki programowi RuPaul's Drag Race, który wprowadził właśnie drag na inny poziom, czy właśnie po prostu w tą świadomość, powiedziałabym ogólną, że to już nie jest takie gatekeepowanie, to nie jest zamknięte, tylko wystarczy nawet nie włączyć telewizor, ale włączyć internet, żeby to zobaczyć. A skoro już wspominałam o RuPaul Drag Race, czyli o RuPaul, no to nie mogło obyć się bez utworu Supermodel.
1: I have one thing to say. You better work.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Jeśli ktoś z was chciałby trochę więcej dowiedzieć się o scenie balowej w Stanach Zjednoczonych, jak to wyglądało te wiele lat temu, to polecam wam bardzo serdecznie dokument Paryż płonie, Paris is Burning, w reżyserii Jenny Livingston, i on był kręcony od połowy lat 80. do samego końca i on właśnie pokazuje tą nowojorską scenę balową tamtego okresu, który uważa się, że to był wtedy taki złoty wiek tego nowojorskiego środowiska drag queen, i on przy okazji nie tylko obrazował ten świat, on także komentował kwestie klasy społecznej, płci, seksualności, no i oczywiście tematykę rasową, która, no nie oszukujmy się, jest jedną z takich i najistotniejszych i ważnych spraw w Stanach Zjednoczonych, bo te problemy zresztą widać po dziś dzień. A jeśli chodzi też o tę dzisiejszą społeczność LGBT i tej symbolikę, to tak jak wspomniałam, ona dzisiaj jest bardziej widoczna, również w naszym kraju, tutaj w Poznaniu także. Kiedy jest miesiąc dumy, są wszelkiego rodzaju parady, które grupa Stonewall organizuje, są różnego rodzaju wydarzenia i tak naprawdę dzisiaj tego jest o wiele więcej. To też nie jest tak, że dzisiaj trzeba robić jakąś ukrytą symbolikę. Można mu pokazywać pewne rzeczy bardziej wprost. I to wszystko jest także bardziej widoczne, jest coraz bardziej podkreślane, że takich tematów nie powinniśmy się wstydzić, że jest to interesujące, ale oczywiście nadal są miejsca, gdzie o tym za bardzo wspomnieć się nie da. Są miejsca, gdzie nadal można trafić do więzienia albo wręcz umrzeć za coś takiego. Ale w tym wszystkim można też zauważyć, jak wiele ta społeczność w sobie wytworzyła, bo zarówno kultura balowa, czy też dragowa, to jest mocno powiązana z tą przestrzenią queerową. I ona była bardzo mocno właśnie taką przestrzenią dosyć zamkniętą, ponieważ reszta świata była przeciwko nim, no to stworzyli oni sobie swoje własne miejsce, gdzie mogli oni czuć się w pełni sobą, gdzie nie musieli ukrywać, gdzie nie musieli udawać, tylko w końcu mogli ukazywać całego siebie. I wydaje mi się, że wydarzenia Stonewall było też takim symbolicznym punktem zwrotnym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i ich społeczność LGBT, która także pokazała, że to wszystko gdzieś jest. Bo pewnie wiele z was się spotykało z wszelkimi hasłami mówiącymi, że a kiedyś to tego nie było, a kiedyś to wszystko to było normalne, to jest jakieś te nowości z zachodu. No otóż nie, bo oczywiście ja dzisiaj mówiłam o takich rzeczach, gdzie trzeba cofać się do końcówki lat 60. Wspominałam także o tych pierwszych drag queen z XIX wieku, ale prawda jest taka, że takie osoby istniały dużo wcześniej. Ten cross-dressing, czyli przebieranie się, też występowało o wiele, wiele wcześniej, tylko tego nie nazywano. Nie było potrzeby ujmowania tego w konkretne pojęcia, ale oczywiście z różnych powodów to wszystko było piętnowane, czy to ze względu na zmieniające się społeczeństwo, czy to ze względów religijnych, bo religia uważała, że takie rzeczy należy potępiać. I tak naprawdę jaka przyszłość czeka tą społeczność tęczową, to czas pokaże, bo wiem, teraz oczywiście można mówić, że w niektórych miejscach widać progres, w innych regres, ale też myślę, że takim clue tego wszystkiego jest to, że ona istniała i istnieć będzie. Zmieniała się na przestrzeni lat, miała swoje najważniejsze elementy i tak naprawdę wszystko to miało taki jeden wspólny cel, ukazania istnienia takich osób i próba doproszenia się do tego, żeby zacząć traktować ich jako zwykłych ludzi, żeby nie było potrzeby jakiejś walki o prawa, bo tak naprawdę dla kogoś, kto się zastanawia, po co to są parady, po co jest taki miesiąc, ano po to, żeby właśnie podkreślać, że nie powinno się dyskryminować nikogo ze względu na czyjąś orientację, ze względu na tożsamość płciową, że powinniśmy mieć to wszystko, prawda, gdzieś, że nie zwracać kompletnie na takie błahostki, ale ze względu na to, że niestety nadal zdarzają się wszelkiego rodzaju ataki z wszelkiego rodzaju próba zwalczenia tego wszystkiego, no to takie miesiące istnieć będą. A ja tymczasem żegnam się z wami w przedostatnim kąciku popkultury w tym roku akademickim. Słyszymy się po raz ostatni już za tydzień w kąciku popkultury, ale to na spokojnie, to jeszcze się słyszymy w przyszłym czwartek. A ja tymczasem dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Realizował mnie Kacper Pancewicz i na do widzenia. Żegnam się z wami z utworem Madony Vogue. What are you looking at?

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: nazwisko. I dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakichś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie przestanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.
2: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
3: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor. Nigdy

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Magazyn muzyczny.
3: Wybiła godzina 20, więc słyszymy się na magazynie muzycznym. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o gatunku, jakim jest shoegaze, skąd się wziął, czemu taka ciekawa nazwa tego gatunku i jak ewoluował do dzisiaj. Dzisiaj ze mną jest
4: Natalia Urbańczak.
3: I bez zbędnego przedłużenia zaczynamy od inspiracji dla shoegaze'u, czyli Mazzy Star.

0: To było właśnie Mazzy Star i utwór She Hands Brightly. To jest taki przedsmak tego, w co potem pójdziemy, bo zanim tak wejdziemy z buta w shoegaze, no to najpierw trochę posłuchamy inspiracji, które sprawiły, że shoegaze się też jakby narodził, że miał tą przestrzeń, żeby się narodzić. Ten utwór nam puścił nasz wspaniały realizator Kacper Tomalak. No i tak jak właśnie mówiłam, to jeszcze nie jest stricte shoegaze. Tutaj mamy bardziej do czynienia z dream popem, który też jest w ogóle bardzo takim podgatunkiem, który się miesza z shoegaze'em, bo jak będziemy potem sobie opowiadać, to ten współczesny shoegaze też już trochę idzie właśnie w stronę tego dream popu, więc on zawsze jest gdzieś tam przemieszany. No i właśnie to jest Mazzy Star, She Hands Brightly, czyli tytułowa piosenka z debiutanckiego albumu, który wyszedł w 1990 roku. No i mamy do czynienia tutaj z soundem typowym tak naprawdę dla właśnie Mazzy Star, taki eteryczny, trochę abstrakcyjny, taki, który się tak ciągnie, ale tak miło się ciągnie. I no to jest coś, co sprawiło, że myślę, że jest charakterystyczne po prostu dla wszystkich i tych odbiorców właśnie.
1: Myślę, że ten album właśnie tak trochę zdefiniował styl zespołu Mazzy Star i trochę sprawdził się w roli takiej wizytówki, który później był właśnie ciągnięty w kolejnych albumach. Ten kawałek stricte jest trochę bardziej może nawet taki psychodeliczny przez właśnie to brzmienie, które, tak jak dobrze powiedziałeś, się ciągnie. I myślę, że to brzmienie z nami się również będzie ciągnęło w całej historii shoegaze'u, dlatego jest to właśnie tak ważne, że Mazzy Star zrobiła się bardzo popularna właśnie w latach 90. Dzięki temu brzmieniu i była to właśnie bezpośrednia inspiracja dla wielu później zespołów. Ludzie po prostu zakochali się w tym brzmieniu, w tym i w podobnym, który tutaj zaraz wjedzie, a jest to Know Who You Are at Every Age od Cocteau Twins.

0: można odczuć, że ten gatunek trochę shoegaze'u do nas wrócił teraz, w tych czasach. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz?
1: Tak, też mi się właśnie tak wydaje, że tak jak mieliśmy, powiedzmy, no ten boom pierwszy, lata 90., tak teraz mamy właśnie też taki powrót, że coraz więcej jest w ogóle zespołów w naszym wieku, które powstają, które właśnie idą w stronę shoegaze'u.
0: No właśnie, i to jest ciekawe, istnieje taka teoria, która wiąże się z tym, że młodzież w latach 90. była w takim miejscu trudnych wyborów. Wtedy był mocny boom technologiczny. Oczywiście no, wiadomo, że to też na lata 2000 się przeniosło, to, że właśnie kończył się wiek. Dużo było takich niepokojących wieści, trochę niespokojnych czasów. I jest taka teoria, że przez to, że teraz mamy dosyć podobną sytuację właśnie wśród młodzieży, młodych ludzi, trochę takie właśnie niepokoje związane z większym nakładem sztucznej inteligencji w naszym życiu, też niepokojem co do naszej przyszłości, trochę wracamy do tego shoegaze'u w podobny sposób. Uważam, że to jest dosyć trafna teoria i właśnie ciekawa pod tym względem, że no rzeczywiście shoegaze jest trochę takim gatunkiem, który jest dosyć komfortowy dla wielu osób. Lubimy do niego wracać.
1: Ja myślę, że właśnie te takie eteryczne brzmienia, ta przestrzeń, którą te utwory dają, to jest coś, czego po prostu ludzie potrzebują w czasach, który jest mocno naznaczony stresem, pośpiechem. I jednak jakie czasy, takie gatunki, które nam się popularyzują. Także jak najbardziej się podpiszę pod tym, co Zosia właśnie powiedziała. Myślę, że to wszystko nam wraca. Moda na wszystkie gatunki wraca. Tak samo właśnie jest z shoegaze'em. No, a my na razie wysłuchałyśmy bardziej takich inspiracji, które dopiero gdzieś powoli, krok po kroku doprowadziły do tego, że w ogóle ten shoegaze nam powstał. No a teraz myślę, że już wjedziemy z tego buta, tak jak mówiłyśmy. No i teraz słyszymy utwór, który się chyba najbardziej nam wszystkim kojarzy z shoegaze'em, czyli When You Sleep od My Bloody Valentine.

0: to już nie inspiracja, tylko tak naprawdę prawdziwy shoegaze z krwi i kości, a w sumie to początki shoegaze'u, które trochę nadały rytm całemu gatunkowi. Tutaj myślę, że to, co najbardziej nam się z tym gatunkiem kojarzy, to przesterowane gitary zmiksowane w jakiś ciekawy sposób, nałożone na siebie. No i w tym utworze, w tym w sumie całym albumie Kevin Shields właśnie to zrobił, dokładnie co powiedziałam, czyli nałożył na siebie bardzo dużo przesterowanych gitar, żeby uzyskać właśnie taki dźwięk przestrzenny bardzo i taki niosący się, a z drugiej strony taki jednak nie daleki od czystego, tworzył taką falę dźwięku w ten sposób. I tak samo wokal, też była duża różnica w komponowaniu wokalu w piosenkę, ponieważ tutaj miksowano wokal w taki sposób, żeby był na tym samym poziomie głośności co gitara, więc nie był on rzeczywiście na pierwszym planie, jak to zazwyczaj było dotychczas, a bardziej komponował się i wnikał, wsiąkał w ten utwór, żeby właśnie nie był może aż tak dobrze słyszalny, ale w taki sposób też można było uzyskać większy na przykład często szept, albo właśnie takie bardziej delikatne w sumie brzmienie, co również dla shoegaze'u było początkiem tak naprawdę gatunku i zdefiniowało go w pewien sposób. No i właśnie myślę, że Four Calendar Cafe, czyli właśnie album, z którego jest ten utwór, był dosyć, no tak naprawdę taka matka shoegaze'u razem z właśnie Cocteau Twins i The Jesus and Mary Chain. Tak się zaczął shoegaze. No a skąd w ogóle ta nazwa? Bo jest ona całkiem ciekawa.
1: Tak, no nazwa, jak sama zresztą wskazuje, chodziło o patrzenie się na buty, a tak naprawdę to nie do końca na buty, no ale właśnie na przykład na kostki delayów, reverbów, czyli po prostu zamiast tego, żeby utrzymywać kontakt wzrokowy z publicznością, to jednak artyści patrzyli tak naprawdę w ziemię i stąd właśnie jest ta nazwa gatunku, który, no tak jak Zosia powiedziała, właśnie się charakteryzuje taką gitarową ścianą dźwięku, tym takim ściszonym, trochę mniej wyraźnym wokalem, który już nie jest na pierwszym planie, tylko na drugim, jest bardziej kolejnym instrumentem wykorzystywanym przez artystów i tak właśnie było też w utworze When You Sleep i z takich ciekawostek, to w sumie dlaczego w ogóle tak tam brzmią tak te wokale, to właśnie Kevin Shields opowiadał, że po prostu było trudno dojść do perfekcji, jeżeli chodzi o wokale, więc po prostu już z takiej trochę może nawet frustracji postanowił te wszystkie take'i razem dać do tej piosenki, no i w ten sposób właśnie powstała no taka, bym powiedziała, po prostu zbiór wielu warstw wokali, które jednocześnie tak no otulają trochę. Więc to na pewno bardzo nam charakteryzuje ten gatunek, o którym dzisiaj będziemy dużo, dużo mówiły. No a żeby nie tylko mówić, to też będziemy dalej słuchać, więc już teraz od Slowdive Alive.

0: To było właśnie Live od Slowdive. Nie jest to może jeden z ich takich najbardziej popularnych utworów, ani najbardziej kojarzonych z shoegazem, ponieważ pochodzi z nowszego albumu z 2023 roku, aczkolwiek wciąż ma właśnie te elementy charakterystyczne dla shoegazu, czyli taki efekt pogłosu, różne echa, ma taki, taką melancholię w sobie, eteryczność, także no, porusza też tematy, które są gdzieś tam powiązane z shoegazem, bardziej takie nostalgiczne, o przemijaniu, emocjonalne, bo to też często się przewija w utworach właśnie shoegazowych. No, ale jest na pewno trochę inny. Mamy tutaj przykład, powiedzmy, nowszego shoegazu, ale wciąż od grupy, która była też no, jedną z takich pierwszych takich głównych zespołów, które też jakoś zdefiniowały właśnie nam ten shoegaze.
1: Zdecydowanie. Co prawda trochę ich historia była może pechowa, bo gdy weszli tak w pełni na scenę, weszło niestety w podobnym czasie My Bloody Valentine, i absolutnie przyćmiło wszystkich innych artystów o podobnych gatunkach i no właśnie nie byli aż tak często słuchani, ale wrócili chociaż chciałoby się powiedzieć silniejsi, to niestety po ich albumie najbardziej popularnym nie za bardzo wrócili do łask aż tak mocno dla audiencji, ponieważ zaczęli czerpać mocno z ambientu, drum and bassu i ostatecznie nawet delikatnie z techno w kolejnych wydaniach, co było dosyć ciekawym wyborem i ich zebrana rzesza fanów nie za bardzo chciała wchodzić często w taką nową muzykę, czerpaną często z elektroniki, ale ostatecznie zostali przy tej właśnie formie. To się w sumie dosyć łączyło, rzeczywiście tworzone były takie mocno kawałki z taką wrażeniem dużej przestrzeni. One już nie były takie do końca otulające, tylko właśnie kreowały taką przestrzeń przez obecność tego ambientu. No a właśnie ten najnowszy album był już przez fanów często mocno dosyć krytykowany, ponieważ to nie było w sumie dzieło wszystkich artystów ze składu Slowdive'u, tylko to były demówki Nila, który nagrał je we własnym studio i wybrano po prostu najlepsze kawałki z tych demówek i wrzucili jako album Slowdive, co trochę słychać, że nie jest to już właśnie tak złożony, tak przemyślany projekt jak wcześniejsze albumy i można powiedzieć, że jest trochę bardziej taki płaski w odbiorze, nie do końca jest tym, czym shoegaze może stoi, chociaż na pewno jest ciekawą gałęzią właśnie Slowdive'u, no i właśnie dla wielu fanów jest właśnie ciekawostką to, że wydali album tak niedawno, bo to rzeczywiście często kojarzy się z tymi ich początkami z lat 90. No oni jeszcze niedawno byli, więc to było ciekawe. Idąc dalej, posłuchajmy Untitled Demo 1997 Panchico.

0: To było Untitled Demo 1997 od Panchico, czyli utwór, który pochodzi z 97 właśnie roku i on został stworzony przez taką grupę przyjaciół z dzieciństwa, gdy mieli 16-17 lat. Właśnie rozmawialiśmy z Zosią, że no to jest wyczyn, żeby w tak młodym wieku powstawały właśnie takie utwory. No, co ciekawe, oni tak nie do końca w tym wieku już zaczęli tą wielką karierę. No, wtedy były też w ogóle inne warunki, zacznijmy od tego, nie było, nie wiem, mediów społecznościowych. To przebicie się było zupełnie czymś innym i raczej wtedy się słuchało typowo na fizycznych nośnikach, z czym właśnie jest w sumie związana ta historia utworu.
1: Tak, bo na fizycznym nośniku został odnaleziony ten cały album, który wrzucono na portal i z zapytaniem, czy ktoś może zna ten zespół, kto to jest i czy oni jeszcze nagrywają i czy oni jeszcze są zespołem i czy mają coś jeszcze. To było w 2016 roku, czyli no bardzo dużo czasu później. No i ostatecznie zaczęły się poszukiwania, ale trudno było coś znaleźć, bo nie było tam tak naprawdę napisane nic, oprócz imion twórców, no ale co po imionach. W 2019 z kolei ktoś wrzucił ten album na YouTube'a. I tam dotarło to do większego grona odbiorców niż na właśnie tym forum. No i ustalono, że to musi być Wielka Brytania i na podstawie sklepu charytatywnego, w którym kupiono właśnie tą płytę, ustalono, że mogą oni być z okolic Nottingham. I tam zaczęto szukać artystów o tych imionach, które tam się pojawiały. No i ostatecznie doszło do tego, że zespół odnaleziono. No i doszło nawet do właśnie takiego powrotu ich razem. W 2021 był ich pierwszy koncert po latach, co jest, myślę, całkiem piękną historią.
0: Tutaj mamy, tak jak już wcześniej też wspominałyśmy, że chodzi o elementy shoegaze'u, no to znowu pojawia się taka ta melancholia, taka emocjonalność, która się opiera głównie na takim, nie wiem, wyobcowaniu trochę, na właśnie szukaniu i jakby znaczenia świata i trochę szukania takiego bezpiecznej przystani może. No i to się też wiąże właśnie jednak z trochę z czasami, w jakich właśnie żyliśmy, żyjemy, więc te właśnie motywy, te tematy, które są w tych utworach shoegaze'owych, były, jak widzimy, wtedy obecne, no i jednak były obecne nawet w tym 2016 roku, kiedy po prostu znaleźli ten utwór i coś kogoś przyciągnęło do niego, też się poczuł zrozumiany.
1: I też dla mnie ciekawe jest to, że shoegaze jest trochę takim gatunkiem pogranicznym, taką kategorią, która trochę się między gatunkami przelewa, można powiedzieć. No bo tutaj mamy rzeczywiście mocno elektroniczny jednak album, który też jednak się wiąże z shoegaze'em i to jest piękne, że shoegaze nie jest takim stricte osobnym gatunkiem, tylko jest takim często dodatkiem, który myślę, że jest po prostu ciekawą warstwą często dla utworów. Nie musi to być rock, żeby mógł być shoegaze. I myślę, że to też trochę pokazało, jak inaczej można interpretować właśnie ten gatunek i że można go dodawać w jakiś nowy sposób. Ale może on też być w takiej całkiem czystej formie, nawet w dzisiejszych czasach. I tutaj reprezentantką tego właśnie gatunku dzisiaj jest bardzo młoda artystka Wisp i posłuchamy sobie jej utworu Mesmerized.

0: Wisp to 20-latka, która tak naprawdę w przeciągu miesięcy ze zwykłej studentki, można powiedzieć, eskalowała na bardzo rozpoznawalną artystkę. Natalie Lu się nazywa. I to jest bardzo, uważam, ciekawy przypadek szybkiego rozwoju artystycznego, bo rzeczywiście nie tworzy długo, a na swoim koncie ma już bardzo mocne współprace, takie jak na przykład to, że chwilę temu mieliśmy tutaj Slowdive, no to w 2024 Wisp była supportem na ich turze, więc zdecydowanie no, ich gatunki się łączą i mieszają i jest to niepodważalne, aczkolwiek ten gatunek tutaj, Wisp, jest taki bardziej, wydaje mi się, klasyczny niż u Slowdive'a. Przed chwilą o tym właśnie rozmawiałyśmy z Natalią, że trochę jednak Slowdive trochę zrobił taką odnogę, tak jak właśnie wcześniej o tym ambiencie rozmawialiśmy, a Wisp tutaj wróciła trochę do korzeni.
1: Tak, właśnie też mam wrażenie, że to jest coś, co jest bliżej jednak na przykład My Bloody Valentine i tego utworu, który wcześniej słyszeliśmy, When You Sleep, ponieważ słychać te odniesienia do rocka. To nie jest taki stricte tylko eteryczny, otulający utwór, tylko jednak z tego buta wjeżdża, nie? Jakby to jednak jest takie trochę mocniejsze brzmienie. Aczkolwiek no mamy ten właśnie eteryczny, taki trochę senny wokal, mamy te ciężkie, przesterowane gitary. To jest taki, tworzy ten efekt, który zresztą oddaje sam ten tytuł utworu Mesmerize, że ona tak dosyć, ta Wisp nas hipnotyzuje właśnie w tym swoim utworze, a fakt, że to jest w ogóle z którego chyba 2025 roku, także tak. Bardzo, bardzo nowy utwór, nowy album. Myślę, że to daje nam dużo takiej nadziei na to, jak Shoegaze będzie się rozwijał, jak brzmi.

0: Już teraz, jak będzie jeszcze no coraz więcej zespołów się, czy artystów właśnie shoegaze'owych rodziło, no i że oni jednak powracają do tych korzeni, że to jest ten shoegaze, który tak jak zaczynaliśmy, tak on jeszcze potrafi się odrodzić po tylu latach w takiej wersji.
1: Wydaje mi się, że shoegaze właśnie dla generacji Z jest bardzo ważny. Tak jak na początku rozmawiałyśmy o tym, że trochę nasza właśnie generacja jest taka wracająca do tej nostalgii, no to rzeczywiście popierają to nawet statystyki, ponieważ według Spotify'a, statystyk ze Spotify'a, tu mamy duży skok popularności tak naprawdę po pandemii i istnieje taka teoria, że właśnie po pandemii trochę, w trakcie pandemii tak naprawdę, była no, w naszej generacji na tyle aura takiego właśnie z trochę smutku, trochę odrealnienia, że muzyka nam to w jakiś sposób odzwierciedlała. No i od 2020 roku tak naprawdę można zaobserwować ten właśnie skok, który właśnie od, a tak naprawdę od 2019 roku wynosił ponad 1000%, jeśli chodzi właśnie o shoegaze sam sobie, więc jest to naprawdę dużo.
0: No skoro mówimy już o teraz, o obecności, no to 2026 rok to ponoć nowy 2016, dlatego posłuchamy sobie teraz utworu, który właśnie z tego 2016 roku pochodzi, czyli to będzie Under the Sun od Dive.

0: To był utwór Under the Sun z albumu właśnie z 2016 roku, Is Days Are. Trochę mieli niestety przerwę i ten album był takim albumem powrotnym, powiedzmy, ponieważ sam w sobie zespół powstał w 2012 roku. I wtedy wypuścili oni debiutancki album Oshin, który przyniósł im trochę sławy, ale wokalista został aresztowany za posiadanie narkotyków i to niestety wymusiło na zespole przerwę, ale z tej przerwy powrócili silniejsi, co często się nie zdarza, szczególnie właśnie po takiej trochę upadku też na reputacji po prostu zespołu, ale jednak wrócili i wrócili z pięknym albumem i piękną piosenką, która tak jak rozmawiałyśmy, jako jedyna chyba w tej naszej selekcji dzisiejszej jest w miarę optymistyczna i taka brzmiąca na bardzo szczęśliwą, co pokazuje, że właśnie shoegaze trochę zmienił oblicze w teraz w dzisiejszym świecie, no bo można też zrobić gatunkowo podobny do właśnie shoegaze'u utwór, który jest jednak trochę szczęśliwszy.
1: Tak jak Zosia właśnie powiedziała, no historia zespołu może nie była, nie należy do najłatwiejszych i tak naprawdę ten utwór też jest tego przykładem. Mamy takie ciepłe, słoneczne brzmienie, a historia dotyczy jednak trochę też walki z nałogiem i w tym, jak ta miłość może komuś pomóc po prostu stanąć na nogi, bo no tak jak było mówione w wywiadach też, że ta piosenka była stworzona dla obecnej wtedy dziewczyny i ona opowiadała właśnie o tej miłości, o tym, jak ona go uratowała. No i no to jest chyba taka jedyna tutaj nasza piosenka, która faktycznie gdzieś nie idzie w ten taki smutek melancholijny, tylko jest to raczej no, eteryczna, dobra miłość. No ja właśnie też mówiłam, że dla mnie ten utwór to mi się tak po prostu kojarzy, żeby wieczorem, latem jechać z szybami w dół w aucie i że po prostu on tak naprawdę ciepło, miło nas otula. No tak jak nam się w ogóle też chyba trochę kojarzy shoegaze właśnie z tym, że jest taki eteryczny, daje nam tą przestrzeń i to zrozumienie naszych emocji, to wejście trochę w głębie, szukanie właśnie gdzieś zrozumienia. No to był ten shoegaze, który dzisiaj postarałyśmy się też wam przedstawić, jako że miałyśmy dzisiaj audycję gatunkową. Także mam nadzieję, że trochę nam się udało właśnie wnieść tego shoegaze'u w wasz świat. No dzisiejszą audycję poprowadziła dla was
0: Zofia Wolska
1: oraz Natalia Urbańczak, a realizował nas Kacper Tomalak. No a my się już z wami żegnamy, życzymy miłego wieczoru. No i zostawimy was z ostatnią piosenką, czyli Descend Into od As Above.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Job's not finished.
3: Ależ mamy teraz niesamowity czas w amerykańskim sporcie. Carolina Hurricanes remisuje 2-2 z Las Vegas Golden Knights w walce o Puchar Stanleya. Kiedy my rozpoczynamy naszą audycję na antenie Radia Meteor na Estadio Azteca, Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Ale to, co interesuje najbardziej nas, czyli ekipę Mike's and Dunks w składzie Jakub Cichy,
4: Jędrzej Kaczmarek
5: oraz Dominik Maćkowiak. Mam pytanie do was, panowie.
4: A jeszcze momencik,
3: i Kasper Tomalak, Kasper, który nas realizuje. New York Knicks wygrywa finały 3-1. Czy Nowy Jork w końcu po 53 latach przerwy zdobędzie mistrzostwo Larry'ego O'Briena? To jest pytanie.
4: Ja powiem wam tak pół żartem, pół serio, gdyż wkręciłem się w typowanie mundialu, o którym wspomniałeś, i stwierdziłem tak: Arsenal wygrał mistrzostwo Anglii. Nowy Jork jest o krok, o jeden mecz, żeby wygrać mistrzostwo NBA, więc tylko mundial musi wygrać Anglia i mamy jakby absolutny.
3: Wiesz co, ja jeszcze dzisiaj rozmawiałem z kolegą, to powiedziałem, że Ferrari wygra mistrzostwo we F1. To jak już lecimy takimi szalonymi predykcjami, jak no. W 2026 roku są takie rzeczy już się działy, to
4: jeszcze szalone jest to, że Kuba Cichy ma kolegów, to też. O. dużo zaskoczeń, ale no panowie, tak jest. A teraz muszę sobie przypomnieć, żeby nie palnąć farmazona, czy my musimy się cofnąć do
3: tak,
4: meczu,
3: musimy się cofnąć.
4: San Antonio wygrało.
3: Tak, musimy tak. Się cofnąć nawet do meczu numer 1. W zeszłym tygodniu z powodu Bożego Ciała nie mieliśmy naszych czwartkowych audycji. No i w pierwszym spotkaniu Nowy Jork wygrał 105-95. Pierwsze 12 minut w tych finałach dla fanów Nowego Jorku mogły być w sumie makabryczne, można by powiedzieć, bo Jalen Brunson zszedł z kontuzją i to wyglądało tak, jakby on w zasadzie nie miał już wrócić do tego spotkania, no ale jednak wrócił, no i był jednym z tych graczy, dzięki którym, albo nawet przede wszystkim dzięki którym New York Knicks wygrało to spotkanie. No ale też pierwsze dwa spotkania, zaraz sobie przejdziemy do tego drugiego meczu, to jest też wielka, wielka zasługa Karla Antonego Townsa.
4: Tak, Towns to, co robi w defensywie, jest kosmiczne, ale to, co mi się wrzuca w tej serii, to ja mam wrażenie, że Są pewne takie prawidła tej serii, która jest kapitalna, i nawet jakby był sweep, to myślę, że postronny kibic nie mógłby być rozczarowany. I tym prawidłem głównym jest to, że zawsze w tych meczach mamy jakiś symbol, jakiś moment zwrotny, dosłownie jedna akcja, która przekreśla szansę jednego zespołu, albo właśnie daje nadzieję drugiemu. Trzy razy ten moment miał Nowy Jork, raz ten moment właśnie miała ekipa San Antonio, i w tym pierwszym meczu to końcówka meczu, plus 4 dla Nowego Jorku, i Jalen Brunson rzuca taki bardzo ciężki półdystans, który daje plus 6 i niejako zabiera szansę Nowojorczykom. No i tak jak
5: San Antonio.
4: San Antonio oczywiście daje zwycięstwo Nowojorczykom, i tak jak Kuba powiedziałeś, no w tym pierwszym meczu na pewno mógł zaskoczyć Landry Shamet, który zagrał kapitalne spotkanie i w defensywie, i w ofensywie. Towns, który też po obu stronach dowozi, no i ten kapitalny Jalen Brunson, który jest tylko centymetr wyższy ode mnie, a robi takie rzeczy, że dla mnie to jest niepojęte.
5: Okej, no to w takim razie, jak już powiedzieliśmy o Knicksach w pierwszym meczu, no to wypadałoby powiedzieć o tej gorszej drużynie, czyli w tym wypadku San Antonio Spurs, które w tym przypadku akurat, no to jedynie kto tam dobrze grał, no to Julian Champagne i Dylan Harper, co jest w ogóle strasznie ciekawe, że Dylan Harper niejako zarabiając 10 razy mniej od De'Arona Foxa, gra lepiej od niego w ogóle w całych playoffach.
3: Tak. Jeszcze przejdziemy przy dzisiejszym spotkaniu,
4: tak,
3: na pewno.
4: Tak, na pewno. No Harper jeszcze zarabiać w NBA dużo będzie. To jest bez wątpienia, ale to jak gra ten chłopak, to jak on jest dojrzały i mądry z tą piłką, to jest naprawdę, to jest podziw, bo mamy fajny przykład, bo z tego samego draftu jest Carter Bryant, który też jest rookie. i Carter Bryant jest w stanie popełniać masę takich głupich błędów czasami, a mimo wszystko to pokazuje właśnie wielkość, nie, że coś jest z Carterem Bryantem nie okej, tylko to pokazuje wielkość właśnie wielkość Dylana Harpera, który gra naprawdę kapitalnie, który jest w stanie rzeczywiście dużo zaoferować w tym playoff. No nie tylko Fox rozczarowuje, bo dla mnie rozczarowanie też jest Six Man of the Year, czyli Keldon Johnson.
5: Tak, no Keldon Johnson. Ogólnie niestety z tymi zawodnikami San Antonio jest tak, że albo oni grają całe playoffy dobrze, albo grają całe playoffy źle. I w tym wypadku Keldon Johnson moim zdaniem pewnymi wyjątkami, na przykład w serii z OKC, gra po prostu poniżej tego, jak grał w sezonie zasadniczym. Tak samo De'Aaron Fox, czy też tak samo Luke Kornet.
4: No tak, tylko od Korneta mnie się wydaje, że jednak mimo wszystko Kornet u niego czasami brakuje właśnie dobitek, żeby jeszcze zapunktował, ale od niego nie można wymagać, że on robi mniej więcej swoją robotę.
5: Tak, tylko robi swoją robotę, wiadomo, tylko że w sezonie zasadniczym tą robotę robił lepiej po prostu, ale to wiadomo, playoffy, znaczy to też to tak wygląda, że on już przecież ma doświadczenie tutaj finałowe, bo wygrał przecież z Bostonem.
4: Mhm. Dwa razy w finałach.
5: Tak, dwa razy był w finałach, ale tego... raz z Bostonem wygrał, przecież Boston wygrał to raz. Więc jakieś doświadczenie on ma, więc na pewno większe niż De'Aaron Fox czy... O, Harrison Barnes jeszcze może takim doświadczeniem się pochwalić.
4: No, któremu też już chyba troszeczkę playoffy odjeżdżają.
5: Tak, już wypadł z rotacji, mam wrażenie.
4: Nie jest jakąś mocno dodaną wartością. Ale ta nieregularność w meczu nawet pierwszym, czyli troszeczkę ten brak wsparcia, Devin Vassell gra bardzo, bardzo nieregularnie i jego rzut głównie to jest, myślę, że... Bo w defensywie to źle nie wygląda.
5: W defensywie jest świetny akurat, trzeba go pochwalić, że w defensywie on jest naprawdę bardzo dobry.
4: Ale regularność rzutowa, bo jak jemu wpadnie trójka, pierwsza, druga, to później bardziej rozciąga tą grę i jemu też jest łatwiej mijać, penetrować. I to wygląda dużo, dużo lepiej. Aczkolwiek no w tym meczu też zabrakło mam wrażenie w ekipie San Antonio Spurs zabrakło troszeczkę takiego wyrachowania, bo już sobie stworzyli na przestrzeni trzeciej kwarty niezły kapitał i w momencie, kiedy oni mają za dużo takich zastoi i tu mam największy... Chciałeś coś powiedzieć.
5: Tak, no jak się spojrzysz na wszystkie mecze w ogóle w tej serii, no to oni podwójnymi w ogóle ponad 10 punktami w pierwszej kwarcie już przewodzą, ale potem w drugiej kwarcie to już jest kompletna katastrofa i tracą nieprowadzenie i do połowy meczu już są na przegranej pozycji.
3: Tak, jak mówisz o tych zawodnikach, którzy waszym zdaniem grali naprawdę dobry mecz, ja bym jeszcze wyróżnił Josha Harta, pomimo tego, że gdzieś tam rzutowo nie był to najlepszy występ skrzydłowego Knicks, no to jednak 15 zbiórek, 6 asyst i 4 przechwyty, no to naprawdę sprawia, że on jest bardzo ważnym elementem tej układanki Mike'a Browna, gdzieś tam też bardzo często mówi się o nim w kontekście najlepszych takich roleplayerów w lidze. Wiadomo, że w Nowym Jorku znalazł w zasadzie swoje miejsce już drugi czy trzeci lub czwarty chyba sezon, tam gra ze swoimi kolegami z uniwersytetu, czyli Bransonem i Bridgesem, no i to wygląda świetnie na razie, no i to też się przełożyło na spotkanie numer drugie. Knicks wygrali 2 spotkania w San Antonio, to jest pierwsza od czasów Hakima Olajuwona, Houston Rockets, zespół z 1995 roku, który wygrał 2 mecze na wyjeździe, wtedy oni pokonali Orlando Magic, teraz Knicks po 31 latach wygrywa z Spurs 2 spotkania na wyjeździe, wtedy Rockets wygrało tą serię 4-0, teraz wiemy, że sweepa nie będzie, bo w mecz numer 3 właśnie Spurs przegrało.
5: To jeszcze minęło
3: parę dni od tego,
5: dużo,
3: więc myślę, że
5: jest,
3: mogę powiedzieć tak, ale mecz numer 2 już się zapędziłem, no to była 13, czy to było 13 zwycięstwo Nowego Jorku z rzędu, no, naprawdę kapitalna seria to była.
4: Tak, wyrównali rekord Golden State Warriors. No ja miałem cały czas wrażenie, że to San Antonio kontroluje rytm spotkania, wiadomo, z pewnymi wymiennościami, bo ten mecz był bardzo sykowy, no i trzeba tutaj powiedzieć o tej symbolice, o tym gdzieś tam trochę wracając do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli gdzieś tam omówić to podanie w plecy Wiktora Wembanyamy. Jest to jego błąd. Uważam, że jest to też błąd. Jest to błąd Stefona Kasa.
5: To jest błąd obu, no bo okej, błąd Wembanyamy jest taki, że po prostu rzucił mu w plecy. Błąd Kasa jest
4: kontrolować.
5: Błąd Kasla jest taki, że mimo wszystko jako drugi ball handler primary, który musi się spodziewać piłki w ataku, nie spodziewał się tego i po prostu biegł plecami do niego, mając chyba tam, nie wiem, ile, 15 sekund do końca meczu?
4: Tak, dokładnie. To plus to, że to jest czas, że Wemby od razu chciał po prostu nadać tempo tej kontrze. I on chciał przyspieszyć grę i chciał podać Kasslowi. Kassel tego nie zauważył i Stefan Kassel jest współwinnym. Ja uważam, że to też jest trochę taki symbol znaku koszykówki, który to, co powiem, jest dosyć oczywiste, ale kiedyś to by było nie do pomyślenia, że center nie robi niczego innego niż po zbiórce piłka w górę i szuka rozgrywającego, tylko też może tą piłkę przeprowadzić, rozegrać. I to się obróciło dosyć brutalnie dla San Antonio i myślę, że oba te mecze San Antonio mogło wygrać i to, że gdzieś tam jednego, a zwłaszcza tego drugiego meczu nie było w stanie przechylić na swoją wagę, to tutaj zawodnicy Mitcha Johnsona mogą mieć do siebie pretensje.
3: Tak, nie wiem, czy mieliście akurat okazję obejrzeć, jak francuscy komentatorzy komentują tą akcję, kiedy Wembanyama zagrywa w plecy Kassla. To tam wiadomo, że tam raczej Francuzi kibicują Spurs i ze względów historycznych, bo wiadomo, grał tam Tony Parker, no i teraz jest tam Victor Wembanyama. Tak, Boris Diaw. No ale to jest kolejny kapitalny mecz Karla Antonego Townsa, który w tym San Antonio przez te dwa spotkania kapitalnie krył Wembiego, Landry Shamet, o którym też mówiłeś w przypadku meczu numer 1, tutaj też zagrał naprawdę bardzo dobrze, bo 13 punktów gdzieś tam przez pierwsze dwa spotkania, no i też w sumie przez resztę tej serii, ale o tym sobie później powiemy. Jalen Brunson nie miał gdzieś tak dobrze procentowo tych rzutów, no ale wiadomo, że to jest gracz, który rozkręca się z czasem i tak te 20 dobił koło niego z 20 punktami Mikal Bridges i Karl Anthony Towns miał ich 21, ale Bridges też mi bardzo zaimponował w tym spotkaniu. Taki jeden rzut z pół dystansu, w ogóle z obrotu bardzo ciężki. Niby go nikt nie krył tam, ale rzut naprawdę ciężki do wykonania. On go trafił gdzieś tam. Pokazuje, no może nie, że jest warty te 5 pików, które dało za niego Knicks, no bo wiadomo, że to bardzo ciężko, no ale jakby wygrali mistrzostwo, a jak na razie na to się zapowiada, to nikt nie będzie patrzył na to, że oddali za niego 5 pików, na te wszystkie wcześniejsze wymiany zejdą tak na drugi tor, nie będzie się liczyć, ile tam za kogo dali.
4: Dokładnie, to co powiedziałeś o Brunsonie, to Kassel go świetnie broni, tylko Kassel w momencie, kiedy daje swoją najlepszą defensywę na Brunsonie i jest w stanie mu utrudnić grę, jest w stanie spowodować, że te rzuty Brunsona są z bardzo trudnych sytuacji, ale to jest też często okupione faulami, mam wrażenie, że to jest trochę bolączka, że gdzieś tam Brunson jest na tyle inteligentnym gościem na boisku, że przy tym jak Kassel go jest w stanie, no nie chcę powiedzieć może aż tak brutalnie, ale zamykać w defensywie, ale po prostu mocno go ograniczać i utrudniać mu każdą selekcję rzutową i każdy rzut, to później gdzieś tam Jalen Brunson jest w stanie wprowadzić go w ten foul trouble i gdzieś tam Stephon Kassel musi uważać, bo w tym meczu skończył z 4 faulami, w meczu dzisiejszym również 4 miał na koncie i myślę, że to też jest jakiś tam... To też jest jakiś tam problem dla San Antonio, że nie mogą puścić go na cały mecz na takiej zasadzie ograniczyć nam Brunsona, bo to działa gdzieś tam momentami.
5: Ale Knicks mają taki problem, że Że no w San Antonio masz czterech tak naprawdę elitarnych defensorów, którzy potrafią kryć.
3: Mamy 1-0, przepraszam, że ci przerwę. Meksyk wygrywa 1-0, 9 minuta po bardzo słabym rozegraniu piłki przez reprezentację Republiki Południowej Afryki. Pierwszy gol na tym mundialu.
5: Pozdrawiamy fanów piłki nożnej na audycji koszykarskiej swoją drogą.
3: No ale wszystko się dzieje, co by nie było w Ameryce Północnej. No.
5: Dobra, wracając, bo zgubiłem wątek. A, czterech defensorów elitarnych potrafią wystawić na Brunsona. Jest to Harper, Fox, Castle i jeszcze Bryant, bo uważam, że on jest elitarnym defensorem, jest bardzo dobry w defensywie. No, Hassel, jaki daje, jest naprawdę niesamowity od takiego młodego zawodnika, który wygląda jak taki niedźwiadek, puchatek. Często o nim właśnie są takie edity na TikToku czy Instagramie. Ale tak, no tylko, że w tym wypadku jakby nie ma kto bronić Karl-Antonego Townsa, który rozgrywa najlepszą serię w swoim życiu, no bo Szampani, no umówmy się, nie jest w stanie kryć
4: fizycznie,
5: tak samo jak Vassell, Wemby, TPY. No, Kat jest po prostu też trochę za szybki na niego, bo jak widać te akcje, no to Kat go prześciga i Wemby już nie jest w stanie go dogonić pod kosz.
4: Wemby musi być z pomocy, Wemby nie może się skupić na Townsie, bo to gdzieś tam cała obrona na tym ucierpi, ale Nowy Jork też tą kolektywną defensywą, jaką ma zdecydowanie San Antonio, to ma odpowiedź świetnie na, czy w postaci kolektywnej ofensywy w Nowym Jorku też jest w stanie w rotacji oprócz Mitcha Robinsona też każdy gdzieś tam zapunktować, każdy być groźny, więc to też są argumenty po stronie Nowojorczyków, a żeby się dowiedzieć, jakie inne argumenty mają obie strony, to musicie z nami zostać, a my bierzemy krótki timeout.

0: W naszym studiu znajduje się teraz GM Ena Basketu Poznań i w takim razie chcę się go spytać, no bo wiecie, GM-owie no to są od zazwyczaj transferów.
1: A właśnie, chciałbym... to ja może wtrącę to szybkie opinie pani GM-ie Jan Malesa.
2: Dzień dobry, Jakub Czapski się wita z tej strony. Nie GM, a mea basketu Poznań, ale
1: prawie GM,
2: ale skromny radiowiec. Skromny radiowiec Radia Meteor i social mediowiec Enea basketu Poznań.
1: Działacz, brzmi dumnie.
2: Co do Jana Malesy, no to ja jestem podjarany. Uważam, że to bardzo dobry, nie dość, że obrońca, to zawodnik na jedynce, który potrafi pracować po obu stronach parkietu, więc myślę, że jest to wzmocnienie naszego klubu Poznań. Ale myślę, że tutaj przyszliśmy rozmawiać o czym innym, nie?
0: Dobrze.
1: Tak.
0: Dobra. No to w takim razie kontynuuję. De'Aaron Fox i pierwszorundowy pick i drugorundowy pick za Treya Murphy'ego trzeciego i Herba Johnsona. Jonesa. Bierzemy w ciemno, czy nie?
2: Ja widziałem już dzisiaj na Twitterze właśnie rozważania kibiców Spurs, którzy z nieba do piekła tak naprawdę, bo wiadomo jak te mecze się odbywają w tym roku w finałach, że gdy dana drużyna prowadzi przez większą część spotkania, to raczej przegrywa na samym końcu, to w dodatku myślę, że kibice Spurs byli podekscytowani obecnymi playoffami, a teraz na razie te playoffy mają gorzki smak w tych finałach, ale jeszcze bym nie skreślał De'Aarona Foxa. Myślę, że gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale to jest to, że jest to zawodnik, który przez 8 lat grał dla Sacramento Kings bez żadnego doświadczenia w playoffach, no i w tym roku to wychodzi. Co prawda uważam, że ten pierwszy mecz miał zdecydowanie najsłabszy. W tych ostatnich meczach chyba nie, to jest może dość kontrowersyjna teza, ale on dzisiaj nie grał aż tak tragicznie, tylko po prostu podjął decyzję tragiczną.
0: Z kapelusza typu J.R. Smith po prostu.
2: Dokładnie. I to definiuje tych najlepszych zawodników, że tych najlepszych zawodników pamiętamy z tych decyzji w kluczowych momentach, w których podejmują dobre decyzje, a tutaj De'Aaron Fox no, nie popisał się i w drugim meczu zresztą no również, chociaż mimo tych 20 punktów zdobytych, to jednak no, jest to zawodnik, który na tle dla Harpera chyba wygląda słabiej.
3: Mhm. Wiesz, ty mówiłeś o tym, że gdzieś tam na Twitterze patrzyłeś na to, jak fani San Antonio Spurs źle wypowiadają się na temat De'Aarona Foxa. Ja dzisiaj siedziałem na zajęciach przy jednym z fanów San Antonio, który przez 15 minut klikał wszystkie możliwe skutki trendów, co nie, Dominik?
1: Wysłał mi propozycję trendu De'Aaron Fox i Devin Vassell za Nicolę Jokicza. Jak tam się nagle
2: spokojnie, Dominik, i spokojnie fani Spurs, De'Aaron Fox ma jeszcze kontrakt na 4 lata?
0: Tak.
2: Nie, ale jeszcze tak, pooglądacie trochę Lisa.
0: Tak teraz, wiesz, tak bez jakichś żartów, no to uważam, że on w tym sezonie nie ma szans, żeby został w ogóle gdzieś wytransferowany czy coś w tym stylu, ale już faktycznie w przyszłym off-seasonie, następnym roku, jak najbardziej.
1: No, jak Jan Malesa by odpukać niemalowane, by się nie sprawdził, to... Ale nie, pogadajmy na serio, albo chociaż trochę bardziej na serio. Ja szczerze mówiąc, Kuba, nie wiem, jak ty tutaj zaprezentowałem tą opinię. San Antonio powinno chociaż jeden mecz u siebie gdzieś tam zgarnąć i to nie jest tak, że ekipa Spurs po prostu została zdominowana, bo widziałbym w alternatywnej rzeczywistości, że nawet 2-0, odważnie powiem, by wywiozła z domu.
2: Ja się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że patrząc na obie drużyny, na roastery, na to, jacy są zawodnicy w tych klubach, to sufit obu tych klubów jest różny i ten sufit zdecydowanie wyżej moim zdaniem ma San Antonio Spurs, ale ta drużyna płaci frycowe po prostu za brak doświadczenia w playoffach. I to widać, mocno widać, chociaż no, czy Knicksi mają aż takie doświadczenie duże w playoffach, mają na pewno ostatnie lata rozegrane razem w tych najważniejszej części sezonu i to na pewno procentuje. No może to jest popularna opinia, tak jak wszyscy mówią, że no, trzeba swoje w playoffach przegrać, żeby potem wygrać. Zresztą możemy to po najlepszych, przecież nawet Michael Jordan miał bardzo ciężko w tych pierwszych latach swojej kariery, aby przejść pierwszą rundę. Ale no jednak nawet ten finał robi wrażenie i tak jak powiedziałeś, no ten dzisiejszy mecz to był po prostu mus. No, tak przegrać mecz finałów, to, no, to po prostu trzeba za to zapłacić.
3: No tak, to jeszcze nikt nie przegrał, no, jak wiemy, to jest rekord 29 punktów odrobienia straty, no ale tak jak mówisz, ja gdzieś tam jestem tego zdania, że Spurs i tak w tym sezonie zrobili wynik ponad stan, bo chyba nikt się nie spodziewał, że oni będą w finałach NBA, a z kolei Nowy Jork to miał taki sezon, że w zasadzie teraz albo nigdy, bo w tym sezonie nie mieli aż tak konkurencji na wschodzie, nie było Bostonu, nie było Pacers, wiadomo, tam kontuzje Achillesa, Tatuma czy Haliburtona w następnym sezonie wrócą gdzieś tam znowu do walki.
0: Nie mieli Trae Younga przecież
3: o najlepszą, tak, nie mieli i tam wrócą do walki o najlepszą drużynę wschodu, no i w tym spotkaniu, bo ty mówiłeś chwilę o tym spotkaniu numer 4, jeszcze tak o tym trzecim nie mówiliśmy, na razie jedynym wygranym przez San Antonio, no i tam też można chwilę mówić o tym De'Aaronie Foxie, bo rzucił naprawdę bardzo ważne punkty na minutę czy dwa przed końcem tego spotkania, taki midrange, ogólnie chyba najlepszy rzutowo mecz Foxa w tej serii, bo to 8-12. Wiktor Wembanyama też zagrał kapitalne zawody, bo to jest 29 punktów, najlepsze spotkanie.
1: 32.
0: 32.
3: Oj, tak, przepraszam.
0: Fox 12 punktów wrzucił.
3: Tak, tak, tak, przepraszam, nie, no nie na ten.
0: Kassel zagrał fajny mecz.
1: Tak, wracając do tych symboli, to właśnie ta trójka Stefona Kassela była naprawdę kapitalna, ale już nie tylko w meczu numer 3, już wcześniej mieliśmy dowód, ale taki symbol, że chyba San Antonio troszeczkę właśnie doświadczeniami wydaje mi się tutaj ekipy z serii z ekipą OKC Thunder, to ewidentnie zaczęli grać brudniej po prostu i są takie pewne nieczyste zagrywki i to odepchnięcie, którego się dopuścił Wiktor Wembanyama na Jalenie Brunsonie, był nie odnotowany przez arbitrów i takie tutaj przepychanki wchodzą w to San Antonio. I ja powiem może coś niepopularnego, ale mi się to podoba, ten taki charakter, jak z Wembiego wychodzi i gdzieś tam próbuje też podjudzać graczy i może dodać trochę energii też swojej ekipie, no wychodzi tak, że jest 3-1, ale mi to pasuje, że w takich newralgicznych momentach czasami trzeba sprzedać łokcia i czasami gdzieś tam sprowokować rywala.
3: Oj, ty, tam nawet Spike Lee chyba na boisko wszedł, jak zobaczył ten faul, no niby nie faul, ale to zagranie Wiktora Wembanyamy na Jalenie Brunsonie, wiemy, że on tam jest, tam dużo gwiazd jest w Madison Square Garden, ale on jest akurat chyba takim numerem jeden, bo tak często przychodzi na te...
1: Goldsteinie oczywiście.
3: Tak często przychodzi na te spotkanie, nawet kiedy Knicks grali te swoje okropne lata, gdzie tam wygrywali 15-16 spotkań, to Spike Lee zawsze był, no i w końcu może oglądać po wielu, wielu latach swoją drużynę w finałach.
2: No i co, ja tutaj z Dominikiem na paśmie środowym w Radiu Meteor wspominaliśmy, że no, najważniejszym gościem trzeciego spotkania był Donald Trump. Tak jak mówiłem, muszę tego take'a tutaj również
0: tak,
2: dać.
0: Tak, opowiedz to.
2: Że nie wiem, czy jesteście świadomi, ale to wszystko macki Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, że akurat w meczu, na którym był Donald Trump, zadebiutował Polak Jeremy Sochan. Zagrał 10 sekund symbolicznie w końcówce drugiej kwarty, ale jednak zadebiutował, także tutaj troszkę mniej poważnie, ale wracając już do tej powagi, to na temat trzeciego meczu to bardzo dużo kontrowersji sędziowskich.
1: Tak.
2: Dużo kibiców stawiało tezy, że gdyby nie sędziowie, to by nie wygrali tego meczu San Antonio, ale myślę, że oni wiele wynieśli z tej serii z OKC. Właśnie tam, gdy... Bo ta nagonka zdecydowanie była większa na OKC, że grają brudnie, grają naprawdę brudną grę, ale na przestrzeni tych spotkań San Antonio nauczyło się tak grać i oni zaczęli to wykorzystywać na własną korzyść. No i gdyby było to doświadczenie, to naprawdę takie 3-1 nawet na korzyść San Antonio po tych czterech meczach by nas by nie zdziwiło, bo tak naprawdę na parkiecie tak to wyglądało, ale jednak sport to nie tylko umiejętności, ale tak jak w tych najważniejszych momentach, mental jest bardzo ważny.
0: Tak, możemy się chyba tutaj wszyscy umówić, że San Antonio Spurs jest po prostu lepszą drużyną ogólnie w całej lidze, ale po prostu taki matchup dostali, no bo Knicksi to jest ogólnie obok Golden State Warriors jeden z najgorszych matchupów, jakie mogą dostać. Oczywiście jakby w Warriorsa grał jeszcze Jimmy Butler, nie miał kontuzji, to są najgorsze zespoły, jakie mogą sobie zmatchupować, no bo po prostu się wykluczają i jedna ekipa jest lepsza od drugiej. W tym wypadku Knicksi, no to Przecież wiemy, że oni już wygrali kilka spotkań w tym sezonie zasadniczym ze San Antonio.
3: Jeden NBA Cup.
0: Tak, w NBA Cup w finale wygrali. Jedno spotkanie wygrało tylko San Antonio, ale to tam naprawdę marginalnie, kilkoma punktami, chyba nawet jednym punktem w okolicach Nowego Roku, z tego co pamiętam.
1: Tak, wiesz co, mają większy potencjał, bo czy są lepsi, mi się naprawdę podoba to, jak Mike Brown maksymalizuje potencjał każdego gracza Knicks z tej serii. Nie widzieliśmy nigdy takiego Karla Antonego Townsa, o czym wspominaliśmy.
3: Karla Antonego Townsa, który przez bardzo długą część sezonu w ogóle mówi, że on nie zna swojego miejsca w tym zespole.
1: Tak.
3: I nie wie, jak się wpasować na tą rolę centra.
0: Anunobiego też.
3: No tak, Anunobi w tym meczu numer 3, też chciałem o tym wspomnieć, 28 punktów. No gdzieś tam może też wyrasta na takiego MVP finału. No wiadomo, że walczy z Townsem i Brunsonem, no ale po tym decydującym trafieniu w dzisiejszym spotkaniu, no to jest tam jakiś case na to.
1: Tak, tak, zdecydowanie. I odnośnie debiutu Jeremy'ego Sochana, to mam wrażenie, że na przykład jakby ktoś ziewnął, to by mógł się nie zorientować w ogóle, że wyszedł
3: na parkiet. Ale dzisiaj już z kolei 3 minuty
2: tak,
3: całe.
2: Dzisiaj. I chwalony przez Mike'a Browna.
1: Dzisiaj,
2: że właśnie widziałem takie zdanie, że takie po prostu popularne jakieś tezy, że Mike Brown trochę nie panował dzisiaj nad dzisiejszym spotkaniem. I że troszkę chaotycznie zaczął rotować. Myślę, że to generalnie, kiedy Jeremy Sochan pojawia się na boisku, to myślę, że on jest zaskoczony, nawet sam Mike Brown zresztą podkreślił na tej samej konferencji, w której właśnie chwalił Jeremy'ego, no to on powiedział, że no, myślę, że on sam się nie spodziewał, że pojawi się na tym boisku, a dał z siebie 100%. Co prawda wiadomo, że tam no, nie trafił tego rzutu, który oddawał nad Wiktorem Wembanyamą,
1: to jednak taki ratujący.
2: Potem ustał dwa razy Wiktora, wybronił. Także no, swoje zrobił i nawet takie małe niuanse, no, jak mają jakiś wkład do zwycięstwa drużyny.
0: Mnie bardzo śmieszyło, tak jak Mike Brown powiedział po prostu, że nie pamięta, kiedy ostatnio Sochan grał.
2: Nie pamięta tej drugiej kwarty. Może to nawet nie Mike Brown podejmował tę decyzję.
0: Spike Lee kazał wejść.
2: A no, Donald Trump zadzwonił, dlatego Mike Brown nie pamiętał.
3: Tak, no, rzeczywiście.
1: Jest taka szansa, że on właśnie w tym momencie ziewnął i nie zauważył tego. Spał.
0: Tak samo jak sędziowie ziewnęli. I nie zobaczyli, że jest 6 zawodników San Antonio na
2: boisku. Tak, zamiast technika to przerwali grę. Powinien być technik, rzut osobisty dla Knicksów, a przerwali grę i grali z boku.
0: Tak.
3: Ale to co mówisz, Kuba, 12 zawodników dzisiaj Knicks na parkiecie, nawet tam Ariel Hackporty się pojawił, który w zasadzie nie gra nic w tych playoffach, no trochę jak Sochan, ale Sochan chociażby te 10 sekund w meczu numer 3 o 10 więcej od Hackportiego.
1: Przez foul trouble,
3: tak,
1: myślę, że to
3: też
1: było...
3: to jest no jakaś spora szansa, no tam już w pewnym momencie prawie było minus 30, więc tam gdzieś rzeczywiście takie chaotyczne decyzje ze strony Mike'a Browna mogły się wydarzyć.
1: Chaotyczne? Można tak to nazwać, albo można powiedzieć inaczej, a jako, że Mike Brown zwyciężył to spotkanie, to ja powiem inaczej. Mike Brown po prostu próbował już wszystkiego, już było tak beznadziejnie w pewnym momencie, już była taka dominacja i rzeczywiście to był moment, peak defensywy Stefona Kassla na Brunsonie, który zagrał pierwszą kwartę fatalnie, 0 na 3, w ogóle nie było go za bardzo nawet wizualnie widać po prostu na parkiecie, że po prostu Mike Brown stwierdził, że już może gorzej być nie będzie i spróbuje co innego, zwłaszcza, że Wemby, imponująca pierwsza kwarta. Kapitalnie się to oglądało i to jest Wemby, który powinien być. To
0: przez całą serię, który powinien być.
1: Wemby, ale... któremu wpadła trójka i to był inny Wemby, który już mógł rozciągać grę, ktoś był bliżej i miał więcej miejsca na wejście pod kosz.
0: No oni pobili rekord, najwięcej trójek w finałach, 14 trójek w pierwszej połowie.
2: Tak, ale bo pierwsza połowa była wybitna w wykonaniu Wembanyamy. On rozpoczął przecież trzecią kwartę od trafionej trójki. No i potem taki zjazd, naprawdę. No trafił tą oczywiście ten pół dystans w czwartej kwarcie, ale jednak no zagrał katastrofalnie. Tak. I to nawet na tle tego Mitchella Robinsona, który go krył, to Mitchell Robinson po drugiej stronie parkietu w ataku również był tak tragiczny. Nie opał lobów od Brunsona. No naprawdę, piłka wypadała mu z dziury. Ale wracając właśnie do Wiktora, no to no tutaj zdecydowanie nie dojechał. Zabrakło jego punktów w drugiej kwarcie. Wiadomo, że na tle swojego zespołu zagrał bardzo dobry mecz, no ale jednak od tak wybitnych zawodników myślę, że każdy oczekuje no, czegoś więcej, tak? Może że on musi w tym najważniejszym momencie dojechać.
0: Może jak dostał jajkiem w głowę od fana Knicksów, to może coś mu się tam zmieni w głowie i w następnym meczu rzuci 50 punktów, 12 bloków i co, Bóg wie co jeszcze.
2: To na pewno nie był Erik Chmielewski.
1: Nie, aczkolwiek z Wembim mam wrażenie, że jest taki problem, że jego po prostu czasami pod tym koszem przytłacza taka fizyczność i to, jak to wygląda w Knicksach, jak oni bronią pomalowanego, jak to jest wszystko przygotowane pod to, że jest ten Towns, który jest duży po prostu też tak fizycznie, jest Ananobi, który jest duży fizycznie i jest Bridges i generalnie to pod tym koszem jest naprawdę ciężko, później musi schodzić na ten półdystans czy na tą trójkę, gdzie cały czas Towns mimo wszystko jest blisko, to nie są często łatwe wrzuty i Wemby po prostu jak u Wembiego to zależy, mam wrażenie, często właśnie od tej dyspozycji na dystansie i na półdystansie, jak mu wpada, troszeczkę to sobie rozszerza i jest naprawdę mu zdecydowanie już później łatwiej wejść pod kosz, ale jak ja widzę czasami, że Wemby zbiera piłkę w ofensywie i to nie są łatwe punkty, to są szalenie ciężkie pozycje i to szalenie ciężkie pozycje dla gościa, który ma, nie wiem, niecałe 2,30 m, nie? Więc, więc to co robi Nowy Jork w pomalowanym, to jest szalone.
0: Ja mam taki problem z Wembanyamą, że u niego za bardzo nie widać żadnych post-move'ów. Że mimo, że on ćwiczył z Hakimem, z Garnettem, z Russellem, Chamberlainem i tak dalej, z tymi wszystkimi, to u niego nie widać takich po prostu, wiecie, na przykład Dirk miał swój ten move, że...
1: Fade away.
0: Tak, fade away. Czy inni, Biggie, na przykład Curry miał skyhooka, u Wembiego tego jeszcze nie widać i u niego często widać, że robi taki ruch, że próbuje tą piłkę zrzucić do ziemi i wtedy bardzo często ją traci i jest wtedy turnover i druga drużyna punktuje na San Antonio.
1: Tylko czasami jest ciężko, bo on literalnie mam wrażenie, że na te manewry podkoszowe to tam miejsca nie ma po prostu.
0: Za duży jest chłopak.
1: Jest, no i za dużo jest graczy po prostu Knicks i gdzieś tam próbuje rozrzucać i rzeczywiście jak gdzieś tam fajnie się rozegra w pierwszej kwarcie i ma Vassella z tego meczu, który zagrał w ataku wreszcie kapitalnie, zwłaszcza pierwszą kwartę, to Czy Harpera, który później mam wrażenie, że pod koniec, jak cała drużyna gdzieś tam opadł, to w tej pierwszej połowie to jest to, co San Antonio może dać najlepiej, czyli po prostu Wemby dostaje piłkę, jest w stanie gdzieś tam to rozrzucać, trochę myląca jest ta jedna asysta, bo on gdzieś tam rozrzucał, poszedł jakiś ekstra pas i z tego często gdzieś tam było rzut trzypunktowy i wtedy to działa, ale w momencie, kiedy gdzieś tam Devin Vassell ma bardzo nieregularną serię i Nie jest to Vassell, którego byś, mam wrażenie, chcą oglądać w ataku fani Knicksów, bo mu nie wpada po prostu, to...
2: Fani Knicksów by chcieli.
1: Fani Knicksów, fani Spurs, tak. To wtedy się rodzą problemy, bo ta organizacja, ja jestem pełen podziwu organizacji właśnie defensywy Nowego Jorku.
3: Tak, no Nowy Jork zagrał kapitalnie w defensywie, w ofensywie no w końcu 29 punktów samemu się nie odrobi, no ale tak już przechodząc w sumie do tego czwartego meczu, jak to się stało, że ta druga połowa była taka inna od tej pierwszej, bo w zasadzie no to były dwa inne spotkania, można by powiedzieć, o tym porozmawiamy sobie po muzyce, bo myślę, że zdecydowanie jest o czym.

0: Wracamy do was.
1: Wracamy jak New York Knicks w spotkanie numer 4 po
2: dobrym
1: comebacku. 29 punktów, tak jak już mówiliśmy, największe odrobienie straty w historii finałów NBA. No i ten kapitalny putback OJ'a Anunobiego, który w zasadzie przesądził o tym, że Nowy Jork wyszedł na prowadzenie 3-1.
3: Nie chcę usprawiedliwiać absolutnie De'Aarona Foxa, ale jestem przekonany, że on po prostu nie widział tego Anunobiego i stąd jego decyzja.
2: Nie, on potem w wywiadzie przyznał na Media Dayu,
3: na konferencji,
2: że on myślał, że go prześcignie.
3: Okej.
1: No, De'Aaron Fox to pewnie był jednym z najszybszych koszykarzy.
2: No, tylko teraz jest po kontuzji.
3: Ale tutaj... I właśnie mam wrażenie, że po prostu on myślał, że gdzieś tam ten, nie że go stricte nie widział, no bo biegli równo, ale że w pewnym momencie mu trochę ten...
2: Zniknął z radaru?
3: Zniknął z radaru i gdzieś tam nie rozejrzał się, w jakim miejscu jest. Bo w momencie, kiedy on by szedł na pusty kosz, tak jak pewnie gdzieś tam sobie kalkulował, to można by powiedzieć, że to nie byłaby zła decyzja.
2: No nie, to była najlepsza decyzja.
3: Proste punkty na takiej zasadzie, no ale...
0: A może De'Aaron po prostu jest sprawiedliwy i widząc tego layupa wcześniejszego sprzed 30 sekund Josha Harta, stwierdził, że on też zaryzykuje. No ale Josh Hart również tak, myślę, że gdyby De'Aaron rzucił, to byśmy odwrotnie mówili, że jak ten, co ten Josh Hart zrobił? Ty mógł doprowadzić swój zespół na prowadzenie, a nie trafił chyba jeszcze gorzej, co?
2: Bo Josh nie trafił.
1: Tak, Josh Hart po spotkaniu... Josh Hart po spotkaniu mówił, że Anunobi właśnie uratował go od masy koszmarów w nocy przez tego nietrafionego layupa. No wiadomo, że no w sumie bardzo prosta sytuacja, świetnie właśnie... zagrał, świetnie przeczytał w obronie Hart to podanie chyba Foxa, jak dobrze
0: Foxa,
1: pamiętam.
0: Tak.
1: I nie udało się mu trafić tego layupa gdzieś tam, później też żartobliwie podchodzili do tego jego koledzy z Knicks, no ale wiadomo, że gdyby ten wynik był inny, to raczej takiego śmiechu by nie było. Też tak jak Kuba mówiłeś, Mike Brown chwalił zawodników, w zasadzie wszystkich, Jeremy Sohan też tam dostał parę słów otuchy od trenera, więc no w dobrym humorze będą lecieć do San Antonio teraz zawodnicy i fani Knicks.
3: Dokładnie, tylko Jeremy ma większy problem, bo teraz zmieniają halę, to już siedzenia nie będą tak wygrzane, to mogły się tutaj...
0: on jest przyzwyczajony, na początek sezonu tam miał, wiesz, wygrzane się. Ale dzisiaj to chyba bardziej porażka Spurs niż wygrana Knicksów.
3: Tak.
0: Zdecydowanie, no naprawdę popełniali tak głupie błędy, przecież była taka sytuacja chyba na 6 minut do końca spotkania, gdzie prowadzili 9 punktami, taka trójka z niczego na bodajże 16 sekund do końca akcji, potem kiedy z kontrą wychodzili Knicksi jeszcze w tej samej akcji, znowu podanie i znowu Vassell ładuje trójkę,

0: 20 sekund do końca akcji, no tutaj właśnie wychodzi ten brak doświadczenia, żeby przytrzymać tę piłkę, zagrać pełne 24 sekundy, nawet gdy nie trafisz, to jednak masz przewagę tych 9 punktów, no i zabierasz ten cenny czas, a tutaj było takie granie na hura tych młodych zawodników, no wiadomo, że gdyby trafili, to byśmy mówili, że dobra decyzja, ale jednak nie trafili i to Niksi na koniec okazali się lepsi. No i tu myślę, że no tak jak napisali historię Niksi i no co, no jak chłopiec to O, a jak córka to G, nie?
1: To zdecydowanie.
2: Ale... Bo oni po rozstrzelaniu się w tej pierwszej połowie tak już trochę nabrali tego wiatru w żagle.
3: Rozluźnili się
2: o wiele bardzo, puścili gardę i po prostu cały czas rzucali za trzy, no i te trójki nie wychodziły. Przez to była strata piłki na rzecz Niksów. Niksi punktowali, odrobili 30 punktów straty, wygrali mecz i ja mam taką jedną teorię spiskową, co jeśli De'Aaron Fox dostał na słuchawkę informację, że musi tego lay-upa zrobić, bo wtedy przegrają i będzie 3-1 i wtedy będą mogli się odkuć w kolejnych trzech meczach i pobić wtedy rekord LeBrona Jamesa i być drugą drużyną, która w historii NBA wyszła z deficytu 3-1.
3: I Fox będzie MVP finałów.
1: Tak, czy Fox, no, ale Fox też strasznie dużo brał na siebie w tej końcówce, co też się...
0: I trafił.
2: Ej!
1: Raz.
2: Właśnie, przecież Mike Brown tego był.
3: Sakramento,
2: kołczą, tak. Sakramento.
0: Dokładnie.
2: Zapomniałem o tym.
1: On go
0: wychował.
1: No. On go zna, on dostał trenera roku, jak był trenerem Darona Foxa. Aczkolwiek, no... coś miałem, jakąś myśl przewodnią.
0: A może zaraz ci się przypomnę, jakie przewidywania, bo szczerze, to jakbym miał postawić jakieś pieniądze, to bym się nie odważył, bo uważam, wiadomo, że to jest to 3-1, że tylko jedna z drużyn udało się doścignąć i pokonać w finale, odrobić te straty z 1-3, to ja szczerze, no kurczę, gdy Dyspersi wygrają ten mecz numer 5, no to wtedy zrobi się gorąco Nixon, bo to jest wtedy, muszą wygrać Madison Square Garden, no bo potem już nóż na gardle, 7 mecz w Teksasie, to jest naprawdę...
1: Wszystko może się
0: wydarzyć, także ja bym tutaj jeszcze nie był taki pewny, bo finały, kurczę, ostatnie sezony, przecież w tamtym roku też nikt się nie spodziewał, że zobaczymy 7 meczów w rywalizacji OKC z Pacers, no i tutaj też może być jeszcze ciekawe.
2: W tym roku nikt się nie spodziewał, że Philadelphia pokona Boston.
1: Mhm. Dużo było niespodzianek.
3: Ale były dwa comebacki, 3-1-3.
0: A Cleveland przecież prowadziło z Knicksami, nie?
3: 20 punktami w tym
2: analitycznie, tak.
3: Analitycznie to Cavs może wygrywa z OKC.
1: Analitycznie zaraz pierwszy wie.
2: Tak, ale wracając do tego, co wcześniej mówiłeś, uważam, że San Antonio to kompletnie już podupadli na psychice po tej właśnie stracie 30 punktów, że oni piątego meczu raczej nie wygrają, przegrają go jakimiś 15-10 punktami, ale może być też tak, że nabrało im to, jakby dodało im to może, nie wiem, jakiejś odwagi takiego ognia, że okej, teraz jesteśmy u siebie w domu, słabo było przegrać przed naszą publiką i wygrają chociaż, nie wiem, 2 punktami, 1 punktem, takim bardzo marginalnym.
1: To, że ty podupadłeś psychicznie, bo to nie znaczy, że tutaj zawodnicy, nie, ja powiem najbardziej chyba taką pragmatyczną odpowiedź, która jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna przy tej szalonej serii, to, że San Antonio wygra teraz mecz u siebie
0: i skończy się Madison.
1: I przegra się Madison i się skończy 4-2.
3: Ja też myślę Knicks in 6. Tak przedmówiłem przed serią.
1: Tak, to pamiętam. Ja stawiałem, że kurczę, czasami tego pragmatyzmu...
2: Ja San Antonio mówiłem w 7.
1: Ja mówiłem San Antonio, ale czasami rzeczywiście w tych playoffach brakuje im takiego pragmatyzmu. To, co powiedziałeś właśnie, Kuba, że warto było, że można skończyć, nie trafić jakieś posiadanie, zrobić to w 20 sekund, można zrobić to w 5 i dać czas rywalowi. I też chciałbym pochwalić taki drugi symbol w tym meczu. To jest trójka Jose Alvarado na minus 9 punktów, szalenie ważna. I
3: też bardzo ważną zmianę dał Alvarado.
1: Tak, Alvarado był super i to pokazuje też to, czego brakuje w San Antonio, że w San Antonio masz ograniczoną liczbę zmienników, którzy dadzą ci wartość, później jest święta trójka w postaci Olinik, Biombo i Mason Plumlee.
2: Armia Wembiego.
1: A w Nowym Jorku jest tak, że może nie każdy, ale rzeczywiście masz pewien zestaw osób, gdzie tam, nie wiem, wchodzi ci i jest w stanie dać, nie wiem, dwie trójki McBride. Szamet udowodnił, Alvarado udowadnia i generalnie Clarkson jest w stanie tobie zaoferować, Robinson i masz
0: taką... po drugiej stronie tylko Dylan Harper tak naprawdę.
1: Tak,
0: bo Keldon Johnson,
1: zawodzi Cornet, Cornet robi mniej więcej swoją robotę, ale to nigdy nie będzie nic spektakularnego i rzeczywiście i to jest
2: jeszcze
1: coś...
2: Bryant jest przecież.
1: Jest Carter Bryant, który jest w stanie też, jest strasznie taki nieregularny przez
2: ale
1: to, że
2: jest
1: rookie i robi czasami gdzieś tam szkolne błędy, które trzeba mu po prostu wybaczyć, aczkolwiek no ta szerokość ławki i ta możliwość rotowania składem pod względem z pozycji dnia graczy to jest coś, z czym Mike Brown idealnie nad czym idealnie panuje i co jest bardzo dużą bronią Nowego Jorku.
3: Tak, Jose Alvarado w ogóle zagrał prawie 10 minut w czwartej kwarcie, co też jest dobrym wynikiem. Michael Bridges najmniej z wyjściowej piątki, tylko 3 minuty i 29 sekund. Karl Anthony Towns w końcu po 4 spotkaniach rzucił swoje pierwsze punkty w czwartej kwarcie. Taki crazy step back free, nie wiem, czy pamiętacie go, gdzieś tam jeszcze bardzo ważny rzut wpadł w ławkę San Antonio Spurs, no ale w końcu mu się udało, gdzieś tam mówiliśmy o tym braku centra w pierwszych 3 spotkaniach, no było to widać, w końcu gość, który gdzieś tam według wielu zasłużył na miano MVP finałów, w ogóle nie gra w czwartych kwartach na plus dla New York Knicks, no było to dość dziwne. No, ale
1: właśnie też miał faule.
0: Jeszcze tylko wejdę w słowo, bo mało dzisiaj powiedzieliśmy, myślę, o Bransonie, nie wiem, czy mówiliście na początek, ale właśnie...
3: Mówiliśmy. Trochę.
0: Kurde, no, ja jestem pod wrażeniem tego gościa.
3: Jest
0: on,
3: świetny w playoffach.
0: To jest to, co mu mówiłeś na początku, że go nie było w ogóle w tej pierwszej kwarcie. Kompletnie nie dojechał i gość nagle w jednej kwarcie robi 16 punktów. No, czwarta kwarta, tak, no to jak on... To jest najlepszy zawodnik NBA w klaczu, uważam, w obecnym NBA. No. No i tą trójkę dzisiaj, którą trafił nad Wembanyamą, no robi wrażenie ten gość, po prostu dowodzi w tych najważniejszych momentach i gdy on ma piłkę w Madison Square Garden, to wiedz, że coś się dzieje, no przecież te najważniejsze punkty idą na jego korzyść i myślę, że nie będzie, no po prostu nie będzie w ogóle, jeśli Knicksi wygrają, no to myślę, że MVP finałów jest znany jeszcze przed
1: choć,
0: tymi rozstrzygnięciami.
1: Choć kurczę, czasami jest naprawdę ten Ananobi i ja też chciałbym docenić Kata, żeby gdzieś tam, żeby zagrać tak dobry mecz na 13 punktach, będąc drugim liderem zespołu, no to naprawdę to jest duży szacunek, bo Kat nie potrzebował rzutów, żeby dobrze się prezentować. Jedynie co to na pewno dwa szybkie, głupie faule właśnie w pierwszej kwarcie troszeczkę gdzieś tam pokrzyżowało i tych minut by dostał więcej, ale naprawdę końcówka w wykonaniu Kata też warto docenić.
2: Tak, jako że ono zostało już w sumie 5 minut, niewiele czasu, no to w ogóle nie mówiliśmy w ogóle o fanach Knicksów, o tym, co oni robią tam na ulicach.
3: Oj, to co robią na ulicu. Ile ich tam jest w ogóle jeszcze samym Garden.
2: Też mam taką...
1: Mam nadzieję, że James Goldstein tylko na...
2: Na pewno był, ale on też taką lekką, nie wiem, dygresję, mogę tak to nazwać, że dla akurat New York Knicks jest taką drużyną, która w której nie ma znaczenia, gdzie grają, czy na wyjeździe, czy domowo, ponieważ u nich akurat, no to oni wszędzie grają u siebie. Oni mają tyle pieniędzy jako fani. Widać,
3: muszą
2: też
3: mieć, wchodząc do Madison Square Garden.
2: Dla nich taniej jest polecieć do San Antonio, kupić courtside seatsy, spędzić tam jeszcze 2 tygodnie all inclusive, niż kupić gdzieś na końcu przy kiblu siedzenia.
1: Niż dostać obietnicę, że może dostać bilet.
2: Tak, no to wszystko wyjdzie taniej, więc akurat no to było widać też w serii z Filadelfią, gdzie w meczu bodajże trzecim, to tam w ogóle nie było widać fanów Filadelfii, byli sami fani Knicksów.
3: Tak, no gdzieś dookoła Madison Square Garden, czy właśnie w samej Metce koszykówki jest wiele znanych fanów, no i ogólnie gdzieś tam wiele wielbicieli Knicks. Furorę w internecie robi chociażby Crash O'Training, który po prostu krzyczy za każdym razem, że jak odpowiada na jakieś pytanie, czy robot taki podobny do naszego Edwarda Warchockiego, który gdzieś tam krzyczy jakieś tam, no
2: to co wszyscy
3: fani Knicks, czyli tam źle wypowiada się o Triangle, mówi, że Knicks in four, gdzieś tam bardzo dużo tych rzeczy związanych, no ale też jest taki segment fanów Knicks, z którym ludzie zadają pytania, czy lepszy jest na przykład, no powiedzmy tutaj akurat na mundialowym przykładzie, Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, i oni się wypowiadają pięknie na temat jakiegoś zawodnika, co on zrobił, w której kwarcie, jak podał, no widać, że to są tacy racy sezonowcy, jak to się często określa, i tam raczej właśnie, dużo nie mają wspólnego z koszykówką.
2: Propos sezonowców, to ty dzisiaj mówiłeś, wypowiadałeś się w bardzo negatywny sposób o celebrytach, którzy byli na meczu.
3: Tak, bo gdzieś tam oglądaliśmy sobie mecz w przerwie czy tam na jakichś zajęciach, no i patrzyliśmy, kto tam jest. Wyświetliły się na ekranie w przerwie jakieś tam piosenkarki, artyści, no i tak sobie spojrzeliśmy, no i tak w zasadzie jedna była z Kanady, jedna była gdzieś tam z Pensylwanii, i tak no mało jest tych nowojorskich rzeczywiście gwiazd. No oczywiście jest Spike Lee, który bardzo często jest, ale i bardzo był, długo jest w
0: przerwie. Ale był Adam Sandler, który też bardzo
3: Adam
0: często
3: Sandler,
0: jest.
3: Adam Sandler, tak, Timothy Chalamet bardzo często teraz chodzi na spotkania, i Ben Stiller. Gdzieś mając na sobie koszulkę Wu-Tang Clanu, muszę wspomnieć o tym, że w przerwie grali koncert, no i też wiadomo, jest to zespół z Nowego Jorku, więc gdzieś tam te nowojorskie niksowe korzenia są, bo nawet mieli kolaborację odzieżową New York Knicks, Wu-Tang Clan, więc tam wiadomo, że i akurat jeśli chodzi o te największe gwiazdy, to i właśnie piosenkarze, raperzy i aktorzy są najczęściej na tych spotkaniach, no ale tak jak chociażby Kubo mówiłeś, w meczu na numer 3 to nawet prezydent się pojawił. Tak, więc tam tak. Są naprawdę wszyscy.
1: Tak, zdecydowanie, a my się teraz tutaj z wami musimy już pożegnać. Dla
0: to
1: was...
0: szybkie typy tylko.
1: Sześć, to powiedziałem.
2: Ja muszę powiedzieć, że no San Antonio w 7.
1: Możesz powiedzieć San Antonio w 5.
0: Ja bym chciał zobaczyć Game 7.
2: Okay. Ja też bardzo bym chciał zobaczyć.
0: Liczę na to, że San Antonio się podniesie, nie będą jak Dominik Maćkowiak.
1: Tak, zdecydowanie tak. Dziękujemy. Tutaj mówili dla was przed mikrofonem piosenkarka Jakub Cichy.
3: Jędrzej Kaszmarek.
2: GM tak. Jakub Czapski.
0: Dziękuję bardzo.
1: I aktor Dominik Maćkowiak.
2: Tak, i realizował nas dzisiaj Kacper Tomalak.
1: Który jest podpisany czas.
2: Tak.

0: Meteor Spike. Siatkówka na nieziemskim poziomie.
1: Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Ja nazywam się Tymek Jaroszewski. Witam Was w kolejnej audycji z cyklu Meteor Spike. Dzisiaj moim gościem jest postać, właśnie, że bardzo dobrze znana wszystkim kibicom siatkówki w Polsce, Piotr Graban. Cześć, Piotr.
2: Cześć, witam Państwa.
1: Tak jest, Piotr Graban, najbardziej znany dla kibiców Plus Ligi, myślę, przede wszystkim z trenowania Warszawy w sezonie 2000, od sezonu 2002 do sezonu 2025. Kiedy się umawialiśmy na wywiad, powiedziałeś mi, że wracasz z wojaży, więc jeśli mógłbyś zdradzić, czym te wojaże były dla naszych słuchaczy.
2: Są wojaże, to trochę wakacji, trochę teraz jestem nawet w tym momencie na stażach trenerskich, jeżdżę na taki tour dookoła Polski, podglądam najlepszych trenerów, jak pracują, jak wykonują, jakie sztaby pracują, jak zawodnicy pracują, więc jakby tak się przyglądam. Można trochę powiedzieć, że, no, że taka trochę praca, ale bardziej nad swoim rozwojem.
1: Pewnie, a kogo tak podglądasz, jakbyś mógł zdradzić? Kim są ci najlepsi trenerzy w Polsce?
2: W tym momencie jest to Andrea Gianni z Zaxy, ale mam w planie też pojechać do Michała Winiarskiego, dzisiaj też do Marka Lebiediewa, później do Roberto Piazzi do Włoch, no i prawdopodobnie Massimo Botti, ale jak jeszcze po prostu tego nie ustawiłem dokładnie, więc muszę to potwierdzić. Ale jest kilku ciekawych trenerów w Plus Lidze, których można podglądać, ale między innymi poza tym, to chcemy Piazzi Roberto zobaczyć, bo same świetne opinie są o nim i o jego warsztacie, więc chcę się temu przyjrzeć.
1: Wróćmy na chwilkę od początku, bo też mnie to ciekawi. Powiedz mi, zanim zacząłeś trenerkę, bo zrobiłem porządny research, ale nie znalazłem nigdzie takich informacji. Ty grałeś w siatkówkę wcześniej, zanim jeszcze zacząłeś zajmować się trenerką?
2: Bo grałem, to jest za duże słowo. Odbijałem. Na początku była to siatkówka nawet młodzieżowa mini i nawet w województwie zająłem drugie miejsce. Później trochę chyba rodzice mnie, może nie odepchnęli od tego, ale pokierowali mnie gdzie indziej, bo szkoły sportowe, jakieś szkoły sportowe dookoła mnie, to były Szermierzu, ale lekkoatletyczna, więc ja jakieś takie różne inne sporty zacząłem trenować, dotykać tego. Ja byłem po prostu mega aktywnym dzieckiem i rodzice chcieli to gdzieś spożytkować. No i później jak już tak świadomość zaczęła wracać, to stwierdziłem, że no kurde, siatkówka jednak to jest coś fajnego i ja bym chciał do niej wrócić. Więc tak jak zaczęło się gimnazjum, to zacząłem powoli wracać, trenować siatkówkę, ale nigdy to nie był jakiś fenomenalny poziom, więc bardzo szybko przerzuciłem się na trenerkę.
1: Jasne. A co cię popchnęło do trenerki? Spotkałeś kogoś, czy po prostu poczułeś jakiś taki wewnętrzny głos? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
2: To, ja zawsze tak opowiadam, że ta droga tak się uściślała co rok, co dwa, co trzy. Na początku wiedziałem, że chcę wspólnego ze sportem, ale nie wiedziałem dokładnie co. Gdzieś ta siatkówka była w moim sercu, ale wiesz, jak to dziecko, kiedyś przynajmniej. Ja przychodziłem ze szkoły, zostawiałem plecak, szedłem grać w piłkę nożną, w jakieś tam krawężniki, w gumy, w sznury, we wszystko, naprawdę z dziewczynami nawet w gumę grałem. Więc aby tylko się ruszać, aby coś robić, aby przebywać z ludźmi. I tak mi zostało, że właśnie szkoła sportowa, później AWF i tak dalej miałem może marzenia o tej wielkiej karierze siatkarskiej, ale ten AWF jednak we mnie ukształtował taką wizję, że ta trenerka jednak może być czymś fajnym, że to dzielenie się wiedzą i tym, co masz, może być czymś też super. I po prostu ta droga najpierw była sport, później była AWF, czyli trenerka albo nauczycielstwo, ale jednak wybrałem trenerkę i tak zacząłem wchodzić w to. Później najpierw trenerka kobiet oczywiście i tak dalej, później mężczyzn, ale wiesz co, stwierdziłem, że takie bycie jakby nauczycielem, tym wykładowcą, który gdzieś tam może mieć wpływ też na społeczeństwo, nie tylko na to, jakimi oni będą zawodnikami, ale też ludźmi, dało mi coś fajnego i uważam, że tu gdzieś odnalazłem swoje takie atuty, które potrafię po prostu wykorzystać i bardzo dobrze się z tym czuję, więc już na koniec to trenerka, ale tak jak mówię, to tak się zawężało. Najpierw wiedziałem, że sport, później być może AWF, później może trenerka albo nauczycielstwo, później trenerka, a teraz już jestem jakby specyficznie ugruntowany na to, kogo chciałbym trenować i jak.
1: To też jest takie trochę nieoczywiste, bo jednak większość tych trenerów byli w przeszłości siatkarzami i to czy niekiedy bardzo dobrymi siatkarzami, Michał Winiarski, Nikola Gbić. Czy czuć różnicę w warsztacie, jeśli jest się trenerem grającym wcześniej, a niż trenerem, który przyszedł bez gry na takim poziomie światowym?
2: Ja bym ci powiedział, że nie. Ja mam doświadczenia trenerskiego, musiałbym sprawdzić, ale podejrzewam około 18 lat i przeszedłem wszystkie kariery tego, że młodziki, kadeci, kadetki, juniorki i tak dalej. I wiem, jak nauczać, wiem, jaka jest prawidłowa technika i tak dalej. A zawodnicy często, byli zawodnicy, często wchodzą na gotowe. I jest tak, że niektórych elementów nie potrafią, czy nie wiedzą, jak nauczyć, ale wykonywali je super, albo jakiś trener im pokazywał, więc jakby zasób ćwiczeń tego, co mają zrobić, jest ok, ale czasami nie wiedzą, dlaczego to robią. A jednak, jak przejdziesz taką drogę krok po kroku, to wiesz trochę więcej. Ale to jest atut tych trenerów, którzy mają dłuższy staż, ale tych, co byli zawodnikami, atut jednak jest ten autorytet i charyzma. Jak jeszcze coś wygrał, jak Winiar, jak Grybicz, no to on staje na boisku i nawet jak nie powie czegoś idealnie, to wszyscy są wpatrzeni w niego jak w obrazek i mówią: wow, to jest gość, co coś zdobył, on wie, co on mówi. I to są ich atuty na pewno, bo powiem ci taki przykład, że Nikola Grybicz, jak stanie na boisku i powie: panowie, musimy trenować tak, jakby to była ostatnia, nie wiem, zagrywka przy finale Mistrzostw Świata. I to wszyscy sobie tak myślą: no dobra, no pierdzieli, nie? Ale jak on powie: słuchajcie, ja tam byłem, wiem, jaka to jest presja, wiem, jak to zrobić, więc wy musicie mi uwierzyć, musicie to robić, no to już jest całkiem inny przekaz i naprawdę to dociera do ludzi.
1: Prześledziłem też troszeczkę twoją karierę trenerską i rzucił mi się w oczy taki epizod u ciebie. Mianowicie trenowałeś drużynę w Wielkiej Brytanii. Była to drużyna IBB, IBB. Lubię takie zagraniczne, nieoczywiste ligi, więc chciałem cię zapytać, jak wygląda siatkówka w Anglii?
2: No, można powiedzieć, że to jest półprofesjonalna drużyna, bo bym powiedział, że to jest poziom między pierwszą a drugą ligą, pewnie gdzieś porównując tak do polskiej. Ale wiesz co, ten wyjazd dał mi wiele jako człowiekowi i jako też trenerowi, bo po pierwsze, inna kultura musi sobie poradzić z zagranicą. Ja wtedy nie umiałem jeszcze dobrze aż tak angielskiego, naprawdę, jak ja coś sobie trochę śmieję, afrykański, angielski był. Więc musiałem to też rozwinąć. Musiałem się odnaleźć w tym, żeby być tam sam, żeby poradzić sobie z niektórymi emocjami i samotnością, z rozwojem właśnie wtedy, bo też miałem na to czas. Ale przede wszystkim, wiesz co, jak nie ma motywacji finansowej, które są już na najwyższym levelu, to musisz wykrzesać inną motywację od zawodników. Czyli musisz przekonać do tego, żeby im się chciało przyjść. Tam w Anglii ludzie mieli dodatkowo swoją pracę. Niektórzy mieli dzieci, niektórzy pracowali jako prawnicy, zarabiali naprawdę wysokie pieniądze. Niektórzy byli piekarzami, nie wiem, wozili meble, transport, jakieś inne rzeczy. I ty musisz ich przekonać, że ten cel, który ty masz, to, nie wiem, Mistrzostwo Anglii, żeby im się chciało przyjść, żeby oni jakby poszli tam, nie? I powiem ci, że to chyba najtrudniejsze było w tej całej robocie i bardzo mi dało dużo jako trenerowi, plus oczywiście taka kreatywność, bo tam nie ma tyle sprzętu, sztabu, który masz w plus lidze i mówisz: dobra, to dzisiaj robimy to, ty zrób to, ty tamto, to, weźmy maszynę do serwowania. Nie, tam musisz wszystko znaleźć, tam musisz wszystko rozwiązać samemu i to był taki olbrzymi plus.
1: Wrócimy do tego wątku po chwili z muzyką.

0: To był Dawid Podsiadło, jego trójkąty i kwadraty. Wracamy do rozmowy z Piotrem Grabanem. Mówiliśmy o lidze w Wielkiej Brytanii. A powiedz, a cieszy się popularnością siatkówka na Wyspach?
1: Nie, tam piłka nożna jest numer jeden i powiem ci, że byłem trochę w szoku, jak w Polsce, porównując do Polski, zobaczysz kogoś, no to dziewczyny to co robią? Biorą piłkę, gumę, wychodzą gdzieś na dwór i tyle. A tam ja byłem pierwszy raz w szoku, że dziewczyny potrafią same wziąć sobie piłkę do nogi i trenować żonglerkę albo ogaraż odbijać, nie? I to taki niecodzienny widok dla mnie był i było kilka takich sytuacji. Piłka nożna, jak tam jest mecz w Londynie, to od razu wiesz. Od razu wiesz, bo metro, wszyscy szaliki poubierani, święto narodowe, a w tym regionie korki, gdzie indziej nie ma samochodów, więc no olbrzymia masa ludzi jakby się tam rusza. Siatkówka trochę na uboczu, ale wiesz co było fajne w tym Londynie? Że dużo różnych zawodników przyjeżdża tam po prostu do pracy, bo w swoim kraju na przykład nie związało kariery z siatkówką. Prezentowali na przykład pierwszoligowy poziom, drugoligowy poziom i przyjeżdżają tam do Anglii, do Londynu i nagle ta pasja w nich się odzywa i mówią, kurde, mam fajną pracę w Londynie, to ja bym chciał jeszcze może sobie coś pograć, jak tu jest szansa, nie? I mieliśmy bardzo dużo zawodników zagranicznych z Brazylii, z Włoch, z Polski oczywiście, z Francji, którzy przyjechali no, naprawdę z niezłym warsztatem. To nie było tak, że trzeba było ich uczyć od podstaw, a tych Anglików niestety nie było aż tak dużo. I to było fajne, że był taki miks kulturowy i naprawdę można było grać. Kiedyś liczyłem, że w szerokiej kadrze chyba mieliśmy 11 różnych narodowości, więc aż tak było to zróżnicowane. I to było tak fajne, że jednak łączy nas ta siatkówka i porozumiewanie się w tym języku angielskim i to było spoko.
0: Kolejny zagraniczny kierunek, który wypatrzyłem w moim researchu, była to Gruzja. I to jeszcze Gruzja poniżej 19 lat mężczyzn. Jak to się stało? Bo to już jest dopiero, myślę, ciekawy kierunek obrany przez ciebie.
1: Wiesz co, moim marzeniem było i jest w dalszym ciągu być trenerem kadry narodowej, więc wiedziałem, że muszę jakiś ten pierwszy krok zrobić. Dostałem taką propozycję. Oczywiście taka jest hierarchia, taka jest droga, że najpierw jednak masz tą młodzieżową środkówkę. Dostałem taką propozycję z Gruzji. Wykorzystałem to trochę jako doświadczenie, jako przygodę i powiem ci tak. Każda droga, którą przeszedłem, w Anglii nie było łatwo, w Gruzji było jeszcze ciężej, bo zderzyłem się ze światopoglądem, z takim stereotypowym myśleniem, wiesz, że tego nie można, tamtego nie można, taki, no jeszcze komunizm bym powiedział, że wszystko jest źle, tego nie można i nie wiem, trzeba pić mleko, żeby być dużym, nie ćwiczyć siłowni, bo nie urośniesz i wiesz, tego typu stereotypy. I było bardzo ciężko jakby się to przebić, ale to mnie ukształtowało jako trenera i jako człowieka też, więc ja uważam, że takie każde w ogóle doświadczenie dla każdego trenera, dla każdego człowieka, wyjazd za granicę, rzucenie się na głęboką wodę, przejście tej szkoły życia, to jest coś później na przyszłość fenomenalnego. To, że tak jak powiedziałem, stajesz się lepszym trenerem, jeśli jedziesz jako trener, albo przede wszystkim lepszym człowiekiem, bo poznajesz kulturę, poznajesz różnych ludzi, czasami znajomości. Czasami w drugą stronę coś nie idzie, ale ja zawsze mówię, że fajnie, że byłem, fajnie, że zobaczyłem, czy tam prowadziłem, fajnie, że wróciłem i nie żałować takich rzeczy, bo to naprawdę urozmaica, wzbogaca ludzi.
0: Ty przyjąłeś Warszawę w środku sezonu 2022-2023. Stał się tak za sprawą odejścia trenera Santiago. Jakbyś mógł tak powiedzieć ze swojej perspektywy, byłeś jego asystentem i tak myślę, że byłbyś jednym z bardziej wiarygodnych źródeł o informacji o tym człowieku. Jaki był trener Santini tak naprawdę?
1: To ja też sobie zrobiłem research i z nim było takie różne falowanie tak naprawdę i są opinie naprawdę podzielone, naprawdę różne i było tak, że jak był w Olsztynie, to właśnie część osób była bardzo zadowolona, później jak był w Jastrzębiu, to część osób była zadowolona, później jak drugi raz przyszedł do Jastrzębia, to już powiedzieli, że byli bardzo niezadowoleni. Był kiedyś w Rosji chyba, jak dobrze pamiętam, to tak samo, w pierwszym roku było super, w drugim roku było kiepsko. U nas niestety przyszedł ten moment, w którym było kiepsko i myślę, że dużo wynikało z jego takich też stereotypów o Polsce, o Polakach, że wszyscy piją, że my tu chlejemy i w ogóle nikt się nie przykłada i tak dalej. I on od razu taki negatywny przyszedł do naszej drużyny, wiesz, i cały czas, że my mamy problem, jak w naszym hotelu było głośno, to od razu mówił, że to nasi chłopacy pili i tak dalej. No ale nasza drużyna naprawdę jest i była profesjonalna i uważam, że Plus Liga teraz jest mega profesjonalna i okej, w wolnym dniu, w wolnym weekendzie, po jakimś trumfie, to może sobie wypiją drinka, czy tam poświętują trochę, ale nie było takich rzeczy, a on cały czas jakby wracał do tego, że my nie możemy tego robić, że my nie możemy pić i tak dalej. Ja mówię, no chłopie, no nikt tego nie robi, więc no to z Roberto Santiago wyszły takie chyba najgorsze demony wtedy, bo bardzo dużo miał takich właśnie podjazdów pod to, że my nie jesteśmy profesjonalni, pod to, że my pijemy, że nie zachowujemy się dobrze. Treningi nie wyglądały aż tak dobrze. On przyszedł chyba z tego, co pamiętam, z Korei do naszego klubu. Więc tam w Korei jest tak, że wszyscy są potulni, wszyscy przytakują, obojętnie co nie zrobisz, to jest idealnie, no bo jest też i poziom ligi niższy. I powiem ci, że no tak od początku była jakaś taka napięta atmosfera i przede wszystkim powiem ci, że on chciał też autorytatywnie zarządzać tą drużyną i od początku chciał zniszczyć ich liderów, czyli Piotrka Nowokaskiego, Andrzeja Wronę i Wojtaszka, którzy to zawsze coś, wiesz, powiedzieli śmiesznego, zabawnego, ale raczej nic takiego, które by podważało respekt. No to on to bardzo szybko kasował i można powiedzieć, że chciał zrównać tych ludzi z ziemią, żeby tak nie robili. I no, to gdzieś się odbiło i nie spodobała się właśnie tym całej grupie ta atmosfera, która jest, że tak traktuje nas jak dzieci. Zawsze mówi takie słowo, że wy nic nie wiecie o siatkówce. Więc wiesz, jak my mamy tam dwóch, trzech mistrzów świata, na tamten moment mieliśmy ludzi doświadczonych, a on mówi, że wy nic nie wiecie o siatkówce, ja was nauczę. No to wiesz, jak to jest tak. No nie brzmi to dobrze po prostu, nie? I nie sprzyjało dobrej atmosferze. No i ćwiczenia, którymi posługiwał się, to też były naprawdę przeciętnej jakości, więc no zebrało się to wszystko do kupy i w pewnym momencie gdzieś tam wybuchło, nie było dobrych wyników i. No i zarząd zdecydował o odsunięciu Roberta.
0: Zarząd postawił na ciebie. Nie szukali innego trenera, tylko postawili na ciebie, że będziesz jedynką, będziesz pierwszym trenerem. Zeznałeś tych chłopaków, byłeś długo w tej Warszawie. Jak przyjąłeś tę informację, że nadszedł twój czas na bycie pierwszym trenerem?
1: Wiesz co, z tym czasem to też jest tak, że go dostałem. Podobno z tego co wiem, to w naszym zarządzie była trochę burzliwa walka o to. Jedna osoba chciała szukać innego trenera, ktoś inny powiedział, żeby postawić na mnie, bo już sezon jest trochę stracony. I nie było to jednoznaczne, i później dogadali się, że mam szansę na trzy mecze, że jak w trzech meczach zdobędę tam X punktów, chyba 6 punktów miałem zdobyć, to zostanę. No oczywiście zdobyłem komplet i zostałem już, więc to takie było trochę wywalczenie sobie tej drogi, aczkolwiek nie przedstawili mi jakby tej informacji. Dopiero później gdzieś to wyszło w kuluarach. Druga kuriozalna sytuacja, że jak zareagowałem, było tak, że prezes mówi do mnie, czy ja jestem gotowy do poprowadzenia tego. Ja mówię, jasne, ja już od 2 czy 3 lat jestem gotowy, czekam po prostu na swoją okazję, czy tu, czy gdzie indziej. No i na następny dzień dzwoni do mnie Piotr Iwanczyk z marketingu i mówi, że jakby dziennikarze dzwonili, to mów, że Roberto jest odsunięty, a ty pełnisz rolę pierwszego trenera i że nie wiadomo, jak to się stanie, jak to się skończy. No i powiem ci, że tak wiesz, bezpośrednio jakby od prezesa to nie usłyszałem, tylko od marketingu i byłem w ciężkim szoku. I na szczęście mieliśmy jeszcze chyba 2 dni wolnego, czy jakoś tak 1,5 dnia wolnego. I oczywiście pożar, jak to się mówi, przygotowanie wszystkiego, statystyk, analiza dogłębna, co musimy poprawić, co zmienić i tak dalej, więc no, początki były takie niespokojne i spałem po 2-3 godziny tak naprawdę przez te pierwsze 2 dni po to, żeby po prostu zrobić wszystko, żeby ta drużyna jak najszybciej, jak najlepiej grała. No i wydaje mi się, że w miarę mi się udało, ale trzeba powiedzieć, że z wielką pomocą zawodników, bo wtedy zawodnicy może jeszcze nie wiedzieli, jak ja będę się zachowywał jako pierwszy trener. Zresztą to też nie było jasne, no bo nie miałem aż takiego wielkiego doświadczenia, zwłaszcza na takim poziomie. No i stwierdzili, że mi pomogą i będą robić wszystko, co trzeba, żeby po prostu pomóc, żeby im pomóc, sobie pomóc, żeby ta drużyna dobrze grała. I ten początek naprawdę był łatwy, bo czego ja nie zrobiłem, czego nie powiedziałem, to oni po prostu zapierdzielali na 200% i dlatego też były te wyniki, dlatego też były te efekty, dlatego też była ta seria wygranych, tam nie pamiętam, 14 czy 13, czy ile z rzędu, gdzie nawet robiliśmy ciężką siłownię i nie chcieliśmy nawet w pewnym sensie tego słowa wygrywać, a i tak wygrywaliśmy. I już ludzie to tak liczyli, że my Mistrzostwo Polski zdobędziemy, no ale stanęła Zaksa na naszej drodze i rozbiła nam te marzenia.
0: Dobra, wrócimy do wątku Warszawy po chwili z muzyką przed Państwem. Image Magdalena Bay.

0: Wracając do naszej rozmowy, moim gościem jest Piotr Graban. Osiągnąłeś niewątpliwie bardzo duże sukcesy, jednak mimo wszystko z Warszawą. No, dwa trzecie miejsca, dwa brązowe medale, świetne wyniki. Powiedz mi, tak okiem czysto trenerskim, jakie były największe atuty Warszawy, że wy takie mieliście, akurat takie wyniki, a nie inne? Co było waszymi największymi atutami?
1: Chyba zawodnicy i sztab trenerski, tak powiem. Bo naprawdę mieliśmy fajnych zawodników, którzy pracowali, którzy zdobyli coś w swoim życiu, więc dzielili się też doświadczeniem. No i sztab trenerski, który dobrze współpracował i naprawdę fajnie to wyglądało. Niestety w Warszawie nie mamy możliwości idealnego trenowania, bo niestety nie mamy swojej hali. I zawsze jesteśmy na wyjeździe, inni mają pierwszeństwo przed tobą. Jest ciężko skonstruować treningi w porze rannej, przedpołudniowej. Więc popołudniami czasami włóczyliśmy się po halach, bo niestety weekendy, jakieś wielkie targi były, jakieś koncerty, szkolenia, i niestety nie mogliśmy tam trenować, więc chodziliśmy czasami nawet po szkołach, co jest ogromną stratą dla takiej drużyny, bo kiedy ktoś może trenować i mieć warunki idealne, a ty nie mieć warunków idealnych, to nawet w kontekście tego uważam, że te wyniki, które zrobiliśmy, to jest Mistrzostwo Świata. Więc tak bym to powiedział.
0: Jakiś czas temu rozmawiałem, jakiś czas temu, no też dobry pół roku temu było, rozmawiałem z Sebastianem Wardą, jest to były środkowy, aktualnie jest to statystyk z Tomaszowa Mazowieckiego. Mam takie pytanie, czysto warsztat trenerski. On mi powiedział bardzo takie ciekawe słowa, że jego zdaniem kluczem do sukcesu w siatkówce jest powtarzalność, że na przykład wystawienie 10 razy piłki w to samo miejsce idealnie. Zgodzisz się z tym, że to jest najlepsza droga do sukcesu, o, może tak, w siatkówce do mistrzostwa.
1: Tak, trzeba wykonać odpowiednią ilość powtórzeń jeszcze na odpowiedniej jakości. I to tak wygląda. I nawet właśnie z Andreą Dzianim tutaj rozmawialiśmy i mówi do mnie: Piotrek, to, że ty zrobiłeś właśnie brązowy medal, dlatego też do tego wracam trochę. To jest, mówi, niebywały sukces. Bo zobacz, jaka jest różnica, jak nie trenujesz rano. Ktoś zrobi 25 tysięcy powtórzeń przez sezon, a ty zrobisz 15 tysięcy powtórzeń. I te 10 tysięcy powtórzeń może się przełożyć na to, że nie wygrasz 1-2 punktami. I tak też u nas było w tym sezonie, że my mieliśmy dwa razy w tiebreaku piłkę tam setową czy meczową, czy jednym punktem, czy dwoma przegraliśmy, bo mogliśmy to skończyć, wejść do finału, a tego się nie stało. Więc to jest taki sport na takim już poziomie, że każdy detal gra rolę. A jak trenujesz gdzieś na innej hali, albo nie masz możliwości treningu, albo odpowiedniego treningu, albo grania w odpowiednim czasie, bo ci pod cykl jakby nie, przygotowania fizycznego to nie pasuje, no to jest duże utrudnienie. Ale tak, wracając do tematu, jakby ilość powtórzeń na dobrej jakości, na dobrej intensywności, na dobrym tętnie, to jest klucz jakby tutaj w tym sporcie.
0: Pod koniec sezonu, już po sezonie oczywiście, gruchnęła jak grom z jasnego nieba wiadomość, która zszokowała nie tylko chyba mnie, ale i cały siatkarski świat plusligowy. Mianowicie klub ogłosił twoje odejście z Warszawy. Zdradzisz mi proszę kulisy tego, bo moim zdaniem jest to sprawa niebywała i zupełnie nieoczekiwana.
1: To jakbym wiedział dokładnie kulisy, to ja bym ci to powiedział. Sytuacja wygląda tak, że ja podczas sezonu, myślę, że w okolicach stycznia, końcówki stycznia, podpisałem kontrakt na kolejny sezon, czyli na ten sezon. I wszystko wydawało się ok. Wiadomo, może aspiracje były większe. Chcieliśmy, nie wiem, wygrać mistrzostwo, ale w tak ciężkiej lidze jest trudno. Generalnie mieliśmy dobry sezon, w którym walczyliśmy i mieliśmy bardzo dużo problemów i zdrowotnych, i z odejściami, i z kontraktami, i z tymi halami, więc naprawdę dużo się nałożyło. No i w maju, podczas kadry tak naprawdę młodzieżowej, zostałem poinformowany o tym, że wizja klubu się zmieniła i że będzie inaczej. Więc ja jakby jestem na kontrakcie Warszawy w dalszym ciągu i kadry narodowej w tym momencie, ale jakby przyczyny nie zostały mi do końca wyjaśnione, co się stało, i ja później nie chciałem tego drążyć, no bo zostałem potraktowany w sposób, który nie chciałem być i który w ogóle, tak jak powiedziałeś, wiadomość gruchnęła strasznie, bo ja przygotowywałem nawet swoją rodzinę, partnerkę, wszystkich do tego, że no zostaję na kolejny rok w Warszawie, i podpisałem kontrakt, czułem się bezpiecznie, nie było żadnych rozmów na ten temat. budujesz drużynę, budujesz sztab na przyszły sezon, czy tam współpracuje przy budowaniu. I nagle po wszystkim, kiedy jesteś na kadrze narodowej, dowiadujesz się takiego czegoś, no to dla mnie decyzja bardzo niezrozumiała. Próbowałem się dowiedzieć jednego, drugiego prezesa tak naprawdę, o co chodzi, ale bez żadnych konkretów, więc no, trzeba było ich zapytać dokładnie o tą informację. Ale wiem, że informacje są bardzo wymijające, więc naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. W kuluarach też chodzą jakieś takie informacje, że spodziewali się, że my żadnego medalu już nie wygramy, że spodziewali się czegoś więcej i tak dalej. No ale myślę, że w takiej drużynie jak Plus Liga, to po pierwsze, tak jak mówiłem, jeśli nie masz idealnych warunków, to ciężko jest konkurować z najlepszymi. A po drugie, mieliśmy tyle problemów drobnych, fizycznych, zdrowotnych z halami, że ja uważam, że to był ten brązowy medal to jest sukces i to, że walczyliśmy. Oczywiście mogliśmy, tak jak powiedzieliśmy, jedną, dwoma piłkami przechylić to, żeby ten sezon był idealny, wyśmienity. Mogliśmy nawet pewnie mieć złoto, ale taki jest los. Kilka jest drużyn dobrych w Plus Lidze, każdy chce wygrać, każdy o to walczy i czasami ten moment, czy właśnie ta piękność siatkówki, te emocje, to nieprzewidywalność spowoduje to, że tej jednej piłki nie skończysz i nie znajdziesz się tam, gdzie chciałbyś. Więc wracając, pytanie do zarządu. Ja nie jestem z tego powodu zadowolony i tak jak mówię, mam kontrakt z projektem Warszawa, który staramy się teraz rozwiązać na dogodnych warunkach. No a w wolnym czasie teraz po kadrze staram się po prostu wykorzystać tyle, ile mogę, czyli jeżdżę, uczę się, patrzę, rozwijam po to, żeby wziąć kolejny klub. I tyle.
0: Kurczę, no to jestem w jeszcze większym szoku niż wcześniej, bo ja też byłem trochę przekonany, że to była twoja decyzja, jakby podyktowana tym, że jesteś aktualnie trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski, ale poruszymy temat młodzieży w następnym wejściu, poświęćmy kolejną chwilę na muzykę.

0: To było Hard Times Paramore i wracamy do naszej rozmowy z Piotrem Grabanem. I tak jak powiedziałem przed przerwą, porozmawiamy sobie teraz trochę o młodzieży, ponieważ trenujesz młodzież poniżej 21 lat oraz 22. Powiedz mi, jak się trenuje młodzież i czy czuć różnicę między trenowaniem młodzieży a trenowaniem seniorów? Jakie to są różnice?
1: Wiesz co, no na pewno różnica jest w jakości odbić, że tutaj takich zawodników przynajmniej, których miałem w projekcie Warszawa, podwójnego mistrza olimpijskiego, kilku mistrzów świata, ludzi, którzy byli w kadrze, no to raczej tylko mówić, co mają zrobić i oni to wykonują w większości, no oczywiście dobrze, bo mają już takie swoje nawyki automatyczne, gdzie robią to dobrze, bo byli w tych swoich kadrach, czyli na najwyższym światowym poziomie. I tak to wygląda. W młodzieży, no niestety, wszystko musisz powiedzieć od samego początku. I dla mnie, wiesz co, to była fajna przygoda, te 4 miesiące, które miałem z tą kadrą. I powiem ci nawet tak, najpiękniejsza przygoda w moim życiu, jakby siatkarskim, mojej karierze siatkarskim do tej pory. Bo po pierwsze, spełniłem w jakimś sensie swoje marzenie o byciu trenerem kadry narodowej, bo od długiego czasu Polski, kadry narodowej Polski, bo od długiego czasu to było moje marzenie i oczywiście będę dążył do tego jeszcze, żeby być w seniorach tym pierwszym trenerem. Ale na ten moment naprawdę jestem zadowolony i cieszę się z tego, bo tak jak powiedziałem, to była piękna przygoda, 3 miesiące. Chłopakami, którzy naprawdę chcą, codziennie walczą o swoje lepsze jutro, jak to się mówi, o swoją przyszłość, o to, żeby mieć lepsze zarobki, lepsze życie, lepszy status i być przy tej siatkówce i naprawdę chcą zrobić wszystko, żeby tam się znaleźć. I dlaczego to była piękna historia, bo przygoda, bo tak jak powiedziałem, nie dość, że muszę ich nauczyć, więc musiałem jakby całą swoją wiedzę przelać i mówić się na propos techniki, a propos ćwiczeń, tłumaczyć inne nowe rzeczy, ale też bardzo dużo musiałem im przelewać poza boiskiem. Musiałem być takiego swojego rodzaju tatą dla nich i zastępować im jakby rodziców, niektóre rzeczy nawet z wychowania, że tak powiem, gdzieś tam próbować poprawić i tak dalej, bo dla mnie wartości są przeolbrzymie i przeolbrzymie ważne w takim momencie, żeby oni byli dobrymi ludźmi przede wszystkim, bo być może część z nich nie zrobi jakiejś zawrotnej kariery siatkarskiej, ale jeśli przelejemy im bardzo dobre wartości jako ludzie, to oni prawdopodobnie zostaną gdzieś przy sporcie.

0: jako taki honor, jaki przywilej, że mogę być taką osobą, mogę być taką postacią i myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tych chłopaków popchnąć w przód, żeby dać im przede wszystkim narzędzia do tego, żeby oni mogli być lepiej, żeby mogli się rozwijać. I to było dla mnie takie najpiękniejsze, że ci dzieciaki, chłopaki, już panowie pracowali i naprawdę wiedzieli, po co to robią. I widzę nawet teraz, śledzę, gdzie tam grają, w jakich ligach i tak dalej, że dużo grają, że część ich zachowań się zmieniło, że są lepszymi zawodnikami, ludźmi. I o to nam trochę chodziło, żeby w nich zaszczepić takie elementy, też powiem czasami profesjonalizmu, odpowiedzialności, organizacji, bycia liderem. Te wszystkie rzeczy, które powinien mieć wartościowy człowiek, nawet bym tak powiedział, ale w przypadku zawodnika jest to ważne i cieszy mnie to po prostu, że te efekty jakby nie były tylko w tamtym momencie, ale też przełożyły się na to, że ich ta kariera wystrzelić.
1: A jak wygląda powoływanie takiej młodzieży? Ty masz jakichś takich swoich specjalistów, którzy ci szukają tych chłopaków, czy tam sam śledzisz te ligi i wynajdujesz takie bardziej utalentowane jednostki?
0: Tu trzeba powiedzieć, że bardzo dużą pomoc dał mi Ariel Fio, który siedzi jakby w tych rocznikach w młodzieży w Polsce i bardzo dużo nazwisk on mi gdzieś podsunął, bo rywalizuje z nimi, oglądał, patrzył i tak dalej, ale generalnie wygląda robota tak, że patrzysz w tym roczniku, ilu masz zarejestrowanych zawodników w ligach, plus liga pierwsza, druga, i po prostu robisz szeroką listę i z tej szerokiej listy powołaliśmy w tym roku 41 osób i podejrzewam, że z 15 z tej liczby to było pierwszy raz w ogóle na jakichś kampach kadry narodowej czy coś w tym stylu. I co jest też piękne w tym, że zrobiliśmy tak szeroki research i powołaliśmy nowych, innych zawodników do tej kadry, to jest to, że teraz nie chcę skłamać, ale chyba 5 mieliśmy nowych zawodników na eliminacjach do Mistrzostw Europy, którzy nigdy nie byli w kadrze, a stanowili w większości o sile tej kadry. A na Mistrzostwa Świata pojechało 3, bo jeden, to znaczy pojechało 4, ale jeden się skręcił i nie mógł wystąpić, więc 3 jakby było w wyjściowej szóstce. I to pokazuje, że zrobiliśmy dobrą robotę, bo taką jakby siatkę tego, kto może trafić do tej kadry, a kogo nie było, po prostu tak powiększyliśmy, że kilku tych potencjalnych zawodników może i miejmy nadzieję dojdzie jeszcze do kadry narodowej seniorów za kilka lat. I myślę, że to był ważny cel, który zrobiliśmy, ale tak jak powiedziałem, bardzo szeroki research na początku nazwiska, czy grali w zespołach, czy nie grali, jaki poziom prezentują, jakaś opinia trenerów. I gdzieś zapraszaliśmy na te konsultacje i później wybieraliśmy coraz mniej, coraz mniej. Kolejne to było 18 osób, później było 14 osób, no a na Mistrzostwa Świata mogło pojechać tylko 12.
1: To musi być przepiękna historia i w ogóle przepiękne doświadczenie dla takich właśnie młodych siatkarzy. Już nawet nieważne, czy to jest reprezentacja poniżej 21 lat, czy reprezentacja seniorska, ale zagrać z orzełkiem na piersi w koszulce reprezentacyjnej, to naprawdę musi być przecudowne doświadczenie.
0: Wiesz co? Plusy, bo plusy są takie, że tak jak mówisz, że zagrasz z orzełkiem, a wiesz, jakie dla mnie minusy były? Że nawet jak teraz sobie myślę o tym, to tak trochę się wzruszam, że tam 18 ludzi z nami pracowało bardzo długo i bardzo dużo włożyło, a ja przed kwalifikacjami czy mistrzostwami świata musiałem im podziękować, musiałem powiedzieć, że panowie, no niestety nie wybieram was na ten obóz. I wiesz, i było trochę rozpaczy, emocji i tak dalej w tym wszystkim, no bo jednak każdy chciał zagrać na tym mistrzostwach świata, a niektórzy nie dostali tej szansy. Nie chcę powiedzieć, że zasługiwali, ale zrobili po prostu świetną robotę i chciałbym dać szansę większej ilości osób, ale niestety reguły są takie. Więc tak jak mówisz, no i w tym momencie były takie, wiesz co, mieszane uczucia. Niektórzy naprawdę dziękowali za to, że mieli możliwość bycia w kadrze, nawet że odpadli, a niektórzy, wiesz, byli zrozpaczeni, że jednak nie pojadą, że na tym ostatnim etapie odpadli, więc ale to wszystko chyba trzeba przeżyć, wiesz, ja myślę, że nawet dla tych zawodników to jest, nie chcę powiedzieć, że coś fajnego, ale ogromne doświadczenie, że nawet takie właśnie eliminacja gdzieś w ostatnim momencie, mam nadzieję, że spowoduje to, że ktoś będzie jeszcze bardziej, wiesz, dążył do tego, że jego ambicja będzie gdzieś podrażniona i tak dalej, ale uważam, że taki bagaż doświadczeń jest bardzo ważny i każdy musi przeżyć i chwilę chwały i gdzieś tam powiedzmy jakieś porażki czy takie drogi po drodze, nie? I tak jak mówię, są zawsze plusy i zawsze minusy i ja uważam, że ta przygoda była piękna Mam nadzieję, że nie skończyłem.

0: ona, bo jeszcze są Mistrzostwa Europy w przyszłym roku, ale to na dniach ma się rozstrzygnąć. W kuluarach się mówi, że nawet jest rozstrzygnięte, ale chyba nie mogę zdradzić tej informacji jeszcze.
1: Okej, rozumiem. Poruszymy jeszcze temat Mistrzostw Świata minionych, ale to po kolejnej chwili z muzyką.

0: ostatni wątek, który poruszymy, mianowicie Mistrzostwa Świata minione. No tak, dużo się mówi o tych Mistrzostwach Świata. Może zacznę od swojego zdania. Moim zdaniem to jest i tak jest bardzo duży sukces, brązowy medal. Absolutnie nie ma co mówić, że to jest jakaś porażka, że powinniśmy wrócić ze złotem. Włosi byli lepsi tego dnia i Włosi na nich wygrali. Ale no właśnie, ale zostaje to ale, to jest 3-0, to jest nie mały łomot. Jakbyś mógł tak powiedzieć swoim trenerskim okiem, co mieliśmy, czego nie mieliśmy na tych Mistrzostwach Świata?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie. Ja nawet tu mam przed oczami teraz podsumowanie, które robiłem, analizę Mistrzostw Świata względem statystyk, liczb. I można powiedzieć, że jeden taki element, który gdzieś odstawał u nas, czyli był słabszy, to jest zagrywka. I w zagrywce na 16 drużyn, które były w tym pucharze, w topowej 16 plus, analizowałem te cztery wielkie nieobecne, czyli Brazylia, Francja, Niemcy, Japonia. Więc na te 20 zespołów mieliśmy 9. miejsce dopiero pod względem zagrywki i błędów. Więc no, ciężko jest bić się o zwycięstwo, kiedy jesteś na 9., 10. miejscu w jakimś elemencie. Resztę mieliśmy naprawdę na solidnym poziomie i tu mogę przytoczyć w ataku pierwsze bezapelacyjnie, w bloku drugie, w zmniejszeniu jakości rywala trzecie, breakpoint piąte, czyli to są takie, wiesz, no, bardzo blisko topowej trójki i na to jakby zasługiwaliśmy, ale ta zagrywka niestety nas tu gdzieś pogrążyła trochę. A z drugiej strony mamy Włochów, którzy w tej zagrywce są bezapelacyjnie pierwsi. I po prostu Włosi, też przytoczę, jeden słabszy element mieli, troszkę słabszy, ale to tak na papierze. W ataku dopiero 8. miejsce, ale tam są minimalne zmiany. Ale to też było spowodowane tym, że oni bardzo dużo grali na nabitkę, tak zwaną. Czyli ponowienie akcji, oparcie piłki o blok, i wtedy ta ilość ataków jest dużo większa i teoretycznie te liczby spadają. A w każdym innym elemencie zmniejszenie jakości rywala pierwsze, w bloku drugie, w asach serwisowych i błędach pierwsze, breakpoint drugie, więc widzisz, w każdej kategorii mieli pierwsze albo drugie miejsce. Tylko w tym ataczku troszkę mniej, ale to tak jak powiedziałem, ze względu tym. I to była ta różnica. I ja, jak oglądałem mecz na żywo, to było widać to, że Włosi odbierają nam nasze atuty, czyli odrzucają nas od siatki, gramy na highballu, czy na tej piłce wysokiej, gdzieś tam trochę dalej od siatki. Oni mogą przeczytać to. Skaczą bardzo dobrze podwójnym, potrójnym blokiem, bardzo dużo bronią, cierpliwie grają, nabijają właśnie to, co powiedziałem, później wykorzystują nasze słabsze momenty. No i niestety w tym meczu z Włochami, w tamtym momencie, no, uważam, że nie mieliśmy szans i nie byliśmy na to gotowi. Być może jakby była trochę inna drabinka, może jakbyśmy mieli Bułgarów, czy tam Czechów, to już nawet nie mówię, w półfinale to byśmy byli w tym finale i pewnie był dobry mecz. Ale Włosi ewidentnie kontrolowali ten mecz, bo widać, że w każdym elemencie naprawdę są lepsi, są dobrze przygotowani. Być może też zabrakło nam, chyba już wtedy nie mieliśmy Bartka Kurka i Fornala nie w pełnej formie. Być może z nimi ten obraz tego meczu wyglądałby inaczej, ale niestety stało jak się stało i byliśmy słabsi i przegraliśmy to.
0: To byłby na tyle z naszej rozmowy. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogę z Tobą rozmawiać. Życzę Tobie powodzonka i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ja nazywam się Tomek Jaroszewski. Moim gościem był.
1: Grawan Piotr, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiamy i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Meteor Spike. Siatkówka na nieziemskim poziomie.
3: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.
5: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocji.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: emocje.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
4: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

梦是现现现现说。

0: Moc, ja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja. Radio

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
6: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Pena.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Właśnie na co on robi?
1: Wziąłbyś.
2: Kurwa, dobra, Tomka, wezmę, kurwa, Tomku, nie będę cię okłamywać, kurwa.
0: Nagrywa.

0: Wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Witamy.
4: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.